0: patriotów. Ma to nastąpić w przyszłym i kolejnym roku. Zełenski, który to potwierdził, dodał, że Ukraina nadal zabiega o dodatkowe rakiety, także z amerykańskich zapasów, i jest gotowa za nie zapłacić. Pomoc dla Kijowa nadejdzie też z Francji, która przekaże Ukrainie jesienią nowe radary obrony powietrznej i kolejny system przeciwlotniczy. Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Trafią do niego postaci, które dają Ukraińcom natchnienie, aby byli silni i wolni, powiedział Zełenski. Polska ma obawy, że mogą się tam znaleźć osoby odpowiedzialne za zbrodnie na naszych rodakach. Ukraiński prezydent podkreślił, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nich bohaterem. Ukraina wzmacnia obronę przed możliwymi atakami, a polskie miasta wzmacniają systemy obrony cywilnej. Wrocław doczeka się pierwszego nowoczesnego schronu. Na co dzień będzie archiwum miejskim, ale w razie zagrożenia służyć ma jako bunkier najwyższej klasy z pomieszczeniami dla ludzi, pryczami, magazynem żywności i wody, mówi Radiu Z Mikołaj Czerwiński.
1: To rozwiązanie jest szczególnie istotne, ponieważ schron ma być przygotowany do samodzielnego funkcjonowania, między innymi dzięki niezależnemu systemowi wentylacji i filtrowania powietrza, agregatu prądotwórczego i całego niezbędnego zaplecza medycznego.
0: Ten schron powstanie dokładnie przy ulicy Chłupskiej i ma pomieścić 500 osób. Już ponad 4 tony martwych ryb wyłowiono z kanału Gliwickiego. Życie w wodzie zabija tam toksyczna złota alga. Służby robią wszystko, by nie przedostała się dalej i ograniczają spływ wody w dół kanału do zbiornika Dzierżno-Duże czy dalej do Odry. Z tym tematem w wiadomościach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
2: Zakwit ogranicza się do jednego miejsca w kanale Gliwickim. Jak mówi Melinda Hoffman z Wód Polskich, sytuacja ma być pod kontrolą.
3: Niemniej jednak, jak dobrze wiemy, złota alga jest gronem inwazyjnym, agresywnym, o mało przewidywalnym zachowaniu w środowisku.
2: Tam, gdzie jest zakwit, śluzowanie jest wstrzymane, a zastawki podniesione, tak żeby złota alga nie przydostała się w dół kanału i do zbiornika Dzierżno-Duże, gdzie 2 lata temu doprowadziła do ogromnej katastrofy ekologicznej. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Jeśli złota alga przedostanie się do rzeki Kłodnica, służby użyją perhydrolu. Tej substancji użyto już wcześniej, gdy dochodziło do skażenia wody. Żona księcia Harry'ego, Meghan Markle, nie wróci do aktorstwa, a przynajmniej nie od razu po przeprowadzce ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii. Autorzy serialu Gentlemani w reżyserii Guya Ritchiego wycofali się z obsadzenia jej w 3. sezonie serii Netflixa po tym, jak internauci zapowiedzieli masowy bojkot produkcji. Media piszą, że lawina krytyki to wyraz niechęci brytyjskiej opinii publicznej wobec samej Markle jako osoby konfliktowej i dwulicowej. W minionym tygodniu książęca para trafiła na czołówki gazet. Po tym, jak ogłoszono powrót Harry'ego i Meghan do Wielkiej Brytanii po 6 latach mieszkania za oceanem. Rodzina ma się przeprowadzić do końca miesiąca. Dzieci książęcej pary są już zapisane do brytyjskiej szkoły. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas wielkoszlemowego US Open. Potrzebuje kilku dni odpoczynku i pełnej koncentracji na przygotowaniach do gry w singlu, przekazała polska tenisistka. Ostatnie tygodnie były dla Świątek udane, ale również intensywne. Najpierw wygrała turniej w Toronto, skąd przeniosła się do Cincinnati. W tym amerykańskim mieście broniła tytułu, ale w sobotę przegrała w półfinale z Amerykanką Jessicą Pegulą. Singlowa rywalizacja w US Open rozpocznie się 30 sierpnia. Świątek wygrała ten turniej w 2022 roku. 17. edycja memoriału Kamili Skolimowskiej, zaliczanego do lekkoatletycznej diamentowej ligi, za nami. Na stadionie śląskim w Chorzowie między innymi został pobity rekord Polski. Więcej na ten temat powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
4: Nowy, najlepszy wynik w kraju ustanowiła Klaudia Kazimierska, to w biegu na 1500 metrów. Teraz rekord Polski na tym dystansie wynosi 3 minuty 55 sekund i 59 setnych. Stary Kazimierska poprawiła o ponad 1,5 minuty. Ten wynik nie dał jej niestety miejsca na podium. Zajęła pozycję tuż za nim, 4., ze stratą zaledwie 0,01 do 3. lokaty. 0,03 zabrakło do podium Natalii Bukowieckiej w biegu na 400 metrów.
0: W sobotę we wstępie do memoriału na podium skoków zwyż stanął Mateusz Kołodziejski. Zajął 3. miejsce.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą.
1: Chcę napisać tę piosenkę wspólnie i chcę, żeby świat o tym usłyszał. I dlatego teraz chciałabym popracować pod twoją nieobecność. A za skrępowanymi rękami nie dam rady.
0: Patrzy na nią, na tę pętlę i znowu na nią. Waha się. Więc dziewczyna dociska go jeszcze mocniej, siląc się na ten przeklęty, fałszywy uśmiech, od którego ściska ją w żołądku.
1: Widzisz? Ja nie mówię, żebyś mnie wypuścił, żebyś mnie zabrał na górę. Proszę, tylko byś mnie nie wiązał, bo wtedy nie mogę pracować. Poza tym boję się.
2: Już raz próbowałaś uciec. Wtedy też mówiłaś, że się boisz.
1: Tak, a to było wtedy, na początku. Nie rozumiałam wtedy i myślałam, że że chcesz mnie zabić, że jesteś jakimś moim szurniętym fanem, który chcemy mieć tylko dla siebie, choćby martwo. A potem zrozumiałam, że tobie wcale nie o to chodzi, że nie muszę się bać, bo ty nie chcesz mnie skrzywdzić. I wypuścisz mnie, gdy już świat usłyszy twoją historię. Dobrze mówię, prawda? Tak będzie?
2: Tak, tak, wypuszczę cię. I nie chciałem zrobić ci krzywdy.
1: Widzisz, teraz to rozumiem. Moje ciało jeszcze się trochę ciebie boi. Dlatego drżę, ale w głowie już wiem, że nie jesteś złym człowiekiem. Robisz czasem złe rzeczy. Tak myślę, przepraszam, ale naprawdę chodzi ci chyba tylko o sprawiedliwość. Prawda?
0: Pan Budzik kiwa głową raz po raz. Wolno, mechanicznie, trochę jak w transie. A potem nagle spina się, wyciąga rękę z pętlami przed siebie i robi krok ku niej. I następny.
2: Co ty robisz? Próbujesz mnie teraz oszukać? Przymilasz się?
0: Idzie do niej, wyraźnie zły. A ona próbuje się cofnąć, wbić w ścianę, wtulić w nią, zniknąć. W głowie ma chaos. Myśli wrzeszczą rozedrgane, uciekają w popłochu. Przebija się tylko jedna. Powiedz coś. Powiedz, żeby się zatrzymał.
1: Nie próbuję się przymilać. Chcę tylko, żebyś pozwolił mi popracować nad naszą piosenką do cholery.
0: Zaskoczyła samą siebie tym krzykiem. Ale najwidoczniej działa, bo pan Budzik zatrzymuje się i mruga gwałtownie, jakby się właśnie obudził. A potem wzrusza ramionami.
2: Dobrze, dobrze. Nie zwiążę cię. Zamknę, ale nie zwiążę. Ale jeśli mnie oszukasz...
1: To ty mnie zabijesz. Wiem.
0: Naprawdę to wie. Ale wie też, że jeśli tego nie zrobi, czeka ją ten sam los. Widziała jego twarz, a ten drugi w jego głowie na pewno tego nie odpuści. Cmentarz, na który wchodzą Edyta i Artur, otoczony jest wysokim, kamiennym murem, a wewnątrz bardziej przypomina zalesiony park niż typową nekropolię. Wszędzie drzewa, pod nimi masywne i majestatyczne rodzinne grobowce, między rzędami pojedynczych grobów oznaczonych krzyżami, płytami bądź pomnikami, zależnie od fantazji i zasobności portfela żałobników. Edyta lubi cmentarze. Zawsze lubiła. Ale ten z jakiegoś irracjonalnego powodu ją drażni. A może to dlatego, że się śpieszą.
3: Wiesz co, ja nie rozumiem, po co tu właściwie jesteśmy. Co nam da zobaczenie ich grobów?
4: Mam pewien pomysł, zobaczysz. Tylko czekaj. Cholera, ten cmentarz jest większy niż się spodziewałem.
3: Może dlatego, że jesteśmy na części historycznej? Ta współczesna zaczyna się kawałek dalej. Mijaliśmy strzałkę. Tyle, że Artur, ja naprawdę powinnam już jechać na to spotkanie. Ten facet może mieć dla nas coś pożytecznego.
4: Według GPS-a spokojnie zdążysz. A nie będziemy tu musieli wracać, mówiłem ci.
0: Edyta wzdycha. Do tej pory ta współpraca z pisarzem wydawała jej się dobra i pożyteczna dla obojga, ale teraz uzmysławia sobie, że to nie cmentarz ją drażni. To ten jego głupi upór.
3: No i tak nie musimy póki co. Jezu, jesteśmy teraz tu, a nie w drodze do Warszawy, bo zachciało ci się bawić w detektywa i robisz jakieś głupie tajemnice z nie wiadomo czego. I czego ty tam szukasz teraz w tym telefonie?
4: No, zdjęcia tych grobowców mam i zastanawiam się...
0: Dziennikarka podchodzi do niego i wyjmuje mu telefon z ręki. Trudno. Najwyżej się obrazi, ale nie ma zamiaru marnować tu więcej czasu niż to konieczne.
3: Pokaż. Rany. Artur, co ty, nie widzisz płotu za nimi? Płot znaczy, że przy ogrodzeniu bardziej. Chodź. Swoją drogą to chyba pierwszy raz widzę cmentarz, na którym w dzień nikogo nie ma. Puste alejki, żadnych starych bab wyrywających chwasty, ani... O, Zobacz, tam są. To chyba te, nie?
0: Przyspiesza kroku, skręca w jedną z bocznych alejek i już po chwili stoi przed trzema grobami, stojącymi jeden obok drugiego. Nie ma już wątpliwości, że to tu. Wielkie nazwisko bije po oczach z każdego z nagrobków. Edyta zastanawia się przez chwilę, dlaczego nie leżą razem. Zwykle rodziny, zwłaszcza jeśli umrą razem, spoczywają potem pod jedną płytą. No chyba, że nie ma na cmentarzu odpowiednio dużych kwater. Ale tu przecież to nie jest problem. A potem dociera do niej nagle, że przecież dla nich to żadna różnica. A skoro nie mieli bliskich, i tak dobrze, że zadbano o solidny marmur. Podchodzi bliżej. Przygląda się datom na płytach. Data urodzin różna na każdej. Data śmierci wszędzie taka sama. Obok zdjęcie w kółku na porcelanie. U syna, Seweryna Budzikowskiego, jest ono częściowo zasłonięte krzakiem z grobu obok. Edyta ma ochotę podejść i odsunąć te kilka gałązek, jak się odgarnia niesforny kosmyk włosów z twarzy, ale powstrzymuje się. Za to Artur, który właśnie dołączył, przyklęka i najpierw uważnie ogląda wypalone skorupy zniczy, a potem wodzi ręką po krawędzi płyty nagrobnej.
3: Ej, ale żadnych głupot, dobra?
4: Co masz na myśli?
3: No nie zamierzasz, nie wiem, przychodzić tu w nocy i rozkopywać grobu, tak jak w twojej książce?
4: Nie sądziłem, że czytasz moje książki.
3: Te z rozkopywaniem grobu czytałam. I nawet w książce uznałam to za przesadę. Więc jak myślisz...
4: Nie zamierzam niczego rozkopywać, Edyta.
3: No to po co tu jesteśmy?
0: Mija ją i podchodzi do grobu, pod którym, jeśli wierzyć sąsiadce, spoczywa tylko pusta trumna.
4: W sieci nie ma zdjęcia młodego Budzikowskiego, prawda? Chyba, że się mylę. Ale chyba nie. Byli tylko dorośli.
3: No, możliwe. Znaczy tak, ja również nie znalazłam, ale...
0: Artur pochyla się nad grobem chłopca i robi to, o czym ona myślała wcześniej, czyli odchyla na bok gałązki zasłaniające zdjęcie. Potem wyciąga telefon, kadruje i fotografuje je.
4: No to już mamy. Zobaczyłem na tych fotach grobów, że na wszystkich trzech są porcelanowe zdjęcia. No i zobacz, całkiem dobra jakość, nie?
3: No, niezła. I co z tego?
4: No jak co? Zrobimy zdjęcie, puścimy przez te programy do postarzania i zobaczymy, jak on może teraz wyglądać. Jeżeli to on jest sprawcą tego, co się dzieje w radiu.
3: Ty chyba żartujesz ze mnie teraz, prawda?
4: No nie, dlaczego?
3: Artur, do cholery. Jakie programy do postarzania? Co my jesteśmy w CSI? Myślisz, że pójdziemy na policję ze zdjęciem z nagrobka i historyjką starej baby o pustej trumnie i dadzą nam dostęp do jakiegoś super sprzętu? O ile w ogóle jest coś takiego, w co wątpię.
4: Jaki profesjonalny sprzęt, Edyta? Każdy telefon ma teraz apkę do odmładzania i postarzania, wystarczy...
0: Urywa, widząc jak zdenerwowana Edyta sięga do kieszeni i wyjmuje swój telefon. Przesuwa palcem kilka stron ekranów i znajduje wreszcie właściwą aplikację. Podsuwa mu ją pod nos.
3: Mówisz o tym?
4: No.
3: Ściągnęłam kiedyś, jak była moda. I proszę, oto ja teraz, a oto co wygenerowała mi apka. A tu, dla porównania, jak naprawdę wyglądałam, gdy byłam dzieckiem. No ni cholery niepodobna, prawda?
4: Masz w telefonie zapisane swoje zdjęcia z dzieciństwa?
3: Ale tu nie chodzi o to, Artur. Te aplikacje to ruskie gówno do wyciągania od ciebie danych biometrycznych, nic więcej. Jeżeli przyszliśmy tu tylko po to, to zmarnowaliśmy dobre pół godziny. A zważywszy na porę i korki, to powiem ci, nie wiem jak ja to teraz nadrobię.
4: Dobra, ja już mogę poprowadzić. No i trochę lepiej znam to auto, może coś z niego wycisnę więcej.
0: Edyta rezygnuje z komentarza i spokojnie oddaje kluczyki.
3: O, jeszcze Błaszkowicz dzwoni. No nie, no pięknie, pięknie.
4: Nie odbieraj. Oddzwonisz z auta, żeby słyszał, że jedziemy.
0: Edyta, która po pierwszych dwóch słowach już miała zareagować ostro, teraz celuje w niego palcem.
3: Słusznie. Twój pierwszy dobry pomysł od godziny.
5: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już za chwilę w Radiu Z.

0: Radio Z przedstawia
1: Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Parking zmienił się, odkąd Chrast bywał tu regularnie. Choć w kwestii nawierzchni wciąż pozostawał żwirowanym placem na uboczu, z trzech stron otoczonym gęstym lasem. W międzyczasie jednak droga nabrała nieco na znaczeniu. Stała się ładniejszą alternatywą dla nudnych, zapchanych ekspresówek, więc ktoś zainwestował unijne pieniądze, dzięki czemu pojawiły się tutaj nawet elementy infrastruktury. Detektyw patrzy właśnie na te unijne inwestycje z wnętrza swojego starego Volvo. Myśli, że obok tej altany przydałby się jeszcze jakiś kącik dla dzieci. Na parkingach w Reichu zawsze takie widział. Jakieś koślawe koniki na sprężynach, huśtawki, a nawet bramy z pajęczyną grubych lin. Cokolwiek zdolnego zająć gówniarzy na czas wypicia kawy z termosu. Obserwuje parking, bębniąc nerwowo o kierownicę, raz po raz gapiąc się na telefon, to znowu na wjazd od drogi. W końcu nie wytrzymuje, wysiada i robi kolejną rundkę po placu. Będąc w połowie drogi, zerka na zegarek i dzwoni.
2: Halo?
3: No i gdzie ta twoja dziewczyna? Spóźnia się.
2: Poczekaj chwilę.
0: Detektyw słyszy gwar, który nagle ciśnie, a potem szum wody, trzask zasuwy i pogłos, gdy stary dziennikarz odzywa się znowu.
2: Przepraszam, jestem na mieście, musiałem znaleźć spokojniejsze miejsce. A co do Edyty, to dopiero 4 minuty się spóźnia, daj spokój. Ty na nasze spotkania spóźniasz się dłużej, może korki jakieś, może...
3: Nie chrzań mi o korkach, Jarek, bo ja też na miotle nie przyleciałem. Zresztą to nie jest godzina na korki, zwłaszcza tutaj. Przyznaj od razu, że albo cię olali, albo ktoś mnie tam u nich zwyczajnie robi w durnia. Wycofali się, albo mnie sprawdzają w papierach, wygrzebując, czy nie jestem aby wariatem, albo coś, tak?
2: No, może tak być, ale przecież to akurat żadna tajemnica. Prowadzisz legalną agencję. Dawid, można cię wyszukać w sieci. Dla nich to akurat dobrze, że nie jesteś szemrany typem, nie?
3: Dobra, Jarek, mniejsza z nimi. Ale ta dziewczyna, mówiłeś, że ona jest taka jak ty. Ty byłbyś tu przed czasem jeszcze. Pół godziny byś tu na mnie czekał. To zupełnie nie jest... Czekaj, jest coś. Czym ona jeździ?
2: Nie wiem. Zresztą jak była u mnie, to...
3: Czekaj.
0: Detektyw odsuwa telefon od ucha, mruży oczy i uważnie przygląda się kierowcy niebieskiego Forda Mondeo. Tamten, łysy gość koło 50, też go zauważa i peszy się. Schyla lekko głowę, robi wolną rundkę po placu, jakby po coś się zjawił i zaraz wyjeżdża.
3: Dobra, nie myśl już o tej marce auta, bo to i tak jakiś facet wpadł po jagodziankę, żadnej nie zastał i pojechał. No to o czym ja? A, ty byś już dawno był, bo tobie zależy.
2: Słuchaj, jak ci się śpieszy, to się rozłączmy i zadzwonię do niej, co? Albo tobie dam numer, to sam się z nią skontaktujesz.
3: Nie ma potrzeby dawać mi jej numeru. Ale może faktycznie zadzwoń, możesz jej powiedzieć, że czekam do 15 po i potem znikam. Nie będę pozwalał na takie...
2: Dobra, jasne. 15 po. Poczekaj, zaraz oddzwonię.
0: Rozłączają się i detektyw wraca do auta. Do obserwacji. Jak za dawnych dni pracy w firmie. Dni, do których cały czas cholernie tęskni. Żeby się nie roztkliwiać, patrzy na siedzenie obok. Na pękatą, żółtą kopertę formatu A4, w której znajduje się cała dokumentacja.

0: Wyjmuje nieco zleżałą, otwartą paczkę kwaśnych żelków, odwija i bierze do ust wesołego robaczka. Na parking wjeżdża kolejny samochód, ale to znowu nie ta cholerna dziennikarka. Chrast zerka na zegarek. Do końca doliczonego czasu zostało jeszcze 11 minut. I Bóg mu świadkiem, że gdy czas się skończy, to po prostu stąd odjedzie. Właściwie to Megi nie umie powiedzieć, ile minęło czasu, odkąd pan Budzik wyszedł. 10 minut, 15, pół godziny. Nie ma tu żadnego zegarka, żadnej formy uporządkowania upływu czasu. Wszystko się rozmywa. Kiedyś słyszała, że tak właśnie mają psy. Że kiedy wychodzisz z domu i je zostawiasz, to one nie wiedzą potem, czy nie było cię kilka minut, czy kilka godzin. I dlatego właśnie po powrocie zawsze witają cię z takim entuzjazmem, jakbyś wrócił po latach. Teraz Megi ma wrażenie, że wraz ze swoim wyjściem człowiek z zegarkiem na masce, pan Budzik, po prostu zabrał ze sobą czas. Odkąd wyszedł, ona siedzi w tym samym miejscu, na łóżku, wodząc wzrokiem po pomieszczeniu. Robiła to już wcześniej, ale teraz przygląda się uważniej, w konkretnym celu. Sprawdza, co może wykorzystać do ucieczki. Rozważyła już wcześniej większość opcji. Przyglądała się rurom wystającym z sufitu, czy da się je jakoś poluzować, wykręcić i zdobyć prowizoryczną broń albo dźwignię do podważania czegoś. Albo może coś, czym udałoby się jej odkręcić taboret lub nogę od stołu? Omiotła wzrokiem podłogę, czy nie ma luźnych klepek. Przyjrzała się drzwiom, zamkowi, zawiasom. Przyjrzała się także framudze. Kiedyś w domu jednego kolegi były drzwi antywłamaniowe, ale zamontowane tak fatalnie, na piankę i słowo honoru, że kilkakrotnie uderzone barkiem pijanego desperata wpadały do mieszkania z kawałkiem ściany. Tu jednak nie mogła na to liczyć, bo te drzwi, choć zwykłe, osadzone były raczej mocno. Tak, wcześniej sprawdziła już niemal wszystko, co mogła. Teraz zostały jej już tylko dwie niesprawdzone wcześniej opcje. Ta cholerna komoda ze swoimi wielkimi szufladami i zabite deskami, piwniczne okno. Zwłaszcza ta komoda ją kusi. Wcześniej bała się tam zaglądać, obawiając się albo kamery, albo nagłego wejścia oprawcy. Teraz już wie, jest pewna, że żadnych kamer tu nie ma i że pan Budzik naprawdę wyszedł, tak jak wtedy. Zostawił ją samą w domu, w dodatku tym razem nie krępując rąk ani nóg. Tyle udało jej się wywalczyć tym całym poniżaniem się, kłamaniem i podlizywaniem. Tym budowaniem cholernej więzi. Ma swobodę ruchu i świadomość, że jest sama w domu. Tylko czy to naprawdę jest jej szansa?
1: Nie dowiesz się, jeśli nie spróbujesz.
0: Jej własny głos brzmi teraz jakoś dziwnie. Obco. Ale może właśnie dlatego motywuje ją do wstania. Podnosi się więc powoli, zaskoczona jak bardzo w ciągu tych chwil, odkąd wyszedł, zdążyła zesztywnieć. Całe jej ciało jest napięte. Mięśnie obkurczyły się niczym wystawiony na słońce mokry kawałek skóry. Czuje ból w plecach i mrowienie w stopach, a w głowie narastającą panikę. Nie będzie przecież zdolna uciekać.
1: Uspokój się, odetchnij. Sprawdź okno.
0: Powoli, nieco pokracznie, rusza w stronę zabitego deskami prostokąta. Staje tuż przed nim. Przygląda mu się. Jest wysoko, więc będzie potrzebowała na czymś stanąć, by do niego sięgnąć, ale zdecydowanie jest to stara farba i stare deski w miejscu, gdzie powinno być okienko. Nie zabezpieczył go specjalnie dla niej, więc jest szansa, że go również nie sprawdził. Że przyjął za pewnik, iż wszystko jest w porządku.
1: Po kolei. Skup się. Potrzebujesz mieć na czym stanąć i czym podważyć deski. Palcami tego nie zrobisz, a stół i taboret są mocno przykręcone.
0: Przez moment zastanawia się, czy ten obcy głos w jej głowie to ktoś inny. Czy aby nie popada w szaleństwo i teraz sama nie zaczyna mieć w głowie jakiegoś odpowiednika pana przepalonego chipa. Uznaje jednak, że nawet jeśli, to to, co mówi ta osoba, rozsądna Megi, jest logiczne. Więc przynajmniej nie chce jej szkody. Najwyżej uciekną razem i potem będą myśleć.
1: Pomyśl o tym jutro.
0: Podchodzi do komody stojącej w kącie. Wysuwa jedną z szuflad. Nawet próbuje ją wyszarpnąć, ale ta jest

0: solidnie zamocowana, więc nie ma mowy, by ją wyrwać. Ktoś jest silniejszy może, ale nie Maggie, ani ta druga w jej głowie, samozwańcza Scarlett, nie są w stanie tego zrobić. Sprawdza następną i kolejną, licząc, że któraś jest poluzowana, źle sklejona, ale to niestety solidna, stara robota. W ostatniej, na dnie, leży kilka szpargałów, jakieś stare rysunki, instrukcje obsługi, kilka zdjęć. Maggie podnosi je, zbiera w panice, martwiąc się w pierwszym odruchu, że teraz zwłaszcza fotografie będą w złej kolejności i jej oprawca rozpozna, że tu buszowała. Zaraz się jednak uspokaja. Może po prostu je przeoczył, zapomniał, że tu są.
1: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już jutro po drugiej w Radiu Z.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
1: Trzecia. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Wzajemne ataki na linii Rosja-Ukraina. W rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa zginęły 3 osoby, poinformował w nocy gubernator obwodu Ołechsy-Niechubow. Służby ratunkowe ewakuowały 8 osób, z których kilka zostało rannych. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa innych osób. Dwoje dzieci zmarło, a 9 osób, w tym 7 dzieci, zostało rannych, po tym jak fragmenty dronów spadły na prywatne przedszkole w mieście Krasnodar w południowej Rosji, poinformował na Telegramie gubernator kraju krasnodarskiego Wieniamin Kondratiew. Zaatakowany też został Niewinnomysk. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłu chemicznego, elektrotechnicznego oraz włókienniczego. Natomiast według firmy Ozon, jednej z czołowych rosyjskich firm sprzedaży internetowej, płonie jeden z jej głównych centrów logistycznych. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłu. Energetyczny kryzys na Węgrzech zażegnany. 4 z 8 turbin ponownie działają, poinformował na Facebooku premier Węgier Peter Madziar. Zakład musiał ograniczyć pracę przez suszę i rekordowo niski poziom Dunaju. Pomogło zanurzenie barek i spiętrzenie wody w rzece. Trzecia zmiana. Polskich strażaków walczy teraz z pożarami w Hiszpanii. 35-osobowa jednostka zmieniła poprzednią grupę ratowników, która również specjalizuje się w gaszeniu bez użycia wody lub z jej małą ilością. Druga zmiana stacjonowała na początku w regionie Kastylii-La Manczy, a później została zadysponowana do pracy przy pożarach w Aragonii. To było wielkie wyzwanie, mówi po powrocie do kraju Waldemar Wielgosz, dowódca operacyjny zespołu Alfa.
2: Przy 3 pożarach wykopaliśmy około 2 kilometry takiego pasa oddzielenia pożarowego. Dużo, niedużo, natomiast myślę, że tutaj warto zaznaczyć, że były to 2 kilometry w niezwykle trudnym terenie, dla mnie osobiście w terenie najtrudniejszym, jakim przyszło mi w życiu działać.
1: Przez cały sierpień w akcji gaszenia pożarów w Hiszpanii bierze udział łącznie 105 polskich strażaków z modułu GFFF.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Radio Z. Mijają 82 lata od wybuchu powstania. Czy to jest tak, że jak pani zamyka oczy i wspomina, to jest jakby było wczoraj?
4: Proszę pana, czy powiedzieć, chyba tak. Dlatego, że przeżycia nas wszystkich, a indywidualnie moje, tak bardzo głębokie i bolesne i różne są tak silne, że właściwie one trwają cały czas.
3: A coś szczególnie przypomina o powstaniu, kiedy pani patrzy na zdjęcia? Czy może na przykład są jakieś zapachy albo dźwięki, które pani przypominają o tamtym momencie?
4: Nie, w sercu przeżycia. Moje zaangażowanie i wszystkie przeżycia, i wzloty, i upadki, jakie były w tym okresie. Bardzo bolesne. No jeżeli je wspominamy, to z konieczności, a trwią cały czas w głowie, w sercu.
3: Czy czas leczy rany, czy nie?
4: Wie pan, że w moim przypadku nie. Moje przeżycia były tak silne, takie powiedziałabym nietypowe, że nie mijają. I to, co ja straciłam, to jest niepowetowana strata.
3: No właśnie to o tej stracie chciałbym teraz porozmawiać, bo pani historia osobista zaczyna się jeszcze przed powstaniem, kiedy aresztują rodziców.
4: Tak, wie pan, ona się właściwie, można by to chronologicznie powiedzieć, pierwsze lata do wybuchu wojny, słoneczne, piękne, szczęśliwe, w małej rodzinie, bo byłam jedynaczką, i w środowisku takim trochę nietypowym, bo wojskowym, w Cytadeli. Potem wybuch wojny zmienił całe moje życie i bardzo różne były okresy, które wspominam jako jeszcze bardzo, no może nie słoneczne, ale ciepłe, rodzinne. a potem katastrofa, klęska życiowa. Ogólna i osobista.
3: A co się stało z rodzicami?
4: Rodzice w czasie pracy radiostacji, w której mój ojciec był szefem radiostacji przy głównej komendzie AK, została nagle osaczona przez Niemców, aresztowana. Oboje rodzice w tym momencie i dwóch radiotelegrafistów, którzy pracowali przy radiostacji, cztery osoby aresztowane i znalazły się w Alei Szucha, a potem na Pawiaku. Moi rodzice, bo jeżeli chodzi o radiotelegrafistów, to w ogóle słuch o nich zaginął. Oni nie wyszli w ogóle z Alei Szucha. A ja rodziców w tym momencie żyli 1,5 miesiąca, bo to był okres przedpowstaniowy. Oni byli na Pawiaku. Ja wiedziałam, że są, bo miałam takie wiadomości, nawet raz paczkę podałam. A później właściwie byłam w takiej zapaści psychicznej i rozpaczy, bo byłam bezdomna. Ja zostałam, ponieważ to było aresztowanie u nas w prywatnym mieszkaniu naszym, wobec tego ja straciłam rodziców, mieszkanie, mój byt i byłam poszukiwana przez gestapo jako członek radiostacji. Więc już chyba gorzej nie może być. Niemniej jednak te 1,5 miesiąca, kiedy sytuacja u nas tu w Warszawie się bardzo zmieniała, no powiedziałabym nastrojowo, to tak pobudzająco i obiecująco na korzyść. Ja w tym czasie byłam załamana i w ostatnim momencie, że tak powiem, moja siła woli i akcji rozpaczy wszystkiego spowodowała, że przyszła na głąb myśl, że ja nie mogę załamywać się do końca. Nadzieja, że na walki nasze powstańcze będą dobre, na które liczyłam i wierzyłam, spowodują, że dotrzemy do więzienia Pawiaka i odbijemy więźniów, no w tym moich rodziców. I to było bodźcem dodania moich sił do uczestnictwa w powstaniu.
3: Czyli tak naprawdę to była taka motywacja do tego, żeby w powstaniu walczyć.
4: To było koniecznością serca, ducha. To znaczy nie tylko przygotowania całej okupacji, do której byłam w konspiracji przygotowana w różnych okresach, no, w służbie tej harcerstwie, później wojskowej i potem radiostacji. Ale to była bezpośrednia taka motywacja, powiedziałabym doping, siła woli, konieczności, że ja muszę się tak zachować dla dobra ojczyzny, bo taki był cel wyzwolenia walki i osobisty, żeby odzyskać tych, kto był mi najbliższy mojego serca.
3: No ale pani tak naprawdę nie wiedziała o tym, co się wydarzyło w Pawiaku jeszcze przed wybuchem powstania.
4: Właśnie o tym się dowiedziałam dopiero po zakończeniu wojny, że w momencie, kiedy ja miałam tę nadzieję, i pełna byłam zapału i zaangażowania, to na 2 dni przed wybuchem powstania Pawiak był w akcji zbrojnej rozstrzeliwania, zlikwidowany całkowicie. Wtedy, kiedy moje marzenia były jeszcze takie no, płonne, to okazało się, że rodzice nie żyli. W dniu wybuchu powstania 2 dni. Zresztą podobnie jak wszyscy więźniowie Pawiaka. I ślad po nich zaginął.
3: Dzisiaj jest tylko grobu tablica pamiątkowa.
4: Tylko tablica. Grobu nie mają. Wspomnienia pamięci. Przyznam się, że ostatnie nawet spotkanie rocznicowe na Pawiaku, na których uczestniczę, oczywiście. I to było wyjątkowo bolesne, bo z uwagi na pogodę nie było na terenie, na zewnątrz, tam przy tym drzewie. symbolicznym, tylko w podziemiu. I tam, gdzie była rozmowa, wystąpienia jakichś osób, oficjeli, to obok były cele więzienne, w których nie prawdopodobieństwo było, że byli moi rodzice. Więc to miejsce było tym bardziej bolesne. To znaczy na zewnątrz oczywiście też, a w miejscu, w którym byli więzieni, jeszcze dotkliwsze.
3: Miała pani 20 lat, kiedy wybuchło powstanie i kiedy teraz straciła pani rodziców.
4: 19 lat. Tak.
3: A takie wspomnienie, które przywołuje pani o rodzicach, jakie ono jest? Jacy oni byli dla pani? Co pani wspomina o nich?
4: Proszę pani, ja byłam jedynaczką. Ukochaną jedynaczką dla rodziców i dla rodziny, która mieszkała w Warszawie. Więc rodzinnie bardzo zaangażowana uczuciowo. I to mi pozostało całe życie.
3: To było tak, że ktoś pani pomógł w tym bardzo trudnym czasie? Skoro nie było domu, nie miała pani gdzie się podziać?
4: Wszyscy obcy ludzie. Bo u rodziny nie nocowałam z uwagi na to, że byłam poszukiwana. Więc nie chciałam narażać. Miałam dziadków, wujów, ciotków były, ale ja wiedziałam, że ja ich narażam. Ale nikt mi nie odmówił pomocy. Wśród znajomych nie było osoby, która by nie przytuliła mnie na jedną noc. Bo każdej nocy prawie gdzie indziej spałam.
3: To była taka wiara w ludzi, że właśnie obcy są w stanie pomóc?
4: Proszę pana, społeczeństwo polskie w czasie okupacji, no nie wiem czy zawsze, ale w czasie okupacji było skonsolidowane, solidarne i oczywiście ja nie znajdowałam się wśród obcych ludzi, ale ktokolwiek znajomy, czy jakaś daleka rodzina, z którą nie było kontaktu na bieżąco, to szeroko drzwi przede mną otwierali i mnie przytulali. A ja zdawałam sobie sprawę w swoim wieku i doświadczeniach młodych, ale jednak, że ja ich narażam. Dlatego ja każdej nocy, no może nie dosłownie, ale niemalże gdzie indziej spałam. Więc poniewielka.
3: Była pani w czasie powstania łączniczką i sanitariuszką. Jak pani dzisiaj patrzy na tą swoją rolę w trakcie powstania?
4: Słuszną, uzasadnioną, ponieważ ja mieszkałam przy Cytadeli, w blokach wojskowych, znaczy wyrzucona z Cytadeli, bo ja w ogóle mieszkałam, wychowywałam się w Cytadeli od urodzenia, z uwagi na to, że ojciec wojskowy. Potem Niemcy nas usunęli i ja zatrzymałam się z mamą pod nieobecność taty, w bloku wojskowym naszym, wybudowanym przed wojną. Tak jak do tej pory te bloki stoją. Z tym, że w czasie powstania zostały spalone. To jest jeszcze dodatkowa historia. I ja tam w tym bloku będąc, nawiązałam kontakt już nie z radiostacją, która była aresztowana, ale z koleżankami z harcerstwa, mojego jeszcze przedwojennego, a potem wojskowej służby kobiet i dołączyłam do powstańców żywiciela, no bo oni tam mieli te akcje, dwie zasadnicze, w których brałam udział. Już nie jako członek wywiadu, jaką miałam przedtem, tylko jako sanitariuszka. Byłam po przeszkoleniu też w konspiracyjnego w tym okresie. I jako sanitariuszka w akcji na Cytadele odbicia właśnie tej jednostki konspiracyjnej, wtargnięcia na tereny Cytadeli, ponieważ dowódcy żywiciela sobie zdawali sprawę, że tam jest broń, amunicja. tak bardzo potrzebna dla walczących powstańców. A druga akcja po przerwie była na Dworzec Gdański, słynna, która się zakończyła, była znacznie lepiej przygotowana i obiecująca w końcowym wydaniu, bo dołączyły wojska zmobilizowane z Puszczy Katynowskiej. I to musztra była wojskowa i dotarli do tej akcji na Dworzec Gdański bardzo dużo, około 1000 osób razem z powstańcami. A finał taki był rozpaczliwy, że z uwagi na to, że tam była samochód pancerny na Dworcu Gdańskim, to walka powstańców, którzy mieli przed sobą pociąg pancerny, dworzec na Dworcu Gdańskim i na plecach z tyłu Cytadelę z oddziałami niemieckimi, to finał był taki, że pozostała 1/3 żyjących osób, a to mniejsze przestrzeń, to bolesnie powiedzieć, pole śmierci.
3: Tam nie było możliwości niesienia pomocy, kiedy trwał ostrzał, domyślam się.
4: Kanonada dwustronna, plecy i w twarz, uniemożliwiła jakikolwiek ruch. Każde rozwychylenie nosa, to się kończyło śmiercią. Albo przynajmniej jakimiś ranami, kalectwem. Także to dopiero trzeba było uspokojenie. I kiedy zmierzch nastąpił, no i wtedy była oczywiście pomoc. I to była rozpaczliwa pomoc, dlatego że to już minęło trochę czasu, a poza tym jęk, wezwania jakiejś pomocy. Nie było wiadomo, w jakim stanie ktoś leży na ziemi.
3: Czy to jest tak, że serce chciało pomóc tym rannym, ale wiedziała pani, że naraża też pani swoje życie, jeżeli pani ruszy do
4: rannego? No to zrozumiałe, bo przecież ten ostrzał i ta kanonada zniszczyła się w nocy, ale nie ustała. Ona cały czas była. Także tutaj o pomocy takiej, znaczy pewności żadnej nie było. Każdy ruch, zresztą tak jak w czasie całej okupacji, każdy ruch w czasie okupacji to był dobry albo zły. To było szczęście i przypadku.
3: Szczęście, przypadek, czy też odwaga?
4: No oddania, zaangażowania naszego, oczywiście idea, przecież walki o odzyskanie niepodległości, żeby nie być znów zabora. Mieliśmy 123 ostatnio zabory, to nam wystarczy. Nie mówię o poprzednim okresach, wywózkach różnych na Sybir albo w drugą stronę, bo nie mieliśmy przecież przyjaciół ani z prawej, ani z lewej strony.
3: A kiedy trwały walki, zastanawiam się, były na pewno takie momenty, gdzie trzeba było odpocząć. Chwilę się zdrzemnąć, przespać. Miała pani jakieś sny wtedy?
4: W ogóle się nie śniło. To była tak przerażająca chwila, ale w moim odczuciu i mojego środowiska obiecująca. Bo sytuacja na świecie, w Europie zmieniła się i w 1944 roku załamała się potęga Hitlera, bo ten ich przecież wyjazd do Rosji, ta cała akcja do Rosji, tak jak za czasów Napoleona, to pokonał nie tylko wojska rosyjskie, bolszewickie, czy jakieś te carskie, jakie by nazwać w tamtym czasie, ale przede wszystkim klimat. Przecież mróz w dużym stopniu zdecydował o klęsce Niemców. I w momencie, kiedy oni już zbliżali się do Moskwy i była ich nadzieja, a jednocześnie załamanie całkowite, bo Ameryka się włączyła troszkę z bronią, ale to mała sprawa, ale utworzona Armia Radziecka, no z udziałem i polskich brygad, Andersa i Berlinga. To przecież było tak obiecująca, że w naszym odczuciu powstańców warszawskich była niemal przekonanie, że walczymy wspólnie przeciw Niemcom. No takie założenie, bo jeżeli Armia Radziecka goniła Niemców i wojska hitlerowskie pędziła w stronę do Europy, w stronę Berlina, to znaczy, że my walczymy o jedną sprawę, o pokonanie Niemców. A w konsekwencji okazało się, że Armia Radziecka, która dotarła do Wisły, stanęła. I konkretnie nie tylko, że nam nie pomogła, ale później, nawet po zakończeniu powstania, konsekwentnie, negatywnie reagowała w stosunku do powstańców. Przecież całe dowództwo powstańców, kierownictwo po zakończeniu powstania, po upadku powstania, zostało powstępnie wywiezione do Moskwy. I nigdy nie wrócili do Warszawy, do Polski. No to jak to traktować jako wspólną sprawę i wspólne dzieło dążenie? Ale my wtedy wierzyliśmy, że to jest walka z jednym wrogiem. A mieliśmy w rezultacie powstańców dwóch, bo to stojące wojska nad Wisłą nie to, że bezradnie, bezkarnie przyglądały się, jak my giniemy, jak Warszawa pali się. To są fakty.
3: A miała pani, kiedy upadło powstanie, takie poczucie niezgody, że tyle wysiłku, tyle walki i na nic?
4: To jest rozpacz. To jest rozpacz niesamowita. Dlatego, że w ideały te, w które się wierzyło i narażało się każdego dnia 5 lat okupacji swoje życie, a potem walka w czasie powstania, właściwie z nieuzasadnionych dla mnie przyczyn, no a możemy dziś komentować przyczyn politycznych, wysoko postawionej kadry, nie naszych tych udziałowców, którzy walczyli. My byliśmy pionkami, którzy walczyli, a właściwie całe dowództwa państw decydowały o tym. Nie my. I nam, co się wydawało, że Niemcy są wspólnym przeciwnikiem i wrogiem, to później się okazało, że my byliśmy przez UB rozliczani po zakończeniu wojny. Nas wzywali i dopytywali się, jakie były nasze udziały. No to przepraszam. Gdzie przyjaciel, gdzie wróg? Ja nie umiem na to odpowiedzieć. Zresztą cała nasza obecna polityka też jest przecież, w której nie uczestniczę i nie mam zamiaru, to wskazuje na jakieś nieporozumienia międzyludzkie.
3: Ale widzi pani, że nie wyciągamy lekcji z tej historii, która się wydarzyła?
4: No widzimy, że nie. Nasza polska niezgoda to potwierdza. U nas nie ma w tej chwili jedności polskiej, bo w czasie okupacji to była jedność. To była bieda, krzywda, wojna, ale solidarność była. A w tej chwili jej nie ma. Przecież wiemy.
3: A widzi pani nadzieję na zmianę w młodym pokoleniu, z którym się pani spotyka, opowiada tę historię. Widzi pani, że jest szansa, że to młode pokolenie to zmieni?
4: Proszę pana, to jest bardzo trudno. My tutaj mamy spotkania z młodzieżą, z różnymi środowiskami. Ale proszę wziąć pod uwagę, że w 1945 roku, kiedy było zakończenie wojny, my nie odzyskaliśmy suwerenności. My byliśmy pod kuratelą Moskwy. Przecież nasze wojsko, nasz rząd był pod decyzjami wschodu. No to nie było, bo przecież Europa, jeżeli chodzi o zakończenie wojny, ale to już jest polityka, to była decyzja, że część zachodnia pod kuratelę amerykańską, a część wschodnią pod kuratelę radziecką. I tak, tamta dostała pomoc. Zresztą Niemcy wzięli tę pomoc materialną, żeby odbudować zniszczenia wojenne, a nasza strona odmówiła. I tam była pomoc materialna, która pomogła w uzyskaniu do tej pory chyba przewagi materialnej Zachodu, a ta strona była jeszcze grabiona przez tę stronę. Przecież to, co pozostały dzieła sztuki, jeszcze jakieś pozostałości, jakie tutaj były wywożone do Moskwy. Przecież do tej pory są dokumentacje. Mówi się dziś do tej pory, gdzie to wszystko jest. To zboże, które tam zostało, jakieś rośliny, co to nie nam pomagano, tylko jeszcze zabrano. I ten okres PRL-u to nie był wolnością, która... Zresztą mieliśmy zamkniętą granicę. Co to daleko szukać? Przecież lata mijały, my byliśmy odcięci od świata. Jak kopciuszki.
3: No tak naprawdę od 30 lat pani może swobodnie opowiadać tę historię.
4: Więc proszę pana, Zachód, tamta strona, to żyła, wracała do normalnego życia. A my nie mogliśmy się ruszyć tutaj za granicę. Po to, żeby po kilku latach, czy kilkunastu latach, pierwsze wyjazdy były za granicę do Bułgarii, czy gdzieś tam do tych krajów wschodnich, to były przecież specjalne pozwolenia i ograniczenie pieniędzy, bo pieniędzy nie mieliśmy. No ale to są takie sprawy, które tutaj przeżywaliśmy. To nie jest żadna tajemnica. A teraz pan pyta o młodzież. Młodzież to jest gorące serca, mają i chętnie słuchają. Ale widzi pan, one nie są wychowani w okresie PRL-u. Przez tych, którzy tutaj urzędowali i rządzili. Oni są wychowankami. I oni mieli w tym czasie lepszy byt od reszty mieszkańców Polski. Bo mieli przywileje do nauki, do życia. Tak jak w tej chwili pan słyszy, że do szpitala można legitymacja partyjna pomaga. To też było. Legitymacja partyjna pomagała w uzyskaniu wcześniejszym mieszkania, pracy zawodowej. Wszyscy chcieli pracować, ale pierwszeństwo miały te, no ci, którzy decydowali, rządzili. No ale to jest polityka, przecież my o polityce nie chcemy rozmawiać, bo to jest rzeczywistość faktyczna, obecna. Nie obca nam temu. Przecież nic nowego nie mówię.
3: Gdyby miała pani jedno przesłanie do młodych ludzi zostawić dzisiaj, to jakie ono by było, biorąc pod uwagę pani życie i pani doświadczenia?
4: Przede wszystkim przesłanie takie, precz z wojną. To pierwsza rzecz. Że nasze dążenie, bez względu na to, kto będzie agresorem, Kto wywoła, a w to ma się bronić. W ogóle wojna to jest jedno wielkie zło. Nic dobrego nie przynosi. To jedno. A po drugie, z uwagi na to, że Polska niestety ma takie położenie geograficzne, że nigdy nie mieliśmy prawdziwych przyjaciół ani z jednej, ani z drugiej strony, bo zabory były, o tym wiemy. I to nie raz te zabory. Najbardziej oczywiście na wschód. Jest to potwierdzeniem tego, że ta armia Andersa i Berlinga kto to był? To były pokolenia, wnuki, prawnuki wywiezionych tych ludzi na Sybir, tam daleko gdzieś, na katorżnicze życie. I ci, którzy przeżyli, którzy utrzymali język polski i wiarę, no, nadzieję, miłość do Polski, to wychowywali tę młodą kadrę swoją domową, mimo zamieszkania w Rosji, na prawdziwych Polaków. I kiedy była wojna i był konieczny był pobór ludzi, to ci ludzie z całej Rosji zgłaszali się do tych brygad polskich. Z tym, że brygada jedna poszła na południe, nawet do Afryki, tam walczyła z Niemcami, a potem przecież forsowanie Monte Cassino, to dzieło Polaków, te walki z Niemcami, i to była armia Andersa. Natomiast druga armia Berlinga miała plan pójścia na Berlin bezpośrednio przez Polskę. I ta armia szła i zatrzymała się nad Wisłą. I dumała, co robić dalej. I kiedy powstanie upadło i Warszawa była doszczętnie zniszczona, zresztą i ten dom, w którym mieszkałam okresowo, też spalony. Także wróciłam znów do, jako bezdomny człowiek. To przecież to są skutki tego.
3: Ma pani poczucie, że ta pamięć o powstaniu pozostanie? Dzięki też młodemu pokoleniu, dzięki tym opowieściom, które państwo przekazujecie?
4: To co mogę powiedzieć tym młodzieży? Że precz z wojną, żeby kochali wolność i prawdziwą Polskę. Ale prawdziwą Polskę naszą bez żadnych wpływów. Bez żadnej kurateli. Z językiem polskim i z miłością do tego, co nas otacza. Przecież tak jak w harcerstwie. Byłam młodym dzieckiem w harcerstwie. To było rozmowa z drużynową, nie tylko gawędy historyczne, ale na przykład przyrodnicze. Zwiedzenia okolic, wszystkiego, co polskie, rodzime. I wzbudzało ten patriotyzm, tę miłość do Polski, co jest nasze polskie, rodzime. I w przyszłości to był oddźwięk zaangażowania, służenia Polsce. Bo to wychowanie od dziecka, zamiłowania do otoczenia, w jakim byliśmy wychowani w wolnej Polsce.
3: Ma pani 102 lata, jest pani w bardzo dobrej kondycji. To jeszcze zapytam na koniec, a marzenia są jeszcze jakieś?
4: Proszę pana, no moje są bardzo ograniczone, ponieważ ja jestem tutaj drugi raz dopiero po ciężkiej chorobie zapalenia płuc, w której byłam właściwie umierająca i błagałam lekarzy, żeby mnie pomogli odejść z tego świata. Bo to była bardzo ciężka choroba, duszenie się własnym kaszlem, brak powietrza. Mhm. Także ja mam bardzo smutne doświadczenie. Ale wam to środowisko tutaj, jakie było stworzone i pozostało i pozostaje w mojej pamięci i sercu, no ciągnie do tego środowiska.
3: Chce się wracać.
4: No tak.
3: To dużo zdrowia życzę i sił. I bardzo dziękuję za rozmowę i za te wspomnienia i podzielenie się przeżyciami.
4: Trochę bolesne. Chciałoby się troszkę pogodniej powiedzieć. I dlatego, że puenta i posłanie ma być, to w dalszym ciągu nawołuję, proszę, przekonuję, że wojna nic dobrego nie daje. Nikomu. I tym, którzy zwyciężają, i tym, którzy są pokonani.
3: Pani Halino, bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Proszę bardzo.
3: Panie profesorze, mamy kolejną rocznicę powstania. Jakie ona w panu wywołuje wspomnienia? Bo czasu coraz więcej mija.
5: No, to znaczy, ja nie liczę lat. sytuacja, jaką przeżywałem w 1944 roku, zostaje w pamięci. Bez względu na to, ile lat już upłynęło. Nie zawsze mówimy o tym, ale różne fakty z 1944 roku nadal pamiętam.
3: Czy to jest tak, że w miejscu, gdzie jesteśmy, w Domu Powstańców, te opowieści są nadal żywe między wami, powstańcami?
5: Przepraszam, ale my nie rozmawiamy na ten temat. Nie rozmawiamy, bo to, no my to przeżyliśmy, to o czym mamy rozmawiać.
3: Czyli skupiacie się na codzienności?
5: Tak, tak.
3: To co cieszy na co dzień pana?
5: Cieszy mnie to, że nic mnie nie boli i że mogę jeszcze robić to, o co mnie ktoś prosi. Jeżeli mam jakąś propozycję spotkania się z młodzieżą, bardzo chętnie. Ze starszymi też, oczywiście. Mhm.
3: A te rocznice kolejne, one przywołują te bolesne wspomnienia?
5: Rocznice przeżywamy bez względu na to, ile lat już minęło, bo te fakty jednak pozostają w pamięci. Tego się nie zapomina.
3: Czyli z czasem to nie jest tak, że...
5: To nie jest tak, że to się zaciera, że się zapomina. To były za mocne wrażenia. Bo wrażenia równoznaczne z życiem lub jego zakończeniem.
3: A przywołuje w panu wspomnienia zdjęcia, fotografie, to co w głowie, czy też może jakieś dźwięki, zapachy, które panu kojarzą się też z, ty, nie, z tymi momentami?
5: Nie, zapachy, dźwięki nie. Po prostu jeżeli rozmawiam z kimś albo sam wracam myślami, no to mam w pamięci to, co zostało, to pamiętam. Ale jeżeli nie prowadzę z kimś rozmowy, to raczej staram się nie myśleć o tym, bo to nie są miłe wspomnienia.
3: No, pan przez długi czas, jak wiem z też wcześniejszych pana świadectw, nie rozmawiał o powstaniu, nawet z najbliższymi.
5: Nie, prawda, nie rozmawiałem.
3: Dlaczego?
5: Z osobami, które przeżyły powstanie, nie mam o czym rozmawiać, bo oni to wiedzą. Oni to wiedzą, czyli nie będą pytali, bo sami to przeżywali. Natomiast osoby młodsze, rozmawiam z nimi tylko, jeżeli się pytają, dlatego że nie mam możliwości, żeby same sobie to wyobrażały, prawda? Więc jeżeli się o coś pytają, to staram się przybliżyć obraz czy sytuację, ale nie garnę się do tego, bo uważam, że no nie ma powodu młodszemu pokoleniu zatruwać życia. Jeżeli ktoś pyta o fakty, chce coś wyjaśnić, to proszę bardzo, ale tak rozmawiać bezproduktywnie, żeby przypomnieć tamte czasy, to jest literatura od tego, to nie ja.
3: Jak wybucha powstanie, to ma pan 15 lat.
5: Tak.
3: Pan jakoś zapamiętał ten dzień szczególnie? Coś w głowie tak zostało?
5: Cały czas pamiętam, cały czas powstania pamiętam.
3: Jak wyglądał ten 1 sierpnia?
5: Ja mieszkałem bardzo blisko stąd, mieszkałem w Leszno 81. To jest dom drugi od skrzyżowania żelaznej z Solidarności. To się nazywało Leszno 81, taki miał. Na czwartym piętrze mieszkałem w Bursie. Ale w budynku miał zgrupowanie jakiś oddział. Nieznany, ja nie wiedziałem, kto to jest. Teraz wiem, to był oddział NSZ-u, 20 osób. Dowódca tego oddziału wiedział, że ja jestem harcerzem. No, on mnie wezwał, nie, że ja poszedłem do niego, on mnie wezwał. Znasz ten teren bez naszym łącznikiem, jak zdobyć broń bez żołnierzem. Czyli ja od pierwszego dnia skorzystałem z szalonej okazji. Bo proszę pamiętać, że miałem 15 lat i nie miałem broni. Więc gdybym ja poszedł do niego, to bym mnie wyrzucił. Nie zawracaj głowy. Natomiast jeżeli on mnie wezwał i chce wykorzystać moją znajomość terenu, prawda, to ja byłem zachwycony. Bo ja walczyłem na Starym Mieście. I dla mnie powstanie się skończyło 2 września, bo wtedy byłem aresztowany. 1 września była zbiórka na Placu Krasińskich i dostaliśmy rozkaz ewakuacji kanałami do Śródmieścia. Ale zostało wyznaczonych 12 osób po 3-4 różne miejsca do pozorowania obecności. Ja byłem w trójce ruiny ratusza. Ratusza tego naprzeciwko Teatru Wielkiego, bo teraz ratusz jest na Placu Bankowym. Więc byłem sobie w ratuszu. Miał nas o 22 ściągnąć łocznik. No bo liczono, że to ewakuacja nie skończyła się do 22. Łącznik nas nie ściągnął. Ja nie miałem prawa stamtąd zejść, bo nie miałem rozkazu. A rano już nie miałem amunicji i już do kanałów nie było dostępu, już byli Niemcy. Zostałem aresztowany.
3: Wrócimy do tej historii jeszcze, pana aresztowania, ale właśnie chciałem zapytać o to, czy ma pan takie poczucie, że to dzieciństwo, ten no, okres młodości, no, przerwało brutalnie powstanie i to, no i wojna oczywiście.
5: No to była wojna, nie, proszę pana. Nie powiem, co ja wtedy myślałem, no bo tego nie pamiętam, ale wiem, że byłem dumny, zaszczycony, że powierzono mi funkcję, bo ja sobie zdawałem, ile mam lat.
3: No a kiedy pan jako łącznik w powstaniu czuł, że rzeczywiście jest ta szansa na wygraną, jest ta mobilizacja i ten cel do osiągnięcia?
5: Zmieńmy temat. Proszę pana, o powstaniu się nie mówiło wcześniej. Nie mówiło się. Zaistniała sytuacja. Jeżeli ktoś mnie wzywa i powierza mi obowiązki, to ja jestem zachwycony. Ja miałem 15 lat. No harcerzem byłem. Więc dostałem funkcję łącznika. Ale ja 2 dni później zdobywam broń. I mam karabin. Miałem karabinek Berciera, francuski. Jak się okazało, pasowała do niego amunicja rosyjska. I cały sierpień byłem żołnierzem. 15 lat byłem żołnierzem. Normalnym żołnierzem, bo miałem broń. Tak naprawdę to nie było mowy o powstaniu. Nie było mowy o powstaniu. Ale sytuacja wyszła. Mieliśmy zdobyć broń, ale potem zostaliśmy okrążeni. Powstanie w Warszawie wcale nie było planowane. Mieliśmy tylko zdobyć broń i wyjść z Warszawy z bronią. A zostaliśmy zmuszeni do walki w Warszawie.
3: Co było najtrudniejszego w tej walce?
5: Brak amunicji. Bo amunicję nam przydzielano. Wysyłano nas do akcji i dostaje 20 pocisków. Co to jest?
3: Pan powiedział, że pan się nie bał. Ale to jest tak, że do strachu można się przyzwyczaić, czy niekoniecznie?
5: Proszę pana, jak są pociski i strzały groźne, to człowiek jednak odruchowo, ale no zdawałem sobie sprawę, że ja walczę i ja mogę zginąć, więc to jest równoznaczne. Zdecydowałem się, jestem gotowy, mogę walczyć, to walczę.
3: Miał pan tą zdobytą przez siebie broń?
5: Tak.
3: A były jeszcze jakieś przedmioty, które panu przez powstanie to

0: z Warszawy, żeby walczyć za Warszawą. Nie było mowy o powstaniu, o walce w Warszawie. No ale my zostaliśmy zamknięci w Warszawie, bo definicja powstania, jeżeli weźmiemy słownik języka polskiego, powstanie to walka zbrojna z nieprzyjacielem dla odzyskania niepodległości. Jaką niepodległość mieliśmy odzyskać? Jak front był za Wisłą i mogli przyjść wcześniej, mogli przyjść, ale nie przyszli. Więc o niepodległości nie było mowy. Mogliśmy tylko walczyć albo zginąć.
1: Wybraliście walkę, tak naprawdę.
0: Wybraliśmy walkę.
1: To było jedyne słuszne...
0: No jedyne słuszne. Nam na co mieliśmy innego zrobić? Wesną, no za co rozstrzelają, no. No to przynajmniej mam jakieś sukcesy.
1: To jest dobra odpowiedź na przykład dla tych, którzy wątpią w sens powstania?
0: W chwili wydawania rozkazu nie było mowy o powstaniu. Za Wisłą 50 kilometrów był front i wiadomo, że przyjdą Ruscy, więc niepodległości, wolności nie będzie.
1: Pan mówił, że walczyliście razem z innymi, ramię w ramię.
0: Z kim?
1: Razem z innymi mieszkańcami. A to z tamtej perspektywy to braterstwo było wyjątkowe w tej walce?
0: Tak. Proszę pana, dla mnie to byli zupełnie obcy ludzie. Batalion Łukasiński. Zostałem włączony do tego batalionu, bo miałem broń. No tam byli koledzy, ale koledzy dopiero co poznani.
1: Te przyjaźnie się szybko zawiązywały?
0: No tak, bo jeden drugiego ratował, prawda? Każdy mógł zginąć. My w niczym nie byliśmy silniejsi, bo ani za dużo broni, ani za dużo amunicji, prawda? Więc biorąc udział w jakiejkolwiek akcji, człowiek musiał się liczyć, że musi strzelić prędzej. Żeby nie zginąć, to musi mieć sukcesy, no.
1: To w kontrze do tego, czy były jakieś takie sytuacje w czasie powstania, które pan pamięta, że okazywały się chwilą wytchnienia, być może nawet uśmiechu, który się pojawił w czasie tych braterskich rozmów?
0: To było tak, że my byliśmy wysyłani, mówię o batalionie Łukasińskim, byliśmy wysyłani do różnych akcji i to na kilka godzin. I dowództwo odmieniało potem. Przychodzili następnie, nas wycofywali. My się, no spaliśmy po prostu, bo to było nerwy, żeby odpocząć. I po jakimś czasie znowu wycofanie, znowu w inne miejsce, czy to samo.
1: Czyli tak naprawdę nie było dłuższej chwili nawet na rozmowę.
0: Nie, o czym?
1: A jak pan mówił, że był ten czas na sen?
0: Bo my byliśmy zmęczeni, wie pan, nerwy. Jeżeli by jesteśmy odwoływani, żeby odpocząć, to człowiek zasypiał, żeby odpocząć, ale potem go budzili, wstał, idź i tak.
1: A coś się panu śniło wtedy? Pamięta pan? Nic. Nie. Proszę powiedzieć, 2 września pan zostaje aresztowany, pan tak. O tym wspomniał. Trafia pan do niemieckiego obozu koncentracyjnego.
0: Flossenbürg.
1: Dokładnie tak. Czuł pan, że to jest na granicy życia i śmierci?
0: No, początkowo nie, ale proszę sobie wyobrazić, że tam, w obozie, spotkałem mojego wujka, brata mojej mamy. On przed wojną był oficerem artylerii, w czasie wojny był oficerem Straży Pożarnej i był w Straży Pożarnej na Starym Mieście za arsenałem. Następna posesja to były nalewki 3. Brał udział w akcjach gaśniczych, tam podziwiano go. Zobaczyłem go na Placu Opolowym, tym samym transportem, przyjechał tylko w innym wagonie. Myślałem, że będę miał jakieś wsparcie. Zabili go w grudniu. Nie przeżył tak.
1: Ja wiem z pana świadectw, że to był wyjątkowo trudny czas w obozie. Dziś jest pan ostatnim żyjącym polskim więźniem. Proszę wybaczyć wprost to pytanie, ale Jak się pan z tym czuje?

0: że jest pan ostatni. Czy to jest rodzaj jakiegoś brzemia?
1: Nie, proszę pana. Kwestia odchodzenia na tamten świat to nie zależy od nas. No tak się złożyło, że ja jeszcze żyję. Ja mam 97 lat. Jakbym umarł wcześniej, to bym nie dożył.
0: Ale ma pan takie poczucie, że dzięki temu, że w trakcie tych spotkań z młodymi ludźmi pan opowiada historię swoją,
1: no,
0: to ta pamięć...
1: Wie pan, że ja się na tym nie zastanawiam. Nie zastanawiam się. Sam nie chodzę i nie opowiadam. Rozmawiam, bo się pan pyta.
0: No, tak. Ma pan poczucie, że ta pamięć przetrwa, kiedy pana towarzyszy nie będzie, że to młode pokolenie zostanie z tą historią i pamięć o powstaniu, o tamtych wydarzeniach przetrwa?
1: Ja myślę, że pamięć o potrwaniu przetrwa, nawet jak nas nie będzie, bo to jest etap w życiu kraju. Przed zakończeniem wojny, zanim przyszli jeszcze nasi przyjaciele ze wschodu, no to byliśmy przecież okupowani przez Niemców. Potem byliśmy okupowani przez Rosję.
0: A dzisiaj, jak pan patrzy na te wydarzenia, które dzieją się dookoła nas, na wojnę w Ukrainie, to ma pan takie poczucie, że nie umiemy wyciągać lekcji z bolesnej historii?
1: Ty w ogóle ludzie nie umieją
0: wyciągać. Europa nie umie wyciągać.
1: W ogóle ludzie nie umieją wyciągać wniosków. Ale w ogóle, proszę pana, cudem do 1939 roku 20 lat żyliśmy bez wojny. Musiała wybuchnąć w 1939 roku wojna? Przecież nie my zaczęliśmy wojnę. Są narody, które albo chcą mieć niewolników, albo chcą mieć tereny, albo chcą mieć przemysł czy kopalnie innego kraju, prawda? To jest wszystko zachłanność ludzka. Ja tylko się cieszę, że Polacy nie są tacy, że napadają na inny kraj, bo tam pieniądze.
0: No a jak pan patrzy na niezgodę, która jest, czy w Polsce, czy też pomiędzy narodami, myśli pan, że jest szansa to zmienić?
1: Proszę pana, ja uważam, że ludzie są na tyle kulturalni i mają łeb po to, żeby myśleć, a język do tego, żeby mówić, że ludzie powinni ze sobą rozmawiać. Uważam, że powinni się rozmawiać, bo wojna to już jest ostateczność. Jeżeli myślimy, to powinniśmy rozmawiać z sąsiadami.
0: No, dużo w tej sytuacji takiej konfliktu mówi się o przywiązaniu do ojczyzny, o patriotyzmie.
1: No właśnie.
0: Pan myśli, że to dzisiaj są już tylko puste słowa, czy jest za nimi wartość?
1: Nie, proszę pana. Ja uważam, że ojczyzna to jest coś więcej niż rodzina. Znaczy rodzinę mamy, prawda? Ale pozostali rodacy są też Polakami, prawda? No więc chyba wszyscy myślą tak samo. Chcemy mieć państwo wolne, rządzące się swoimi interesami, a nie być okupowanym przez sąsiada, czy pogrążonym i występować w roli niewolnika. No bo obóz koncentracyjny to jest taki niewola.
0: A widzi pan jakieś podobieństwa między dzisiejszym pokoleniem młodych ludzi a swoim młodym pokoleniem? Jak pan miał właśnie 15-20 lat?
1: Wie pan, są trudne sytuacje, bo tak. W 1939 roku miałem 10 lat. Czyli wojna 5 lat. Tego się nie da zapomnieć. Z tym, że pamiętam dobre sytuacje i pamiętam złe sytuacje, prawda? Jeżeli jest pokój, wszyscy możemy żyć, wszyscy możemy się uczyć, wszyscy możemy pracować. Czyli wojna dla nikogo nie jest dobra. Bo nie ma tak, żeby atakujący też nie poświęcał swoich żołnierzy. Bo atakujący też giną. Więc polityka prowadzenia wojny z punktu widzenia ludzkości to jest głupia. To jest głupia. Jeżeli można rozmawiać i coś uzgodnić, to lepiej niż załatwić to strzelając i okupując dany kraj. Bo przez ten kraj, który jest okupowany, nie będzie nigdy przyjacielem tego, którego napadł, prawda? Nie będzie.
0: A widzi pan w tych młodych ludziach, z którymi pan się spotyka, to widzi pan więcej nadziei czy pesymizmu, jeśli chodzi o
1: proszę
0: przyszłość?
1: Pana, żyjemy w wolnym kraju. Żyjemy w wolnym kraju. Możemy się uczyć. Dzieci mają rodziców. Rodzice są od tego, żeby dzieciom wpoić w łeb jakąś ideę, czy kraj, w którym się urodził, to jest jego ojczyzna, czy dla tego kraju warto pracować, czy ten kraj stwarza mu warunki, żeby się uczył, a jak się nauczył, to niech pracuje.
0: No a na takie pytanie, jak młody człowiek zada, czy warto oddać życie za ojczyznę, co by pan powiedział?
1: Ja mam doświadczenie, więc jak pan mnie pyta, to ja panu mogę odpowiadać, ale dzieci mają rodziców. Więc jeżeli dzieci mogły się pytać, jeżeli rodzice mogli się swoich rodziców pytać, to wiedzieli, czy jest dobra wojna, czy lepszy jest spokój, czy jest dobrze, jak można pracować, zarabiać, uczyć się i podejmować pracę i wychowywać nowe pokolenia. Pokój jest bardzo cenny. Prowadzenie wojny się nigdy nie opłaca, bo są ofiary. Mało, zniszczenia są. Potem trzeba to odbudowywać, ale najgorsze to, że giną ludzie.
0: Giną ludzie i są blizny w państwa wspomnienia,
1: tak
0: w tym, co się przeżyło.
1: Tak.
0: A pan odczuwa w jakiś inny sposób niż tylko przez wspomnienia właśnie te blizny powstania?
1: Proszę pana, pamiętam i cały czas powstania, i pamiętam obóz koncentracyjny, i pamiętam, co robiłem i robię w kochanej ojczyźnie. Nie zrobiłem chyba żadnego wstydu w Polsce.
0: To poczucie takiego, no patrząc też na pana karierę zawodową, poczucie dobrego życia.
1: No wie pan, no tak się ułożyło, ale mam satysfakcję, że najpierw pracowałem w przemyśle, po studiach pracowałem w przemyśle. Dopiero później zaproponowałem pracę uczelnia. Ja jestem trochę wariat.
0: Dlaczego?
1: Ja pracując w fabryce zrobiłem doktorat i habilitację.
0: No to wielka sztuka.
1: Co? No nie,
0: wielka sztuka.
1: No jak chcę zrobić, to przecież okazuje się, że można.
0: Studenci wspominają pana jako niezwykle serdecznego i ciepłego profesora.
1: Że dobrego, tak?
0: Tak.
1: No to bardzo się cieszę. Byłem bezpośredni, wie pan. Po prostu tłumaczyłem młodzieży, że jak się nie nauczą tego, co im mówię, a pójdą do pracy, to będą ciemni.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za te wspomnienia. To był wielki zaszczyt.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Promocja Marki Polska pod znakiem zapytania. W piątek odpowiedzialna za nią pełnomocniczka rządu Barbara Mróz-Gorgoń podała się do dymisji. Swoją decyzję tłumaczyła hejtem, który wylał się na nią po publikacji kontrowersyjnego raportu jej autorstwa. Dokument powstał przy pomocy AI i zawierał wiele rażących błędów. Decyzja, kto zastąpi Barbarę Mróz-Gorgoń, jeszcze nie zapadła. Wciąż nie wiemy, czy to stanowisko zostanie obsadzone. Rząd wciąż zastanawia się, co zrobić z kryzysem wizerunkowym w instytucji, która właśnie o wizerunek miała zadbać. Barbara Mróz-Gorgoń zostawiła po sobie strategię rozwoju Marki Polska, która zakłada przeznaczenie na ten cel ponad 500 milionów w ciągu 3 lat. Nie wiadomo jeszcze, czy strategia będzie kontynuowana, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
1: Na szczęście te grube miliony nie zostały wydane i jest jeszcze możliwość przeznaczenia rzeczywiście na promocję Marki Polska.
0: Koalicja rządząca zapowiada jednak wyciągnięcie wniosków z afery i wprowadzenie ich w życie. Sprawę kontrowersyjnego raportu autorstwa byłej pełnomocniczki jego finansowania bada prokuratura regionalna w Warszawie. Rząd proponuje podwyższenie progu podatkowego ze 120 na 130 tysięcy złotych. Zmiany mają obowiązywać od przyszłego roku. Ci, którzy zarobią 150 tysięcy złotych, zapłacą też niższą stawkę podatku PIT – 24%. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Jeżeli prezydent zawetuje zmiany w podatkach, to znaczy, że chroni najbogatszych, uważa premier Tusk. Podwyższenie progu podatkowego będzie korzystne dla klasy średniej. Rocznie będzie można na tym zaoszczędzić do 3600 zł. Wylicza minister finansów Andrzej Domański.
3: To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków. To jest zmiana, na której w przyszłym roku skorzysta 3,5 miliona podatników.
2: Z kolei największe firmy i najbogatsi przedsiębiorcy zapłacą wyższy CIT i daninę solidarnościową.
0: Rząd nie planuje za to podnosić kwoty wolnej od podatku. Polityczna burza wokół ustawy Lex Szarlatan. Prezydent nie podpisał rządowego projektu i skierował go do Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawił za to własne propozycje zmian w przepisach. Czym różnią się one od projektu rządowego? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
4: Między innymi ograniczeniem roli rzecznika praw pacjenta. W rządowym projekcie rzecznik mógł szybko reagować na praktyki pseudomedyczne i nakładać na oszustów karę. Projekt prezydenta opiera się na innym założeniu, mówi jego doradca Alvin Gajadur.
5: Jeżeli będą nakładane kary przez urzędnika, tylko sąd.
4: Prezydent proponuje, żeby karać szarlatanów dopiero po fakcie, odpowiada posłanka KO Dorota Łoboda.
1: Kiedy ktoś umrze, bo zastosuje lewoskrętną witaminę C na leczenie nowotworu, to wtedy będziemy osobę, która oszukała tego chorego, karać.
4: Na ten moment nie wiadomo, kiedy Sejm zajmie się projektem prezydenta w tej sprawie. Jan Kielak, Radio Z.
0: Ministerstwo Zdrowia zapowiada dalsze prace nad przepisami, które pozwolą na ograniczenie praktyki pseudolekarzy, o karanie szarlatanów. Działa już cyfrowa wersja karty szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego, w skrócie EDILO. Jak zapewnia resort zdrowia, ma przyspieszyć leczenie oraz skończyć z biurokracją w szpitalach. Co konkretnie daje pacjentowi? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Od teraz pacjent z poziomu aplikacji w telefonie będzie miał dostęp do planu swojego leczenia. Ułatwi to też pracę każdego lekarza, który opiekuje się chorym, na przykład kiedy ten zmieni placówkę lub miejsce zamieszkania, mówi mi dr Anna Richter, dyrektorka medyczna Radomskiego Centrum Onkologii.
7: Może korzystać z umysłów profesorów w Krakowie, w Warszawie, Szczecinie, jak chce.
6: Na razie dostęp do cyfrowej karty EDILO mają najbardziej specjalistyczne ośrodki w Polsce. W październiku dołączą do nich wszystkie pozostałe ośrodki onkologiczne i przychodnie rodzinne. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Ministerstwo Zdrowia informuje, że do końca roku nadal mogą pojawiać się w obiegu papierowe karty leczenia onkologicznego. Od stycznia całość będzie funkcjonować tylko w wersji elektronicznej. Każda para jednopłciowa, która zawarła małżeństwo za granicą, może je transkrybować w Polsce. W życie weszły przepisy i nowe wzory dokumentów dla małżeństwa i kobiety i mężczyzny, dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. Niektóre samorządy już zapowiedziały, że będą odmawiać transkrypcji. Taką deklarację złożyły władze Zakopanego. Zmiany w rozkładach jazdy autobusów i tramwajów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Po 14 miesiącach w miniony weekend otwarto estakadę w centrum Chorzowa dla tramwajów. Dzięki temu wróciły bezpośrednie połączenia na trasie Katowice-Bytom. Zmienione rozkłady dotyczą 4 linii tramwajowych przejeżdżających przez Chorzów i inne miasta metropolii, mówi Michał Wawrzaszek z ZTM-u.
8: Tramwaje linii 6 i 11 ponownie będą kursować górą estakady. 9 i 17 tramwaje tych linii będą jeździć pod estakadą. Z nową organizacją ruchu powinni zapoznać się także mieszkańcy m.in. Bytomia, Katowic, Rudy Śląskiej czy też Świętochłowic.
0: Znikną też dwie tymczasowe linie tramwajowe oraz autobusowa komunikacja zastępcza w Chorzowie. Wars szykuje kulinarną rewolucję w pociągach Intercity. Na poszczególnych trasach mają się pojawić dania regionalne. Zmiany będą wprowadzane systematycznie, bo nie jest to logistycznie proste, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Wars.
9: Składy są obiegowane różnie i to powoduje, że pociąg, który na przykład właśnie jedzie do Szczecina po zobiegowaniu, po sprzątaniu, zamienia się na przykład w pociąg jadący w inną część Polski. Mamy dania typu Łazanki na przykład jadąc na południe. Mamy bliny jadąc na Podlasie.
0: Będą także dania rybne w podróży na Pomorze czy gzik jadąc do Warszawy. Zmian w menu można się spodziewać na początku nowego roku. Skoro o pociągach mowa, to Polskie Koleje Państwowe świętują setne urodziny i z tej okazji Archiwum Państwowe w Gdańsku zbiera pamiątki rodzinne związane z PKP. Mamy już pierwsze przeniesione rzeczy, mówi Tomasz Kukowski z archiwum.
10: Bilety kolejowe, między innymi tutaj z SKM-ki z Gdańska, a także otrzymaliśmy taką broszurę z 1938 roku, dokładnie rzecz ujmując, przedwojenną, dotyczącą taryfikatora biletów.
0: Przekazane dokumenty zostaną docelowo zdigitalizowane i trafią na stałe do zbiorów archiwum. Akcja potrwa do 2 października.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z.
12: Pieniądze, wpływy i arsenał broni to trzy filary, na których buduje się dzisiaj nowa przestępczość w Polsce. Dziś sprawdzimy, czy polskie służby mają realną kontrolę nad tym, co wjeżdża wraz z falą kapitału ze wschodu. No i czy przeciętny Kowalski ma prawo czuć się bezpiecznie? W studiu gość Jarosław Pieczonka, Miami, były funkcjonariusz CBS i człowiek kontrwywiadu. Dzień dobry, cześć.
13: Cześć, witam.
12: Coraz częściej słyszymy określenie Mały Kijów. Chyba tego nawet pierwszy użyłeś w odniesieniu do części Warszawy. Czy z perspektywy służb to realne zjawisko, czy medialna etykieta?
13: Ja powiem tak, że ja tego nie wymyśliłem, tylko ja to usłyszałem. Jak zacząłem przebywać w tym miejscu, to chodzi o browary warszawskie. Mhm. No, kto nazwał to miejsce, jak tą nazwę, kto wymyślił? No, Polacy. Polacy, którzy tam przebywają, mieszkają.
12: Powiedzmy naszym widzom i słuchaczom spoza Warszawy, że jest to taki dość prestiżowy kompleks mieszkaniowo-biznesowy, w którym osiedliła się spora część zamożnych Ukraińców.
13: Tak, to jest tam, jeżeli chodzi o ceny metrażu za 1 metr kwadratowy, no to wynoszą do 10 000 zł i większość tych lokali tam wykupili Ukraińcy. No pytanie, no dobrze, są ludzie bogaci, tak? Mają pieniądze, robią interesy. Trzeba też powiedzieć taką też, że jak wojna wybuchła na Ukrainie, to też dużo tej oligarchii dziecięcej przyjechało tutaj do Ukrainy, do Polski, przepraszam. No i oni tutaj...
12: Czyli dzieci oligarchów po prostu.
13: Tak, tak. No i kwestia jest tego, też ja nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, że wszyscy Ukraińcy są przestępcami.
12: Jasne.
13: Nie? Absolutnie nie, ale jest tutaj grupa dosyć znaczna tych ludzi. I oni tam sobie upatrzyli to miejsce, tam przychodzą, prestiżowe miejsce, przychodzą też tam Polacy, wiadomo, ale generalnie opanowali to Ukraińcy. No, to wystarczy tam pójść i zobaczyć w ciągu dnia, na przykład jak oni są poubierani, jakimi samochodami przyjeżdżają, tak?
12: Ale to też się dzieje w innych polskich miastach dużych, na przykład w Krakowie, gdzie tych Ukraińców zamożnych też jest sporo. Tylko teraz pytanie, czy obecność takich zamożnych obywateli Ukrainy może generować nowe wyzwania dla służb w Polsce?
13: Na pewno. Nasze służby, nie wyobrażam sobie, że nasze służby tego nie kontrolują i nie wiedzą o tym, ponieważ no, tam, gdzie są pieniądze, tam, gdzie jest luksus, też jest przestępczość.
12: A jakie to są zagrożenia?
13: To są zagrożenia prania brudnych pieniędzy, narkotyków. Przecież też ze źródeł otwartych już wiemy dzisiaj, że Polska jest w Europie jednym z największych państw, jeżeli chodzi o tranzyt narkotyków syntetycznych, prawda? Co chwilę słyszymy realizację CBŚP, tak? O zatrzymaniach czy CBŚP, czy policji, tak? O rozbiciu różnych grup przestępczych, mniejszych, większych, ale w tej chwili to są już duże ilości ilości tych narkotyków. Co jeszcze? To też skupia inne jakieś grupy przestępcze, które się tam ze sobą mogą spotykać, czy tam członkowie tych grup, prawda? Tylko żeby była jasność tutaj. Dzisiejszy przestępca to nie wygląda tak jak przestępca lat 90. W dresie i tak dalej. Nie?
12: I czym się różni dzisiejszy?
13: No wyglądem, bogactwem też, prawda? Majętnością.
12: Czyli złoty łańcuch na szyi to jest ten kierunek?
13: No, no to są raczej, to są ci raczej freakfightowcy z tego świata, freakfightów. To ta grupa, tak? No ale są tacy, którzy no nie rzucają się w oczy, którzy wyglądają jak biznesmeni, a w szczególności takimi tak tym się charakteryzują, bo mam też trzeba powiedzieć o tych grupach gruzińskich, które są tutaj w Polsce. Są ci worowie w zakonie, tak? Czyli ci przywódcy grup, no to oni się w ogóle nie wyróżniają, jeżeli chodzi o wygląd. Są na pozór skromni ludzie, którzy nie obnoszą się z bogactwem, tak? Natomiast wracając do tego małego Kijowa, no to tam odbywają się różnego rodzaju spotkania, tak jak powiedziałem. Można to zaobserwować, jak się tam jest, bo tam są lokale, tam są restauracje. No i tam, gdzie są, powiedziałem, tam, gdzie są pieniądze, tam też są przestępcy, prawda?
12: A jak ty uważasz, na ile polskie służby są przygotowane do monitorowania przepływu no, dużych pieniędzy pochodzących z regionu objętego wojną de facto?
13: Ze źródeł otwartych, jakie są dostępne, no to słyszymy, że Polacy też, polskie służby zatrzymują transfery pieniędzy i kontrolują, tak? Czyli mają do tego jakieś systemy odpowiednie, źródła, systemy. Nie, ja nie jestem w stanie...
12: A jak to było kiedyś, a jak jest teraz?
13: Za moich czasów to żeśmy dopiero raczkowali z tym, prawda? Dopiero jeżeli chodzi o to lata 90. Pranie brudnych pieniędzy, nie było jeszcze takiej ustawy, nie było doświadczonych, policjanci nie mieli takiego doświadczenia, dopiero się uczyli.
12: Czyli jeżeli chodziliście trochę po omacku, błądziliście?
13: Ja akurat się tą przestępczością nie zajmowałem. Tym się zajmowali policjanci z przestępstw gospodarczych. No, ja powiem o takiej jednej sprawie. To była pierwsza sprawa w Polsce dotycząca prania brudnych pieniędzy. Ona się toczyła w Gdańsku. Ja brałem udział w rozpracowaniu tego tematu. Miałem legendę dorabiającego policjanta, takiego przekupionego dorabiającego policjanta. Miałem na to zgodę od komendanta wojewódzkiego. Wiedział o mojej działalności, wiedział komendant wojewódzki, szef PZ-u i jeszcze jeden policjant, który prowadził to rozpracowanie. I powiem tak, ta operacja poniosła fiasko. Suma summarum, źle zostały zebrane dowody. Chodzi tutaj przede wszystkim o dowody procesowe. Z czego to wynikało? Wynikało to po pierwsze z pośpiechu prowadzenia tej sprawy oraz z niewiedzy i braku doświadczenia, bo to była pierwsza tego typu sprawa, prawda? Natomiast ci ludzie po tamtej stronie, no... mieli lepszą wiedzę, wiedzieli jak to robić, prawda? Mieli dobrych adwokatów i po prostu tak to się skończyło, tak? Natomiast gdyby przenieść się w czasie i dzisiaj przenieść się w tamten czas, to ten człowiek i grupa po prostu by siedziała w więzieniu. To w ogóle bezdyskusyjnie.
12: Czyli dzisiaj jesteśmy lepsi?
13: Tak, uważam, że tak. Jeżeli chodzi, porównując tamte lata do tych, uważam, że tak. Tam jest współpraca z różnymi podmiotami gospodarczymi, jest wymiana informacji. System dopracował różnego rodzaju przepisy, prawda, do kontroli przepływu gotówki i tak dalej, nie?
12: A którego rodzaju...
13: Ale mówię, tutaj w tym zakresie to najlepiej by się wypowiadali policjanci, którzy się za tym zajmują, czy
12: jasne,
13: ludzie ze służb, nie?
12: Tylko którego rodzaju...
13: Ja mówię, to co było w latach 90., jeżeli chodzi o walkę, o rozpoznanie z tego typu przestępczością, no to co policja raczkowała, prawda? I ten, nie? Także mówię, gdyby tą wiedzę i to doświadczenie przenieść w tamten czas, co była ta operacja, to ci ludzie po prostu siedzieliby w więzieniu w ogóle bezdyskusyjnym.
12: A dzisiaj, biorąc pod uwagę, że zmieniły się jednak trochę czasy, którego rodzaju przestępczości związanej ze wschodem służby powinny obawiać się najbardziej?
13: Przede wszystkim przepływ broni nielegalnej, handel narkotykami. Mhm. To są takie szpiegostwo.
12: A broń z Ukrainy to dziś realne zagrożenie czy straszak? Bo my ciągle słyszymy o tym, że ileś tam sztuk broni nielegalnej z Ukrainy przekroczyło granicę. Tylko pytanie, czy to jest naprawdę realny problem?
13: Tak, to jest realny problem. Ja uważam, to nie jest żaden straszak. Zresztą mamy na to dowód, że to nie jest straszak, ponieważ komendant główny ogłosił taką operację pod kryptonimem Trident i oni się przygotowywują jak będzie pokój zawarty, mówię o policji, przygotowują, jak będzie pokój zawarty na Ukrainie, żeby przygotować służby, policję na ten przepływ właśnie nielegalnej broni, zbudować zespół i kontrolować to właśnie tą operacją, tak?
12: A czy my możemy...
13: Czyli generalnie, skoro Komenda Główna coś takiego tworzy, czyli oni już mają wiedzę, mają informację, że to jest realne zagrożenie, ale ja uważam, że ono już jest o wiele wcześniej, tak? Trzeba pamiętać jedną rzecz, że tak jak było też za moich czasów, my żeśmy ściągali każdą jednostkę broni z rynku. Ktoś będzie się teraz śmiał, że a co tam, jedna jednostka broni, cóż to jest za wynik, tak? No, słuchajcie, drodzy widzowie, jedną jednostką broni można zabić nie wiem ile osób, prawda? To nie należy tak patrzeć, że to jest jedna jednostka broni, tak? Każda jednostka broni nielegalna jest niebezpieczeństwem dla obywatela. Taka jest prawda, tak? No bo jeżeli ona będzie w rękach, czy w ręku przestępcy, bandyty, nie wiem, który będzie chciał wyrządzić jakąś krzywdę, kogoś zabić i tak dalej, no to w tym momencie to jest niebezpieczeństwo, prawda? Zagrożenie życia i tak dalej, tak?
12: A ty uważasz, że bardziej prawdopodobny jest przemyt takich pojedynczych jednostek broni, czy jakiś bardziej zorganizowany handel, na przykład na dużą skalę?
13: Ja uważam, że no, mieliśmy ten przykład, co ten kontener został zaleziony z bronią. No to jest duży, na dużą skalę, prawda? Możemy być takim kanałem przerzutowym na zachód też. To też też w raportach tych oficjalnych się o tym mówi, że Polska właśnie jest takim kanałem, który będzie służył, czy nawet już służy do przerzutu broni na zachód, żeby zaopatrzyć zachodnie grupy przestępcze. Ale też na pewno są już przerzuty broni, takie po kilka sztuk, tak, po kilkanaście, po kilku. No, nie mam dokładnych takich danych, żeby powiedzieć tutaj widzom, że na przykład, nie wiem, pół roku temu przemycono tam, nie wiem, 15 sztuk broni, czy tam, nie wiem, 20 czy 50, prawda? To są już, trzeba czekać na dane, kiedy opublikują je służby, tak? Bo przecież one publikują te dane co jakiś czas.
12: A ty uważasz, że Polska i służby polskie są przygotowane na ewentualną falę nielegalnej broni po zakończeniu wojny?
13: Czy służby nasze są przygotowane? To jest ciężkie pytanie.
12: Jak się do tego zabrać w ogóle?
13: Słuchaj, przede wszystkim trzeba wiedzieć taką rzecz, że Polska jest państwem przyfrontowym. I Rosjanie, i Ukraińcy, i Białorusini doskonale o tym wiedzą. Mówię o służbach, tak? I one na pewno ten fakt wykorzystują. Że tu jest, czyli do prowadzenia swojej działalności wywiadowczej. Oglądałem ostatnio wywiad z generałem Maciejem generał Maciej Materka, były szef SKW. I on właśnie tam zadano mu pytanie na temat działalności służb ukraińskich w Polsce. I on odpowiedział, że one działają tak jak wszystkie inne służby obce, tak? Czyli mają swoją agenturę, werbują ludzi i tak dalej, tak? Bo działają na swoją korzyść.
12: Czyli jak konkretnie mogą działać w Polsce?
13: Mamy konkretne też przykłady, tak? Mamy próbę wysadzenia, czyli dywersja, dezinformacja, destabilizacja, czyli skłócanie, prawda? No podam konkretne przykłady, załóżmy, no teraz mieliśmy podłożenie tego ładunku wybuchowego na torach. Szczęście stało się tak, że nie doszło do wybuchu, że przypadkowo został znaleziony. Czyli generalnie można powiedzieć, że nie mieliśmy wyprzedzającej informacji. Druga sprawa, podpalenia, hala marmiliska. No został ten zatrzymany człowiek, tak? Ale też nie mieliśmy, dobrze, że został zatrzymany, ale nie mieliśmy wyprzedzającej informacji, tak? Zabili człowieka, Rosjanina niedawno, tak? W biały dzień. To samo. Afera podkarpacka. Tutaj, jeżeli chodzi o, na przykład, nie wiem, można by się pokusić o taką analizę, czy na przykład, bo mówiło się o tych taśmach, prawda? Afery podkarpackie, że tam są nagrani różni ważne osoby, VIP-y, politycy i tak dalej. No i dziennikarze z Gońca przeprowadzili to śledztwo dziennikarskie i oni stwierdzili jednoznacznie, że prowadzili je solidnie przez ponad chyba rok czasu, o ile się tam nie mylę, tak? Czyli długo prowadzili to. I oni stwierdzili jednoznacznie, że podczas prowadzenia tego śledztwa nie natrafili na jakąkolwiek informację, żeby tam były te taśmy. A przecież mówiło się cały czas o taśmach, że są taśmy na polityków i tak dalej, nie? Czyli oni to, że nie było tych taśm. Teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, czy czasami nie było to tak, że to służby ukraińskie rozpowszechniały tą informację, że są te taśmy, żeby w Polsce wprowadzić dezintegrację, destrukcję.
14: No ale na jakiej podstawie można twierdzić, że...
13: prawdopodobnie, że może, tak? Mogło tak być. Powiedziałem, że może. Dlaczego mogłoby tak nie być? No, czy im nie zależy na tym? Oni prowadzą swoją grę.
14: No tylko pytanie jest, komu zależy bardziej? Czy służbom ukraińskim, czy służbom rosyjskim, czy służbom białoruskim?
13: Służbom ukraińskim, ale korzystają z tego służby rosyjskie. No jeżeli oni prowadzą taką działalność dezintegracyjną, no to oni na tym też skorzystają, prawda? I chodzi, w sensie skorzystają takim, no, że oni nic tutaj nie robią, a dzieją się tutaj różne rzeczy na ich korzyść, prawda? Część Polaków myśli, że to robią Rosjanie, prawda? A część myśli, że Ukraina. Taka destabilizacja, dezintegracja środowiska, tak? I o to tutaj chodzi.
14: Myślisz, jako człowiek kontrwywiadu, że te służby ukraińskie w Polsce są bardzo aktywne?
13: Ja nie jestem człowiekiem kontrwywiadu, ja jestem byłym agentem, byłym pracownikiem. To jest zbyt, że tak powiem, wyniosłe słowo, żeby mnie tak przedstawiać. Proszę, żebyś to sprostował, nie? Ja jestem człowiekiem z linii, który pracował w mieście. Mam za sobą doświadczenie i tak to wyglądało, tak? Czy one tutaj działają, tak? Ja uważam, że działają. No, kolejny przykład. Mówię do tej afery podkarpackiej. Przyjechało tutaj dwóch obywateli pochodzenia ukraińskiego do Polski, tak? Zakładają tutaj luksusową agencję towarzyską. Nasze służby ich werbują, tak? Teraz jest pytanie, czy nie było czasami tak, że służby ukraińskie wiedziały o tym, że oni tutaj przyjadą, tak? No i co? Odpuścili sobie taki kąsek, mając podanych na talerzu swoich obywateli, którzy wchodzą we współpracę z polskimi służbami, zdobywają informacje i służby ukraińskie odpuściły sobie to, że się nimi nie interesowały? A może oni specjalnie tutaj przyjechali na przykład, żeby dać się zwerbować? Nie wiem.
14: A myślisz, że to jest teoria spiskowa, czy teoria, która mogła się wydarzyć naprawdę?
13: No to drugą teorię spiskową, na przykład może oni byli przez Rosjan zwerbowani na przykład wcześniej, tam na Ukrainie i tutaj przyjechali, albo w trakcie, no słuchaj, są obywatele obcego państwa w Polsce, otwierają agencję towarzyską i to obce państwo nie widzi tego, że mają takich obywateli w obcym państwie i oni otwierają prestiżowy klub, gdzie przyjeżdżają różnego rodzaju ważne osoby i one się tym nie interesują? Przychodzi im tak to bokiem?
14: No pewnie widzą i pewnie się interesują. No jak na tym korzystają? Jak mogą na tym skorzystać? Jak ty to widzisz?
13: No mogą na przykład zdobywać informacje poprzez nich, tak? O naszych obywatelach. Mogą zbierać jakieś materiały kompromitujące. No tylko, że akurat ci dziennikarze, którzy prowadzili to śledztwo, stwierdzili, że przez prowadzenie, jak prowadzili przez rok czasu to śledztwo, to nie natrafili na ślad taśm, prawda? Ja mówię, co mogli robić, nie? mogli prowadzić różnego rodzaju jakieś swoje gry operacyjne na swoich zasadach, tak? Mhm. Ale to, żeby to są wszyscy... My rozmawiamy na etapie, co mogło być, prawda? No przecież, ale jak też tutaj też jest ze źródeł otwartych, jest, że jak oni tutaj zaczęli tą swoją działalność, jak zostali zwerbowani przez nasze służby, no to przecież nasze służby kontrolowały, tak czy nie? No czy sobie, jak no, sobie...
14: Powinny kontrolować. No,
13: czy to sobie tak samopas sobie robili, co chcieli, nie? Tam w materiale, w Gońcu, jak oglądałem ten materiał, to tam moim zdaniem popełniono jeden błąd, jeżeli chodzi o CBŚ, w prowadzeniu tych źródeł. No bo wynikało z tego materiału to, że ci, którzy prowadzili tych agentów, ci agenci dopuszczali się przestępstw. Czyli generalnie polegało to na tym, że sprowadzali kobiety z Ukrainy do Polski, okłamując je, że mają tutaj normalną pracę. Mhm. Okazało się, że to nie była normalna praca, tylko praca w... I jeżeli nasze służby wychwyciły tą informację, że oni oszukują te kobiety, czyli popełniają przestępstwo, to w tym momencie nasze służby, ci, którzy ich prowadzili, czy prowadząca osoba, ja nie wiem, w tym momencie powinna wejść i tą, że tak powiem, ukrócić, tak powiem kolokwialnie.
14: Czyli zareagować. Tak?
13: Zareagować, no to już tak eleganckim językiem mówimy, po prostu ukrócić to, mają narzędzia, mają metody, mają na to pomysły, żeby do tego nie doszło. I tu polegał, na tym polegał błąd, że wiedzieli o tym, a nie zrobili żadnego ruchu w tym kierunku, żeby to ukrócić. Następną w ogóle, no, kompromitującą sprawą było to, że ci agenci przywozili kobiety do komendy głównej na jakieś imprezy. No to w ogóle, wyobrażasz sobie coś takiego, że oni byli agentami i jako agenci przywozili prostytutki ze swojego klubu na imprezy jakieś, nie wiem, festyny gdzieś tam związane, gdzie byli policjanci z komendy głównej. No i co, i nikt tego nie widział? No to nie powinno do czegoś takiego dojść, prawda? No i teraz co? Załóżmy, jeżeli oni byli zwerbowani przez obce służby, już nie mówię, rosyjskie, ukraińskie, już nieważne.
14: Po prostu obce, nie polskie.
13: Widzą, tak, że taka jest sytuacja, że ci jeżdżą tam do w środowisko mundurowe, nabywają tam kontaktów, to ci, co tam są, łasą się na te kobiety, no bo to, wiesz, jak ktoś jest przeszkolony, jest w towarzystwie, no to widzi, czy ktoś reaguje pozytywnie, czy negatywnie, czy jest, że tak powiem, uniesiony i ten, nie? No to co, myślisz, że co, nie skorzystaliby z tego? Z takiej informacji, z takiej możliwości, no sami zapraszają ich do służb mundurowych. Mhm. No to teraz sobie wyobraź, że przyjeżdżają na jakąś imprezę zamkniętą do Radia Z, kobiety, które tam, nie wiem, są artystkami, tańczą i wy tego nie widzicie, że to może być coś, no, mogą być podejrzane te kobiety, tak? Że niekoniecznie one muszą być artystkami. Można to nagrywać, nie wiem. A przede wszystkim, no, też druga sprawa jest taka, że kobieta, no, to jest najsilniejsza broń. Jak jest, mężczyźni mają swoje słabości, prawda, i tak dalej. No, to mnóstwo przykładów jest z życia, gdzie służby podstawiają kobiety po prostu mężczyznom, tak?
14: A ty miałeś takie przykłady z twojej pracy na przykład?
13: Z pracy nie. Z życia tak. Bo już nie pracowałem, nie?
14: To jak to wyglądało?
13: Normalnie. W ogóle właśnie chciałem teraz powiedzieć, że właśnie jeszcze to, co mówił generał Materka, jak w ogóle wygląda teraz na przykład werbunek, jeżeli chodzi o werbunek przez obce służby, tak? Już nie będę mówił, czy rosyjskie, czy izraelskie, czy niemieckie. Przede wszystkim służby specjalne, one ewoluują, czyli one przygotowywują się i korzystają z jakichś nowych realiów, z nowych narzędzi, tak? Nowe narzędzia, nowe realia to są social media. To są aplikacje. Zgadzamy się z tym?
14: Zgadzamy.
13: Tak. Więc poprzez różnego rodzaju aplikacje, komunikatory i tak dalej, obce służby werbują swoich agentów, na przykład w Polsce. Tak? Mhm. I tak się zdarza, czy tak jest, że osoba, która jest zwerbowana, nawet nigdy nie pozna swojego prowadzącego. To jest bezpieczne dla służby. Ja mówię o obcej służbie. To powołuje się tutaj na generała Materkę, nie? Mhm. Bo najcięższą rzeczą dla kontrwywiadu jest udowodnienie szpiegostwa. I jak jest to na tych aplikacjach i tak dalej, no to jest ciężkie do wyłapania, tak?
14: No ale zakładam teraz sytuację, że do ciebie albo do mnie na portalu randkowym napisze kobieta X i mnie będzie werbować w ten sposób?
13: Albo na przykład na Facebooku. Mhm. Zanim oni wykonują tego typu działania, no to sobie zbierają informacje o człowieku. Mhm. Social media są dostępne. Zobacz, co ludzie publikują, tak? Mhm. Zapraszają. Powiem ci tak, wysyłasz zaproszenie do Facebooka na przykład i bardzo często się zdarza, że ludzie w ogóle nie zapytają osoby wysyłającej, wysłałeś...
14: Się znamy.
13: Skąd my się znamy? Mhm. Kim jesteś? Może napiszesz parę słów o sobie i tak dalej, tak?
14: No ale
13: bardzo często to się zdarza. I na tym służby też korzystają. Następna informacja jest taka. Służby też korzystają ze słabości ludzkich. Tak? Czyli jaką my mamy dzisiaj słabość? Mamy taką słabość, że my na przykład ze sobą bardzo mało rozmawiamy. Piszemy. Mhm. Więc wręcz to jest standard pisanie, tak? No to ktoś może się pod kogoś podszyć, tak? Pod jakąś osobę i może poprzez pisanie, prawda? To są tak zwane zaczepki, nie? Mhm. No, o Tindery to już w ogóle nie wspomnę o tym. To jest standardowo, że tam na pewno są służby różnego rodzaju, różnych państw i korzystają z tego, prawda? Mało małym przykładów, przecież ludzie znani korzystają z Tinderów. Znani, atrakcyjni, może inaczej. Ludzie atrakcyjni operacyjnie dla służb. Aktorzy, celebryci, politycy, dziennikarze. No taka prawda jest, no. Mhm. Więc tak to wygląda. Służby z tego korzystają wiesz, poza tym, zanim oni wykonają jakiś ruch do jakiejś osoby, to najpierw oni sobie zbiorą o nim informacje. Tak jak powiedziałem ci, z social mediów. Przecież tam wstawiają, gdzie wyjeżdża za granicę, jakich ma znajomych, tak?
14: Czy kogoś masz, czy kogoś nie masz.
13: Nie masz, no różne są. Można jakiś temat zaczepić, tak? Mieć jakąś przygotowaną, prawda, historię, żeby, bo przecież tam nawet jest coś takiego, że ludzie się oznaczają, gdzie byli, prawda? Jakie mają zainteresowania. Więc to wszystko, na pewno są takie aplikacje, które to wszystko analizują. Mówię o aplikacjach szpiegowskich, tak?
14: Z których korzystają służby.
13: No przecież mamy tutaj kolejny przykład, jak przecież to chyba Amerykanie założyli aplikację, podstawili się za jakąś tam firmę czy osobę, już nieważne, i na tej zasadzie rozpracowywali duże przemyty narkotyków, prawda? Nie? I wpadali tam ci przemytnicy. Ja mówię o dużych przemytach, prawda? Mhm. Kolejny mamy przykład. Policjant wysoko postawiony z CBS-u, który rozpracowywał grupy narkotykowe. Był w grupie, która rozpracowywała właśnie te duże przemyty. No, Amerykanie przekazali naszym DA, przekazało informację o tym, że ten człowiek współpracuje z grupami przestępczymi, czy z grupą przestępczą, która przemyca duże ilości narkotyków i na tej zasadzie wpadł, na tej aplikacji. Nie? Także tak to wygląda. Mamy też, trzeba też powiedzieć, mówiliśmy o tej operacji Trident, znaczy o tym programie, bo to jest program Trident, nie?
14: Tak.
13: Też chciałem powiedzieć, że ukazał się raport pani Tulsi Gabbard, to jest szefowej wywiadu amerykańskiego, która przedstawiła, to jest też ze źródeł otwartych, nie? Która przedstawiła, że Amerykanie ustalili, że na Ukrainie jest 16 laboratoriów biochemicznych. No i oni mówią, Amerykanie, tak, że oni gdyby zabezpieczają te laboratoria i kontrolowali je pod względem zabezpieczenia, bezpieczeństwa i ochrony. prawda? W sensie obiektów tam i czy te badania, żeby one były odpowiednio zabezpieczone, tak? No ale no, też się mówi w przestrzeni publicznej o tym, że tam się prowadzi badania nad patogenami, tak? Nad mutowaniem zarazków.
14: Nad bronią.
13: Chemiczną, dosłownie tak. Tak. Ile w tym jest prawdy? Nie wiadomo, prawda? Ale o tym się mówi. Dwa ostatnie przykłady tu w Polsce. W oddziale Żandarmerii Mazowieckiej wykryto paczkę z jakimiś substancjami chemicznymi. We wtorek, zeszły wtorek w Iławie na komisariacie. Do komisariatu w Iławie przyszła kobieta z paczką, dostała tą paczkę. Więc od niewiadomego nadawcy, więc przyszła i zgłosiła to na policję, otworzono tą paczkę i wystrzeliła taka szpryca jakichś chemikaliów, tam policjanci zostali poparzeni, byli na kwarantannie. O co tutaj chodzi, że powinno być przekazywana w przestrzeń publiczną do obywatela nauka, jak postępować w takich sytuacjach, jakie procedury.
14: Czyli kto w tym przypadku zawinił? No ta kobieta przyszła na policję, więc ona postąpiła chyba dobrze.
13: Bardzo dobrze, bo że jest od niewiadomego nadawcy paczka, tak? Więc to, co ona z tym robi? No idzie i zgłasza na policję, do służb, tak?
14: A wiesz, że zdecydowana większość osób by otworzyła tę paczkę z ciekawości?
13: To jest błąd. No i widzisz, jakby otworzyła, to by się poparzyła jakimiś chemikaliami, tak? Ja nie chcę wskazywać tutaj, że to są chemikalia z tego laboratorium.
14: Jasne, oczywiście.
13: Ale podajemy przykłady, tak. Prawda?
14: Czyli policjanci nie bardzo wiedzieli, jak się zachować.
13: Procedury, tak? Że tak jak mamy wypracowane procedury w przypadku różnego rodzaju innych sytuacji, no bo mamy, w przypadku, nie wiem, powodzi, napadu, tam porwania, tak i tak dalej, nie mamy procedur, jeżeli chodzi o sprawy związane z substancjami chemicznymi, prawda?
14: A czy ty uważasz, że wojna za naszą granicą zmienia albo już zmieniła sposób działania polskich służb, tych procedur i tak dalej, i tak dalej? Czy to się dzieje zbyt wolno i nie nadążamy za tym, co się dzieje za granicą właśnie?
13: Tak jak powiedziałem, my jesteśmy państwem przyfrontowym i tutaj nie powinno być żadnych, że tak powiem, nasze służby, zresztą ciężko mi powiedzieć, bo ja tam nie jestem, prawda? Ale wydaje mi się, że ludzie powinni nabyć myślenia tą mentalnością wschodnią, jaka ona jest. A ona jest taka, że słabszych, że tak powiem, się w ogóle nie toleruje, tak? Oni są agresywni, oni są ofensywni w działaniach. No mamy, mówiłem o tych konkretnych przykładach. Wyobrażasz sobie, że w Moskwie albo w Kijowie, albo w Mińsku przyjeżdża dwóch Polaków i otwiera sobie agencję towarzyską, nie wiem, burdel, klub. Wyobrażasz sobie coś takiego, czy nie?
14: Nie bardzo.
13: No to jest raczej niemożliwe, prawda? U nas było to możliwe, tak? Mówię, te zabójstwo, jakie miało miejsce, podpalenia, czy ten ładunek wybuchowy, to pokazuje o ich właśnie tej wschodniej mentalności, o agresywnym działaniu, tak? Ofensywnym działaniu. A nasi ludzie ze służb powinni też tego się nauczyć, tak? Mówi się o kontrwywiadzie ofensywnym, to profesor Centkiewicz o tym wspominał, że żeby powstał ten kontrwywiad ofensywny, tak? No co to oznacza, tak? No to oznacza na przykład to, nie wiem, no załóżmy, my wiemy, że ty jesteś, szkodzisz naszemu państwu i dajemy ci do zrozumienia, żebyś tego nie robił, tak? Tu nie chodzi o to, żeby zbierać dowody procesowe, bo bardzo są takie przykłady, że Oczywiście wszystko się zbiega do tego, żeby zebrać dowody procesowe, przedstawić je do sądu, sąd dostaje te dowody i on je ocenia, tak? I później skazuje. Ale wiele razy jest tak, że nie można dostarczyć dowodów procesowych, a służba wie o tym, że ten i ten człowiek i ta grupa ewidentnie szkodzi państwu polskiemu i szkodzi bezpieczeństwu państwa pod różnymi względami.
14: I co wtedy?
13: No właśnie.
14: Nie mamy dowodów. I co wtedy?
13: I co wtedy mają służby zrobić? Mają go przeprosić i powiedzieć, no sorry.
14: A co robią?
13: No powinny ten ofensywny kontrwywiad, o tym mówimy. Czyli dajemy ci do zrozumienia, umilamy ci tak życie, żebyś sobie odpuścił albo...
14: No daj przykłady tego umilania życia. W jaki sposób można to zrobić bez tych dowodów prawnych, że tak je nazwę?
13: Państwo polskie ma do tego mechanizmy, wierz mi. Okay. Ma do tego mechanizmy. No... powiem wam o takim przykładzie, to już jest, już opowiadałem o tym wielokrotnie. Piotrek Wróbel, najmłodszy naczelnik stołecznego PZ-u w latach 90., to było po śmierci Skotarczaka, kiedy Pershing wyszedł na wolność, on stworzył taką grupę operacyjno-śledczą, która, i to było właśnie wtedy, jak on wyszedł z więzienia, Pershing, to już w momencie, kiedy wyszedł z więzienia, już była grupa powołana z policjantów, którzy właśnie mieli zbierać na jego temat wszelkie informacje i jak gdyby umilać mu życie. I ta grupa była stworzona z policjantów z miejscowości, gdzie on najczęściej przebywał, czyli Kraków, Zakopane, Warszawa, wiadomo, Bydgoszcz i Gdańsk, tak, Trójmiasto. No i ja byłem między innymi w tej grupie i to właśnie polegało na tym, żeby zbierać, jak jest w Trójmieście, to żeby przekazywać informacje do centrali tam, z kim jest, co robi, tam nie wiem, jakim samochodem jeździ, w jakim towarzystwie, tak, wszystko, dosłownie wszystko, co to znaczy przekazywać informacje. To nie znaczy, że dzwonisz telefonem i mówisz, a, bo dzisiaj był Pershing tam, nie wiem, o 12 w Cafe Nero i pił kawę z tym i z tym. Mhm. Nie, absolutnie nie. Pisanie dokumentów, notatek służbowych, to jest z wnioskami, z przedsięwzięciami, przepraszam, bo to też jest efekt twojej pracy. Mhm. Czyli dokumentowanie tego, tak? Co to znaczy i był element umilania mu życia. Wyobraź sobie, że facet na przykład, nie wiem, wychodzi o godzinie 9:00 z hotelu, czy o 10:00, czy o 12:00, obojętnie, ktoś znamy już jego harmonogram dnia, tak? Mm-hmm. Pokazujemy się w jego towarzystwie. Non-stop. On wie, że jesteśmy policjantami. Czyli on wychodzi i oczywiście musimy to zrobić legalnie. Czy przebywanie w miejscu publicznym jest nielegalne?
14: Jest legalne.
13: Jest legalne, tak? On widzi policjantów albo policjanta, tak? Zastanawia się, o co tu chodzi. No może przez pierwsze tam, nie wiem, godziny to, czy tam dzień, zależy jaką ma psychikę, prawda? I wszędzie krok w krok, tak? I spisujemy z tego dokumentację, notatkę, jak to wszystko wyglądało. I teraz tak, my jesteśmy na służbie. Nas chroni państwo. Ja może podejść na przykład i coś, nie wiem, ubliżać mi. Ja będę grzeczny, proszę pana, proszę, ja jestem policjantem, przedstawię się, żeby wiedział. On i tak wie, tak? Mhm. W tym momencie mogą się wywołać jakieś reakcje. Oczywiście będą zaraz adwokaci, którzy mówią, bo to jest prowokacja. Nie. Z tym człowiekiem, tej półki, bandytą, przestępcą, nie ma żadnego sentymentu. I nie będzie. Do tego musimy mentalnie się przyzwyczaić, że te lata wchodzą z powrotem. Oczywiście oni sobie biorą kancelarię, znanych adwokatów. Mamy konkretne przykłady. Nie będzie skarg do sądu, nie będzie skarg do

0: przede wszystkim, oni są do tego gotowi. Posłuchajcie, to jest nasze bezpieczeństwo. Tylko trzeba im dać możliwości. Przede wszystkim, między innymi to też polega na tym, że ci ludzie, którzy będą wykonywali tego typu działania, muszą od państwa polskiego czuć bezpieczeństwo. Że jeżeli oni to robią, to muszą być pewni, że nie, że zmieni się za 2 lata władza i będzie ich za to rozliczać, że będzie jakiś znany mecenas, jeden, drugi, trzeci i będzie wyciągał te kruczki prawne, te gierki prawne i tak dalej, to wszystko i oni będą mieli z tego tytułu kłopoty. Nie. Mhm. Nie.
1: Podsumujmy naszą rozmowę. Mówiłeś o tym, jak wojna na Ukrainie zmieniła podejście i służb, ale także przestępców i gangsterów do działalności w Polsce. Czy w takim razie za 5 lat, nie wiadomo ile jeszcze ta wojna potrwa, może potrwać rok, może potrwać 10 lat, ale czy za 5 lat, określmy sobie taką perspektywę czasową, Polska będzie bezpieczniejsza czy mniej bezpieczna niż dzisiaj?
0: Powiem tak, jeżeli będziemy postępować miękko, tak to nazwę swoim językiem, to będzie bardzo niebezpieczne. Miękko to znaczy to, co tutaj przedstawiałem wcześniej w wywiadzie. Mhm. Jeżeli będziemy... to nie jest czas na postępowanie w tego typu sprawach i w tego typu materii demokratycznie, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej.
1: Nie. No jak to? Przecież żyjemy w demokracji.
0: No ale dobrze, tylko żeby tą demokrację obronić, to trzeba nieraz czasami zmienić mentalność postępowania. Mhm. O to chodzi. Ponieważ, tak jak mówiłem o tej mentalności wschodniej, ona patrzy na tą mentalność demokratyczną tej Unii Europejskiej, no to dla nich to jest otwarte drzwi do robienia różnego złych rzeczy i niebezpiecznych dla danych państw. Prawda? I tu trzeba zmienić podejście. Jeszcze jedna rzecz. Uważam, że państwo polskie powinno wykorzystywać starych, doświadczonych, nie mówię tutaj o sobie absolutnie, żeby była jasność, doświadczonych ludzi, którzy mają doświadczenia z działań operacyjnych, którzy pracowali operacyjnie, mówię już o całej sferze mundurowej, tak? Mhm. I powinni uczyć tych młodych, przekazywać im tą wiedzę. To, co nie zostało, co zostało zaprzepaszczone, jak były zmiany pokoleniowe.
1: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Jarosław Pieczonka, Miami. Dzięki serdeczne.
0: Dzięki.
1: Państwu także bardzo dziękuję. Ja nazywam się Łukasz Mordarski, a to był podcast W razie W.

Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Kierowcy, dajcie głośniej, są utrudnienia na trasie S19 na Lubelszczyźnie. W pobliżu miejscowości Kopce auto potrąciło łosia, dwie osoby zostały ranne. Po tym wypadku jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana, uważajcie. Przed nami jeszcze tydzień z programem CPN na stacjach paliw. Ministerstwo Energii ogłasza ceny maksymalne, jednak sytuacja na rynku ropy nie jest optymistyczna. Analitycy prognozują kolejne podwyżki cen. Dziś to 7,59 za olej napędowy i 6,54 za litr benzyny.

0: Dowódcy, którzy spotkali się w Kijowie, chcą zwiększyć wspólną produkcję uzbrojenia i inwestycje w ukraiński przemysł zbrojeniowy. Chodzi m.in. o drony, systemy obrony powietrznej i amunicję. Państwa grupy zadeklarowały też poparcie dla szybkiej integracji Ukrainy z Unią i NATO oraz zapewniły, że nie uznają rosyjskich aneksji ukraińskich terytoriów. Do NB8 wchodzą Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia i Szwecja. Marokańskie władze przyznają, pod koniec lipca nakazały służbom przepuszczać migrantów do hiszpańskiej Ceuty, by uniknąć ofiar podczas szturmu na granicę, a przekroczyło ją około 80 tysięcy osób. Minister Sprawiedliwości Maroka dodał, że część migrantów działała z pobudek patriotycznych, twierdząc, że Ceuta należy do Maroka. Rabat ponownie wysunął też roszczenia wobec Ceuty i innej hiszpańskiej enklawy Melilli. Hiszpania odpowiedziała stanowczo, podkreślając, że oba miasta są integralną częścią kraju. Niemiecki tygodnik Die Zeit ocenia, że stworzony przez Białoruś szlak migracyjny przez Puszczę Białowieską przestaje istnieć. Zarówno obecny rząd Tuska, jak i poprzedni rząd PiS postawiły na zaostrzoną politykę bezpieczeństwa i utworzenie zapory na granicy. Polska zawiesiła prawo do azylu dla większości uchodźców, w efekcie czego migranci są wielokrotnie zatrzymywani i zawracani. Presja reżimu w Mińsku przenosi się teraz na granicę z Łotwą i Litwą. Oficjalnie w wyniku kryzysu na granicy z Białorusią zginęło co najmniej 31 osób, choć wolontariusze szacują liczbę ofiar na ponad 100. Wygląda jak zwykła karetka, ale to mobilny OIOM. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu kupił nowoczesny pojazd za 2 miliony złotych. Połowę tej kwoty wyłożyło miasto. Na pokładzie specjalnej karetki jeżdżą kardiolodzy i anestezjolodzy do najcięższych przypadków skrajnych arytmii, zawałów czy wstrząsów kardiogennych, mówi Radio Z Łukasz Błaźniak, koordynator zespołu wczesnego reagowania z wrocławskiego szpitala.
1: Pojazd jako intensywna terapia na kołach. Mała sala mobilna, specjalnie przygotowana zabudowa z wykorzystaniem mocowań do najbardziej zaawansowanych urządzeń, takich jak ECMO czy Impela, daje nam możliwość przedłużenia tej terapii także w trakcie transportu.
0: Po przyjeździe do placówki pacjent omija SOR i trafia od razu bezpośrednio na oddział intensywnej terapii. Tylko do lipca tego roku w całym kraju odnotowano 828 wypadków z udziałem hulajnóg. To więcej niż rok temu. Policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć tylko w kaskach. Te przepisy są jednak wciąż łamane, a to kaski ratują życie, przypomina w rozmowie z Radiem Z Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
2: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
0: Za brak kasku u dzieci grozi mandat. Polacy chorują rzadziej, ale dłużej. Tak wynika z danych ZUS, który podsumował pierwsze półrocze tego roku. Okazuje się, że bierzemy coraz więcej zwolnień lekarskich, które trwają od 11 do 30 dni. Zmieniły się także choroby. To już nie grypa czy COVID generują najwięcej dni na L4, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
3: Wśród schorzeń powodujących najwięcej dni nieobecności w pracy na podium znalazły się problemy z układem ruchu oraz zdrowiem psychicznym. I tak, choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej to ponad 21 milionów dni. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania ponad 18 milionów dni.
0: Zwolnienia lekarskie biorą najczęściej osoby w wieku od 30 do 39 lat. Po pożarze muzeum w Sanoku samorząd województwa podkarpackiego da pieniądze na jego odbudowę. Zabytek spłonął doszczętnie w ubiegłą niedzielę. W grze są dwie opcje. Jakie? O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Po pierwsze, do skansenu może być przeniesiony podobny kościół, mówi wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch.
5: Kościół był tradycyjnym kościołem z terenów pogórskich. Być może udałoby się znaleźć podobne.
4: Muzeum jest też gotowe na rekonstrukcję, dodaje dyrektor placówki Marcin Krowiak.
6: Muzeum posiada pełną dokumentację kościoła z Bączala.
4: Tymczasem część muzeum nieobjęta pożarem jest już otwarta dla odwiedzających. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Prokuratura wciąż wyjaśnia, co spowodowało pożar. Szlakiem kina, street artu i bajek Łódź można od teraz odkrywać z roweru na kilka nowych sposobów. Centrum Nauki i Techniki EC1 przygotowało dla mieszkańców i turystów specjalne trasy tematyczne. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć aktywne zwiedzanie z poznawaniem tych mniej oczywistych historii miasta Włókniarzy, mówił mi Michał Kędzierski z EC1.
8: Takie przemieszczanie się rowerem jest bardzo naturalne i ułatwia znajdowanie zupełnie niesamowitych historii.
7: Trasa Szlakiem Łodzi Bajkowej prowadzi do miejsc związanych z bohaterami kultowych polskich animacji jak Misiu Szatek. Trasa poświęcona street artowi prowadzi przez najbardziej rozpoznawalne łódzkie murale. Z kolei mapa łódzkie kina przez miejsca związane z ponad stuletnią historią kinematografii w Łodzi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Poza wyznaczoną trasą na mapach znajdziemy opisy najciekawszych miejsc i link do audioprzewodnika. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 6:00 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka. Dobrego dnia, do usłyszenia.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
2: Nie teraz!
3: A może właśnie teraz warto posłuchać?
4: Oto historia króla Maciusia I.
3: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
5: Dzieci nie mogą rządzić.
3: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
6: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Zbliża się szósta i jest poniedziałek, to 24 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
14: Wjechał na chodnik, zginęli piesi dziś, przesłuchanie kierowcy z Krakowa.
15: Poszukiwany człowiek ze zdjęcia, dochodzenie po pobiciu w Nowej Hucie.
14: Diamenty lekkoatletyki i rekordy Polski na memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie.
13: Szósta.
14: Kierowca, który wjechał autem w rodzinę z dzieckiem w Krakowie, stanie dziś przed prokuratorem. 26-latek zostanie przesłuchany i niewykluczone, że usłyszy zarzuty. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi do 8 lat więzienia.
15: Potrąceni kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu. Lekarze walczą o życie ich niespełna rocznego dziecka.
14: Co jeszcze dzieje się w sprawie, wie reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
16: Aby postawić zarzut mężczyźnie, śledczy potrzebują m.in. wyników jego badań krwi, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
17: Czy w organizmie tego kierowcy nie było przypadkiem alkoholu lub też środków odurzających? Oczekujemy również oczywiście na pisemną, wstępną opinię biegłego z zakresu wypadków drogowych, który określi nam, jaka była prędkość samochodu w chwili tego zdarzenia.
16: Według wstępnych ustaleń kierowca wjechał na chodnik i potrącił parę z dzieckiem, ponieważ stracił panowanie nad pojazdem. Powodami tego miały być nadmierna prędkość i śliska nawierzchnia. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
15: Samochodem podróżowało także troje pasażerów, którzy zostali już przesłuchani.
14: Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia zamieszanego w śmiertelne pobicie człowieka w Nowej Hucie. Publikuje fotografie z monitoringu i prosi o pomoc w rozpoznaniu sprawcy.
15: W weekend pięcioosobowa grupa brutalnie zaatakowała 36-latka. Mężczyzna zmarł w karetce.
14: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk w wiadomościach o poranku. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
14: Co jeszcze wiemy na ten moment?
18: Służby wskazują, że za wszystkim mogli stać członkowie środowisk kibicowskich, ale sprawcy czy też sprawców wciąż nie udało się ustalić. Tuż po zdarzeniu policja zatrzymała wprawdzie 9 osób. Po przesłuchaniu w charakterze świadków wszyscy zostali jednak zwolnieni. Teraz pojawia się nowy trop i jest wytypowana nowa osoba, która może mieć związek ze sprawą. To młody mężczyzna. Policja publikuje jego zdjęcie z monitoringu i prosi o pomoc wszystkich, którzy wiedzą, kim on jest.
15: Zgłoszenia można kierować bezpośrednio do dyżurnego Komendy Miejskiej w Krakowie albo do każdej innej jednostki. Zdjęcie poszukiwanego zobaczcie na radioz.pl.
14: Nocny atak Rosjan na przedmieścia Charkowa. Zginęły 3 osoby, kilka zostało rannych. Trwa akcja ratunkowa.
15: W Rosji też ofiary. Fragmenty drona spadły na prywatne przedszkole w Krasnodarze. Zginęło 2 dzieci, a kilkoro zostało rannych.
14: Promocja marki Polska pod znakiem zapytania po tym, jak odpowiedzialna za nią pełnomocniczka rządu Barbara Mróz-Gorgoń podała się do dymisji. Rezygnuje z powodu hejtu, który wylał się na nią po publikacji raportu jej autorstwa. Dokument powstał przy pomocy sztucznej inteligencji i zawierał wiele rażących błędów.
15: Na razie nie wiadomo, czy premier powoła nowego pełnomocnika. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
19: Politycy zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji przyznają, że po aferze z raportem dymisja pełnomocniczki była konieczna. Tego zdania zdania jest też rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: Ten eksperyment z panią Barbarą Brus-Gorgoń po prostu się nie udał.
19: Pełnomocniczka pozostawiła po sobie strategię rozwoju marki Polska, ale na ten moment nie wiadomo, czy będzie kontynuowana, mówi posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.
12: Razem z tą dymisją nastąpi ewaluacja i za tą ewaluacją także pójdą pewne decyzje.
19: Strategia zakładała przeznaczenie ponad 500 000 000 zł na promocję marki Polska w najbliższych 3 latach.
15: Sprawę kontrowersyjnego raportu autorstwa byłej już pełnomocniczki rozważa prokuratura regionalna w Warszawie.
14: Rekord Polski padł na memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Za nami zawody zaliczane do lekkoatletycznej diamentowej ligi.
15: Śledził je Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
20: Nowy najlepszy wynik w kraju ustanowiła Klaudia Kazimierska, to w biegu na 1500 metrów. Teraz rekord Polski na tym dystansie wynosi 3 minuty 55 sekund i 59 setnych. Stary Kazimierska poprawiła o ponad 1,5 minuty. Ten wynik nie dał jej niestety miejsca na podium. Zajęła pozycję tuż za nim, 4., ze stratą zaledwie 1 setnej do 3. lokaty. 3 setnych zabrakło do podium Natalii Bukowieckiej w biegu na 400 metrów.
15: W sobotę we wstępie do memoriału na podium w skoku wzwyż stanął Mateusz Kołodziejski. Zajął 3. miejsce.
14: Więcej sportu u nas za 30 minut, 7:30. Beata Lubecka i gość Radia Z. Dzisiaj poseł klubu Centrum Ryszard Petru.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebard Glue.
22: A w pogodzie dzisiaj, no nie jest najgorzej, słuchajcie, 20 kilka stopni zobaczymy, najcieplej na zachodzie 23, najchłodniej północny wschód 18, ale coś ciekawego się zaczyna dziać, bo spojrzałem na wtorek, jutro bez deszczu, wszędzie słonecznie, a pod koniec tygodnia, no!
23: Co, przebrowski? No. Pierwsze przebrowski, pierwszy śnieg?
22: Nie no, upał wraca.
23: A, upał!
21: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebard Glue.
23: No bo ja jednakowoż wczoraj byłem, ja ciągle
22: tylko o sobie mówisz, no.
23: Byłem w parku i już parku. Tak, no tak liście lecą z drzew, już tak czuć jesienią.
22: Weź już nic nie mów więcej, ty idzie twoje teorie, Marek, wiesz? No, Marek stary brat i Kamil Baleja.

0: Co? Gdzie? Jak? No przecież to niemożliwe. Co? Jak to się stało? Tu Radio Z zaczął się oficjalnie ostatni tydzień wakacji?
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: No to dzieci mają jeszcze 8 dni wolnego i zawsze na końcu wakacji słychać: mamo, tato, nudzi mi się.
1: Tak,
0: a mój tato zawsze mówił: jak się nudzisz, to się rozbierz, rzeczy popilnuj.
1: A jeszcze słyszałem: inteligentne dzieci się nie nudzą. Ja też to mówię mojemu synkowi, wiesz? Ale słuchajcie, rodzice odliczają też do końca. Ja na przykład codziennie sprawdzam, czy już Librus działa, czy już się pojawił plan lekcji.
0: Ja z ciekawości odpaliłem ciekawe, bo nadal mam nieusprawiedliwione nieobecności z 1998 roku. Naganne zachowanie miałem wtedy.
1: Czy są z nami rodzice, kochani? Kto już odlicza? Ręka w górę. Czy już na ścianach macie takie kreski, jak wiecie, jak więźniowie robią?
0: Że 5 i przekreślasz.
2: Tak.
0: Nie, do 6 i przekreślasz, bo 7 minął tydzień.
1: Dajcie zdać. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.
0: Kreski na ścianach. I wchodzi ktoś do domu i mówi: Kamil Baleja, ma pan wizerię.
1: Radio Z. A kto przychodzi? Dzieci, a to nie, to nie chcę. Dziękuję.
0: Nie. Dzieciaczki nasze kochane. Czy już odliczacie do końca wakacji?
1: No
0: rodzice drodzy, 321-321-321, dzwoncie.
1: Ostatni dzień lata, tak trochę na temat gramy. Radio
0: Z. Ego i for money.
1: Byle nie gips na końcu wakacji.

0: 17 minut po godzinie 6. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z, bo trwa jeszcze lato. Czy warto pić sok pomarańczowy na śniadanie, zapytacie?
1: No nie wiem, trochę kwaśne.
0: Właśnie warto.
1: Tak?
0: Warto, naukowcy sprawdzili i wyszło im, że uwaga, sok pomarańczowy zmniejsza stany zapalne, nadciśnienie oraz obniża cholesterol.
1: Cholesterol. To jest coś niesamowitego, prawda? Żyjesz sobie spokojnie do 40 i nagle się dowiadujesz, że trzeba zbadać cholesterol i że musi pan na niego uważać. Ma pan ten cholesterol wysoki, no.
0: I to nic, słuchajcie, najpierw się dowiadujesz, że jest coś takiego jak cholesterol, a za kilka lat poznajesz badanie prostaty.
1: Starość to jednak radość. 18 po 6.

0: Wiecie, że to ostatni tydzień wakacji? Wstajecie z Radiem Z 25 po 6?
1: W tej sprawie masę telefonów. Pytamy, kto odlicza, kto już sobie robi nadzieję na nowy rok szkolny. 321-321-321. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja czekam na koniec wakacji, żeby się skończyły te bezsensowne zakazy wakacyjne i ci posiadacze prawa jazdy zniknęli z dróg. Te turyści, co nie potrafią jeździć, i tworzą korki.
1: Te turyści są najgorsi.
0: To często słychać w wakacje na polskich drogach: o, jak jedziesz, ty turysto.
1: Tak, bo to jest tak, ktoś przyjeżdża nam przed z krakowskimi blakami, rejestracją krakowską, do Zabrze i myśli, że tam się w lewo jedzie, tam się w prawo skręca.
0: A nie, najgorzej to jak warszawiak z warszawskimi pojedzie do Krakowa.
1: Człowieku, raz tak miałem taką okazję. O matko, ja nigdy tylu pięknych słów nie słyszałem pod moim adresem.
0: O Jezu, tramwaj! O Jezu, drogi!
1: Wy tu macie tramwaje?
3: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć. Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
4: Nie możecie trafić lepiej.
3: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
5: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
13: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
12: To ty nie jedziesz pociągiem?
13: No nie.
12: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
13: Coś tam słyszałem.
12: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
13: Naprawdę?
12: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
13: Ale autem to chyba szybciej.
12: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
13: Przekonałaś mnie.
12: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To polski ogórek gruntowy. Kilogram 3,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą Moje Intermarché.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Boli, swędzi,
18: piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Reklamie.
1: Punktualnie 6.30, Paula Michalik, Michał Adamiuk, gotowi, zwarci. Posłuchajmy, oto wiadomości w Radiu Z.
10: Niebezpieczna sytuacja hydrologiczna w powiecie sztumskim w Pomorskiem. Na końcowym odcinku kanału Modrego w Bongarcie powstała wyrwa długości 4 metrów.
1: Służby zabezpieczają uszkodzone miejsce, układają tak zwane big bagi, czyli wytrzymałe wielkogabarytowe kontenery z tworzywa, które po napełnieniu piaskiem lub kamieniami ważą ponad tonę. Dzięki temu skutecznie blokują napór wody i stabilizują uszkodzone miejsce.
10: Stany wód w zlewni Zalewu Wiślanego wciąż są wysokie. Na wąskiej w Pasłęku przekroczony jest stan alarmowy. Wody Polskie monitorują sytuację. Władimir Putin komentuje wypowiedź polskiego premiera o Nord Stream.
1: Donald Tusk przed weekendem odniósł się do sprawy zatrzymania w Chorwacji Wołodymyra Żuławłowa, Ukraińca podejrzewanego przez niemiecką prokuraturę o wysadzenie gazociągu. Szef polskiego rządu podkreślił, że nie zmieni zdania i uważa, że wstydzić powinni się ci, którzy wybudowali Nord Stream 2, a nie ci, którzy go unieruchomili.
10: Znam pana Tuska od dawna, za czasów budowy gazociągu też był premierem, mówi Władimir Putin w telewizji Rosja.
1: Jasne są dla mnie motywy takiego stanowiska obecnego polskiego rządu. Są one bardzo proste, to ekonomiczne. Na wygoda.
10: Zdaniem Donalda Tuska Niemcy nie powinni ścigać tych, którzy w sytuacji, gdy ich kraj został napadnięty, podejmują takie czy inne działania. Premier przypomina, że Polska ostrzegała przed budową Nord Stream 2 i zabiegała o to, by Europa jak najmniej zależała od dostaw rosyjskiego gazu.
1: A Niemcy, które miały wówczas inne zdanie, zmieniły je za późno, ocenia polski premier.
10: Gdyby to Polska została zaatakowana, wojsko i służby nie są wystarczająco przygotowane do obrony. Tak uważa ponad 63% badanych w sondażu dla Wirtualnej Polski. Najbardziej krytyczni są wyborcy PiSu, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i Partii Razem.
1: Pozytywnie w tej sprawie wypowiada się niemal 26% pytanych.
10: Fala upałów znów rozlewa się po Grecji. Termometry pokazują miejscami 40 stopni i tak ma być prawdopodobnie do połowy tygodnia. A wysoka wilgotność powietrza to dodatkowa uciążliwość.
1: Chłodniejsze powietrze przynoszone przez północne wiatry ma tu dotrzeć dopiero w czwartek.
10: U nas stygną sportowe emocje po intensywnym weekendzie, ale o tym już w wiadomościach sportowych Marcin powie.
20: Dzień dobry.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
22: Blisko 40 tysięcy widzów oklaskiwało na trybunach Stadionu Śląskiego światowe gwiazdy lekkiej atletyki, które przybyły do Chorzowa na memoriał Kamili Skolimowskiej, będący jednocześnie mitingiem Diamentowej Ligi. Serca kibiców najmocniej biły jednak w trakcie startu biało-czerwonych, o czym na własnej skórze przekonała się Pia Skrzyszowska, która w biegu na 100 metrów przez płotki zajęła miejsce trzecie.
23: Kibice mnie bardzo zmotywowali do dobrego rezultatu. Jak są wyczytywane imiona sportowców z Polski, to ta wrzawa jest 10-krotnie większa. Ma się od razu gęsią skórkę na starcie.
22: Kibice docenili także występ Klaudii Kazimierskiej, która w biegu na 1500 metrów o 2 sekundy poprawiła rekord Polski 3:55:59.
24: Czułam niesamowity doping i aż ciarki miałam, ale zawsze w Polsce tak się dzieje. Po prostu nasi kibice są nie do zastąpienia.
22: To prawda. Kibicom piłkarskiej reprezentacji Polski przypomniał się Sebastian Szymański. Pomocnik Stade Rennais strzelił piękną bramkę w meczu z PSG. Jego zespół zremisował z mistrzem Francji 2-2. A triumfatorką turnieju tenisowego w Cincinnati została Coco Gauff. Amerykanka pokonała w finale swoją rodaczkę Jessica Pegula 6-2, 6-4. Iga Świątek, która odpadła w półfinale, zbiera już siły na rozpoczynające się w niedzielę US Open. Polka skupi się wyłącznie na singlu. Nasza tenisistka zrezygnowała z gry w mikście z Norwegiem Kasperem Rudem, z którym w ubiegłym roku dotarła w Nowym Jorku aż do finału.
21: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
0: Ach, ta pogoda niesforna. Troszkę się ochłodziło i teraz będzie się ocieplać do czwartku. W czwartek już 25 stopni, piękne słońce.
1: W piątek upały.
0: A w piątek upały tak, wracają. A tak. Dzisiaj, bo pewnie to was interesuje, na zachodzie najcieplej 23 stopnie maksymalnie, najchłodniej na wschodzie stopni 19, ale wszędzie piękne słońce, chociaż czasami może przelotnie pokropić.
1: Robiłem ostatnie porządki w garażu i tam jest ten słynny Polar. Popatrzyłem na niego, on spojrzał na mnie. Powiedzieliśmy sobie dzień dobry. Jeszcze nie, ale jeszcze już czeka.
0: A już jesień ciągnie. Każdy mężczyzna ma taki Polar. No.

0: Poniedziałek, 24 dzień stycznia, moi drodzy, uwaga, uwaga, mamy coś wyjątkowego dla was. Zaczynamy nowe rozdanie w naszej rządze pieniądza w Radiu Z. Jest specjalna muzyka przygotowana, proszę bardzo.
1: No ale co to było? Co to co, fanfa? No weźesz, nabierz tego powietrza jeszcze raz porządnie, uwaga, porządnie, dobra, z chlebkiem.
0: Uwaga!
1: No jeszcze jedna. No, Kamil, widzisz, no. Warto było rzucić te papierosy.
0: Słuchajcie, dzisiaj nawet 500 000 złotych do wygrania. Wchodzicie do gry jak zawsze, wysyłając SMS Radio Z pod 7353 albo gracie na radioz.pl.
1: Coś niesamowitego. Już po 7 ogłosimy dla was coś specjalnego, a teraz uwaga, uwaga, pierwszy w tej edycji specjalny bonus za każde Radio Z, hasło Radio Z wysłane pod 7353 za 3,69 do godziny 7 przez najbliższe 18 minut dajemy wam 10 tysięcy szans w dzisiejszym finale.
0: 10 tysięcy szans na 500 000 złotych. Radio Z pod 7353.
1: I pamiętajcie, super komunikat po 7:00. W związku z dużymi pieniędzmi, a teraz Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
4: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
3: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
5: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
6: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Zobacz na żywo Red Bull Drift Masters Grand Finale. Już 11 i 12 września na PGE Narodowym. Po raz pierwszy w historii spektakularny pojedynek dwóch bolidów Formuły 1 oraz niesamowita walka o tytuł najlepszego driftera na świecie z Polakami w rolach głównych. Bilety na wydarzenie na ebilet.pl. Transmisja na platformie Red Bull TV.
13: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.

0: przyjmuje wnioski o 300 plus na wyprawkę szkolną. To tak. Słychać kaszel każdego rodzica. I ZUS informuje, że za 300 plus można kupić tak: plecak, zeszyty, przybory i strój na WF.
1: Ale co ty za dyrdy małe opowiadasz?
0: No, ZUS informuje. No.
1: ZUS takie dyrdy małe, no chyba tam zabrakło, słuchajcie, słowa albo. Można kupić za 300 albo plecak, albo zeszyty, albo przybory. Przecież albo strój na WF.
0: Ale czekaj.
1: Przecież nie kupisz wszystkiego za 300 zł.
0: Ale no. Czekaj, no Kamil.
1: No ale co czekaj?
0: Byłeś kiedykolwiek w ZUS-ie? Byłeś w ZUS-ie?
1: Byłem.
0: Widziałeś tam te marmury?
1: No, panie, robią wrażenie.
0: No to skoro oni wzięli na zeszyt, to ty też możesz.

Smith & Tell, Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend, tu Radio Z za 10:07, kochani, w związku z tym, że kończą się wakacje, informujemy, że ZUS

0: słyszeliście, jest ten słynny raport wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Raport o Polsce, w którym pada piękne słowo o chlebowości polskiej.
1: Chlebowość, tak, no. Że dużo chleba jemy, pieczemy i to jest naturalna polska, tradycyjna chlebowość.
0: Jadłeś rano chlebowość już? Ja bardzo lubię chlebowość z masłem.
1: Tak, jeżeli no. jecie właśnie chlebowość na śniadanie, nie zapomnijcie też zrobić sobie kanapek z chlebowości do pracy.
0: O, wasza chlebowość, dzień dobry.
1: A za chwilkę więcej szczegółów w wiadomościach Radia Z o 7.
2: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
3: Reklama.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer. Numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
10: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Potrzebujemy plecak.

0: Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Napisz, czego brakuje w wyprawce twojego dziecka i wygraj aż 900 zł do wydania na Empik.com lub w salonach Empik. Sponsorem konkursu jest Empik. W salonach i na Empik.com znajdziesz wszystko na powrót do szkoły. Przybory, plecaki, podręczniki oraz wyposażenie pokoju ucznia.
1: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedzamy.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Czy to już poniedziałek? Aha, to 24 sierpnia na wiadomości Radia Z o 7. Zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
3: Prokurator czeka na kierowcę, który wjechał na chodnik w Krakowie. Dwie osoby zginęły.
4: Cisza nad marką Polska. Po dymisji pełnomocniczki nie wiadomo, co dalej.
3: Został tydzień wakacji, potem odpoczynek od smartfonów. Szkoły szykują się na zakaz.
2: 7.
3: Prokuratura bierze się za 26-latka, który w weekend w Krakowie wjechał samochodem w rodzinę spacerującą po bulwarach. Zginęli rodzice niespełna rocznego dziecka.
4: Dziś kierowca ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty.
3: Wiadomości w tej sprawie zbiera dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk.
5: Dzień dobry.
3: Co wiemy na teraz?
5: Wszystko wskazuje na to, że 26-latek stracił panowanie nad samochodem, bo jechał za szybko, dlatego z całym impetem wjechał w chodnik. Wiadomo, że w wydychanym powietrzu nie było alkoholu, ale śledczy czekają na badania krwi. To one mają dać więcej informacji, mówi Mateusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
6: Oczekujemy również oczywiście na pisemną, wstępną opinię biegłego z zakresu wypadków drogowych, który określi nam, jaka była prędkość samochodu w chwili tego zdarzenia.
5: 26-latek ma usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Co ciekawe, z tym mężczyzną podróżowały jeszcze 3 osoby. Wszystkie zostały już przesłuchane. To mieszkańcy Mazowsza i Małopolski.
4: Kierowcy grozi co najmniej 8 lat więzienia.
3: Cisza. Po głośnej dymisji ani kancelaria premiera, ani sam Donald Tusk do tej pory nie zabrali głosu po rezygnacji Barbary Mróz-Gorgoń.
4: Mimo że dotychczasowa pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska odchodzi w cieniu afery z raportem pełnym błędów, w którego napisaniu pomogła jej sztuczna inteligencja.
3: Karolina Olszewska-Merk w wiadomościach z nami.
7: Tak jest.
3: Tę funkcję obejmie ktoś inny, czy stanowisko zniknie?
7: To wciąż sprawa do rozstrzygnięcia, a rządowa cisza szukania odpowiedzi tu nie ułatwia. Wiadomo, że i stworzenie stanowiska i powołanie na nie tej konkretnej osoby to była inicjatywa Rady Ministrów, a precyzyjniej szefa rządu, więc to stąd powinien popłynąć teraz komunikat. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej mówi twardo, ktoś wprowadził premiera w błąd.
8: I z całą pewnością te osoby również powinny ponieść odpowiedzialność, bo to było po prostu kompletnie chybione, nieodpowiedzialne, ktoś nie zweryfikował.
7: Pytanie więc, czy czasem nie będzie kolejnych dymisji. Na pewno jednak obóz władzy wyciągnie wnioski z afery.
4: Sprawę raportu bada Warszawska Prokuratura Regionalna. Śledczy zwrócili się do Ministerstwa Sportu o kopię dokumentu i umowy na jego opracowanie.
3: Jest podpis Wołodymyra Zełenskiego pod ustawą powołującą ukraiński panteon narodowy.
4: W Polsce od miesięcy słychać obawy, że będą w nim upamiętnione postaci odpowiedzialne za rzeź wołyńską. Czy faktycznie tak się stanie? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
9: Tego nie wiemy. Zgodnie z ustawą miejsce w panteonie mogą znaleźć dawni przywódcy Ukrainy i prezydenci, a także naczelni dowódcy wojskowi, włączając dowódców UPA. Wołodymyr Zełenski nie zdradził jednak konkretnych nazwisk.
10: Ukraiński
9: panteon na pewno powstanie i tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem. Jak dodaje, w panteonie zostaną uhonorowane postaci, które dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Jan Kielak, Radio Z.
3: Na ten moment nie ma informacji, że w panteonie znajdą się szczątki pochowanego w Monachium Stepana Bandery.
4: Wiadomo jednak, że spoczną tam prochy m.in. przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów sprowadzono już do Ukrainy.
3: Na stacjach bez zmian, bo obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu. Eksperci przewidują jednak, że paliwa będą drożeć mimo rządowego programu osłonowego CPN.
4: Ceny maksymalne i tak są uzależnione od hurtowych, a te w weekend podniósł m.in. Orlen. Jakie podwyżki są jeszcze możliwe? Pytała ekspertów reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
11: Dzisiaj obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu. 6 zł 54 grosze za litr benzyny, 7 zł 59 grosze za litr diesla. Sytuacja na giełdzie i w hurcie wskazuje jednak na kolejne podwyżki w następnych dniach.
12: Około 5-6 groszy.
11: I jak mówi Magdalena Robak z petrol.pl, to może nie być koniec tej serii podwyżek.
12: Ponownie doszło do eskalacji napięcia w rejonie Zatoki Perskiej.
11: I szans na wznowienie rozmów pokojowych USA z Iranem nie ma. Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: Program CPN z obniżonym VAT-em i cenami maksymalnymi paliw obowiązuje do końca wakacji.
3: A po wakacjach nowe porządki w szkole, zakaz korzystania z komórek na lekcjach i przerwach. Placówki muszą zorganizować miejsca do przechowywania smartfonów.
4: W większości szkół, tak jak w podstawówce numer 316 w Warszawie, będzie to prywatna szafka, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim wicedyrektorka szkoły Monika Popławska.
13: Każde dziecko ma kluczyk przy sobie.
14: O, i rano musi przyjść, otworzyć ładnie.
13: Przebiera się, zostawia najpotrzebniejsze rzeczy i w tym momencie również telefon. Panie, które krążą, służą pomocą. Jeżeli dziecko będzie potrzebowało wyjąć potrzebne rzeczy na lekcje, których zapomniało, to oczywiście będzie miało taką możliwość, natomiast telefon jak najbardziej zostaje w szafce.
14: A najlepszym rozwiązaniem byłoby chyba, gdyby został w domu.
13: Bardzo byśmy sobie tego życzyli.
3: Na życzenie nauczyciela na lekcji z telefonu będzie można skorzystać, jeśli będzie potrzebny jako pomoc naukowa, albo jeśli dziecko będzie potrzebowało urządzenia ze względu na stan zdrowia.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Dziecko może użyć telefonu ze względu na stan zdrowia. No moje są chore, jak nie mają telefonu, więc to jest niebezpieczny wytrych, niebezpieczny. 23 dzisiaj najcieplej na południu, najchłodniej północ. Gdańsk, Olsztyn 20-19, no w Białymstoku też takie maksymalnie może 19 będzie. Słońce pojawi się prawie w całym kraju, najwięcej będzie go na południu.
15: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Ostatni tydzień wakacji, no właśnie, jak tam rodzice odliczacie do początku roku szkolnego? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, dzień dobry.
17: Dzień dobry, Marek. Ja już odliczam. 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2,
2: zaraz wybuchnie.
17: 1. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip.
2: Pan cofa.
17: Pip, pip,
2: pip, pip, pip, pip. Co to było pip, pip?
16: Nie, ja wiem, słuchacz tak bardzo się cieszy. To były słowa wypikane.
2: Nie, pan po prostu otworzył okno i była śmieciarka. Co ty, w ogólnopolskim radiu słowa wypikane, oszalałeś?
16: Oczywiście. 5 minut po godzinie 7, nic co ludzkie, drodzy rodzice, nie jest nam obce.
2: Tak jest, witamy was serdecznie. Kamil Baleja.
16: Marek Starybrat, dzień dobry lato.
2: Najlepsi słuchacze na świecie, czyli wy, tak, o was mowa.

0: 13 minut po siódmej. To jest Dzień Dobry, Bardzo Lato w Radiu Z. Oj, to jest historia, której mówi cały internet. Ten, który był na uszach i ustach wszystkich.
1: Tak.
0: Erling Haaland w trakcie mundialu. Ten długowłosy blondyn, co miał ten blond włosy do pasa, ściął włosy, rozumiecie?
1: Haaland ściął włosy. To jest niemożliwe. Tak. Jak to zobaczyłem, bo po prostu pomyślałem, nie, o nie.
0: No. No i się koledzy z niego śmieją, że wygląda jak 10-latek.
1: No bo wygląda.
2: Tak, taki bobas.
1: Ale tak wiecie, tak z drugiej strony, prawda? Haaland ściął włosy. No. No też mi afara. Gdyby Agnieszka Holland ścięła włosy, to by była historia.
0: Gdyby Maria Kiris-Kłodowska ścięła włosy.
1: No właśnie.
0: A nie, czekaj, to nie.
1: Ale to nie, bo to w życiu każdego faceta przychodzi taki moment, kiedy ścina włosy, kiedy potrzebuje zmiany, prawda?
0: Też miałem kiedyś długie włosy, tak, pamiętam. To tak jest. Ścinasz włosy, a chwilę później zakładasz bezrękawnik, kupujesz kombi i słuchając Metaliki siedzisz, mówisz, a kiedyś to było.
1: Krótko mówiąc, poddajesz się.
0: walczcie. Jak macie długie pukle, nieważne, że jest łusina, nie ścinajcie ich.
1: Znaczy najważniejsze, jak wam partnerka mówi, żebyście ścieli, to absolutnie.
0: W życiu.
1: Jest
0: wąs.
1: Nic z tego nie będziecie mieli.

0: To jest tak dobry numer, a ja z niego pamiętam tylko jedno zdanie. Take off your clothes. Ściągnij swoje fatałaszki.
1: No, to prawda. Stajecie z Radiem Z, kochani. To my, dwaj mężczyźni po 40.
0: Dzień dobry.
1: Co słychać? Beata Lubecka, zapraszamy do studia.
0: A to jeszcze za chwilkę.
1: To za chwilkę z Beatką. A teraz słuchajcie, dzwonicie do nas, bo coś się wydarzyło. Dzień dobry, Beatko.
0: Możesz
1: coś się
0: śmiało
1: wydarzyło na antenie. Halo, 321-321-321. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ja tak usłyszałam, panie Kamilu, że pan dzisiaj powiedział 24 stycznia przed chwilą.
0: Ja powiedziałem 24 stycznia? Nie, to Marek.
3: Marek, chłopie, czy ty powiedziałeś, że dzisiaj jest 24 dzień stycznia?
1: Nie, to Kamil.
2: Ja dobrze słyszałam, panie Kamilu, że pan dzisiaj powiedział 24 stycznia nie, przed chwilą.
0: Ale to nie byłem ja, to był Marek.
3: Marek, chłopie, czy ty powiedziałeś, że dzisiaj jest 24 dzień stycznia?
1: I tak macie dzisiaj robić w pracy.
0: Tak, jak ktoś spyta, kto to zrobił?
1: Kto to zrobił? Czyli to talerz. Już za chwilkę u nas Beata Lubecka, a wcześniej jeszcze Miles Smith. Nice to meet you.

0: Dobrze mówisz, to jest takie country, Beata Lubecka.
1: Dzień dobry.
0: Ale my byliśmy na amerykańskiej prairie.
2: Taylor Swift też przecież z country się wywodzi.
0: Też, cały świat się wywodzi z country, ja też się wywodzę z country.
1: Dlatego te fanki.
2: A nasza góralska muzyka też z country?
0: Czekaj, Marek, chyba...
1: Nie, ja postanowiłem puścić tutaj dżingle, bo chyba nie powiedzieliście Radio Z, więc żeby słuchacze wiedzieli, jaki
2: Znaczy
1: słuchamy.
2: No, tak.
1: Dzisiaj twoim gościem 8:02 będzie Ryszard Petru.
2: Zgadza się.
1: Pan ekonomista w sprawie podatków.
2: Tak, też.
0: Będzie chwalił, myślisz, czy ganił to rozwiązanie? Pewnie będzie
2: on już
0: chwalił.
2: On już tak mówił, że po części chwalił, a po części ganił. To znaczy chwalił tę część, że jeśli chodzi o... podatników PIT, natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorców, czyli ci, którzy rozliczają się według CIT-u, to tak niekoniecznie. Że to nie będzie dobrze.
1: A czym się różni PIT od CIT, przepraszam?
0: No, PIT to jest osoby prywatne, a CIT to jak jesteś przedsiębiorcą.
1: W końcu, dziękuję. Nareszcie wiem, o co chodzi.
0: Jak masz firmę, to
2: od firm, podatek od firm.
1: A to wypłacicie jakieś podatki?
2: Ja nie mam firmy.
0: Wiesz co, ja myślę...
2: Może ty masz.
0: Ja pracuję w Luksemburgu.
1: 8:02, goście Radio Z. Pan Ryszard Petru, ekonomista. Zapraszamy serdecznie. Beata Lubecka.
2: Reklamy się.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
17: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
19: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
21: No.
20: A tamta to jest mega.
21: Mega.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
3: 24 sierpnia, poniedziałek, wiadomości w Radiu Z. Już teraz prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
4: Policja na tropie mężczyzny, który mógł mieć związek ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. Zdjęcie poszukiwanego zobaczcie na radioz.pl. Policja prosi o pomoc w identyfikacji tego mężczyzny.
5: Krótko po pobiciu w nocy z czwartku na piątek zatrzymano 9 osób. Po przesłuchaniu zostały zwolnione. Według policji to ludzie związani ze środowiskiem pseudokibiców. Mieli bić i kopać 36-latka. Ktoś także zadawał mu ciosy ostrym narzędziem. Mimo wysiłków ratowników mężczyzna zmarł w karetce.
4: Wojna handlowa USA z Kanadą. Ottawa 8 września wprowadzi cła odwetowe na towary ze Stanów Zjednoczonych. To odpowiedź na 50% taryfy wprowadzone przez prezydenta Trumpa. Te weszły w życie w sobotę.
5: Kanadyjskie cła będą na zasadzie dolar za dolara dotkną takich sektorów jak hutnictwo, stali, sprzęt rolniczy, przemysł mleczarski czy elektronika. Negocjacje handlowe między Kanadą a USA załamały się w piątek. Nie możemy zaakceptować tego, co nam zaproponowano i nie spełnimy ich żądań, podkreśla kanadyjski premier.
4: Do walki z pożarami w Hiszpanii rusza trzecia, ostatnia zmiana polskich strażaków. To GFFF, wyspecjalizowany mobilny zespół Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczony do gaszenia pożarów lasów z ziemi.
5: 35-osobowa jednostka zmieniła poprzednią grupę, która również specjalizuje się w gaszeniu bez użycia wody lub z jej małą ilością. Strażacy wykorzystują piły do cięcia drewna i łopaty. Druga zmiana stacjonowała w rejonie Kastylii La Manczy, a później pracowała w Aragonii.
4: To było wielkie wyzwanie, mówi po powrocie do kraju dowódca operacyjny zespołu Alfa Waldemar Wielgosz.
6: Przy trzech pożarach wykopaliśmy około 2 kilometry takiego pasa oddzielenia pożarowego. Dużo, niedużo, natomiast myślę, że tutaj warto zaznaczyć, że były to 2 kilometry w niezwykle trudnym terenie. Dla mnie osobiście w terenie najtrudniejszym, jakim przyszło mi w życiu działać.
5: Pożary w Hiszpanii gasiło łącznie 105 polskich strażaków.
4: Pożary lasów na Borneo gasi Superman w przenośni i dosłownie. To okrzyknięty przez indonezyjskie władze bohaterem lasu 17-letni Rudy Jancach. Nagranie z udziałem chłopaka ubranego w charakterystyczny strój Supermana ma miliony wyświetleń w internecie.
5: Jego tata jest strażakiem. Wspomina moment, gdy syn, widząc go wychodzącego do akcji, powiedział: idziesz gasić pożary, idę z tobą. Dziś nastolatek jest niezwykle zaangażowany w pracę. Opowiada, jak przed każdym wyjściem moczy swój kostium, żeby się nie zapalił, i pierze go po każdej akcji. Chce zostać strażnikiem leśnym.
7: Na ogień na korcie pokazał wreszcie Hubert Hurkacz.
4: Wiadomości sportowej Marcin Powideł.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Zaczynamy od znakomitych wieści z Meksyku. Hubert Hurkacz wygrał turniej tenisowy rangi Challenger w Cancun. Polski tenisista odwrócił losy finału z Sebastianem Baezem. Po pierwszym secie przegranym 4-6 w dwóch kolejnych nasz tenisista pokonał Argentyńczyka 6-0, 6-3 i po raz pierwszy od 2 lat sięgnął po tytuł mistrzowski. A w najnowszym rankingu WTA Iga Świątek spadła z miejsca 5 na 8, ale przed rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym US Open można być dobrej myśli, bo nasza tenisistka wygrała turniej w Toronto, a w Cincinnati dotarła do półfinału. W Nowym Jorku Polka skupi się wyłącznie na singlu, rezygnując z miksta z Norwegiem Kasperem Rudem, z którym w ubiegłym roku dotarła aż do finału. A w PKO Ekstraklasie grad goli przy Bukowej GKS Katowice rozbił Wisłę Płock 5-0.
10: Graliśmy dobre spotkanie, byliśmy skuteczni. Było jeszcze trochę tych sytuacji. Rywal wcale nie taki banalny, żeby powiedzieć, że 5-0, ach co to tam. Nie, to nie były łatwe zawody, także bardzo się cieszę.
7: Mówił trener Gieksy Rafał Górak. Podziałem punktów zakończyły się mecze w Szczecinie i Radomiu. Pogoń zremisowała z Wisłą Kraków 2-2, bez goli w starciu Radomiaka z Zagłębiem. A po wygranej z Węgierkami nasze siatkarki zagrają dziś drugi mecz na Mistrzostwach Europy. Rywalkami Polek w Stambule będą Łotyszki.
9: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
11: A to nie, to następnym razem trener GieKS Rafał Górak musi się odsunąć od mikrofonu.
12: Tak,
11: bo to za blisko było.
12: Trochę jak Mosa mówił.
11: To prawda.
12: Środek koronny.
11: Słuchajcie, dzisiaj popada w Gorzowie, w Poznaniu, w Bydgoszczy i w Olsztynie najmocniej. Znaczy wszędzie może pokropić, tylko dzisiaj na południu Polski piękne słońce. Mhm. I taka temperatura klimatyzowana, tak maksymalnie no 23 stopnie dzisiaj na zachodzie.
3: Jeszcze można krótkie spodenki włożyć dzisiaj, śmiało.
11: A pewnie.

0: to będą robić dzieci za tydzień. O, jak trzeba będzie wstać.
1: I dobrze im tak pomyślał, pomyślał każdy szanujący się rodzic.
0: Dzisiaj 24 sierpnia. Kto to dzisiaj świętuje? Proszę bardzo, kto to świętuje dzisiaj? No?
1: O, ja znam ten dźwięk. Oh yeah.
0: Dzisiaj, kochani, Windows świętuje. Tak, Windows, dzisiaj jest dzień Windowsa, systemu operacyjnego, który... Znaczy, mam wrażenie, że nauczył nas, że zawsze jak człowiek chciał coś zrobić na szybko, to Windows mówił, poczekaj, tak, nie teraz,
1: tak,
0: daj mi chwilę.
1: Nie teraz. I generalnie Windows nas nauczył, że jak coś nie działa, to trzeba wejść i wyjść.
0: Włączyć i wyłączyć. Kochani, życzymy wam dzisiaj, żebyście znaleźli kogoś w życiu, kto będzie na was czekał tak, jak człowiek czeka, żeby to ustrojstwo się zaktualizowało.

0: RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
15: Uh-huh.
14: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Znowu miałam rację.
18: W czym?
17: We wszystkim.
18: Akurat.
17: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
18: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
17: A nie są?
18: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Zapraszam do stanowiska.
21: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
20: Pani Ania jest na urlopie.
21: Czyli niczego nie załatwię.
20: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
21: Uff, no i to jest zmiana.
22: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
23: Po reklamie.
24: Radio Z.

0: Za 9.08 wstajecie z Radiem Z, to ciągle są jeszcze wakacje, kochani, a za nami weekend i to był taki weekend, kiedy wszyscy zdążyli się odciąć od pani profesor Barbary Mróz-Gorgoń. Mm-hmm. To jest ta pani odpowiedzialna za raport Polaków Portret Własny za 200 tysięcy złotych, wypluty przez sztuczną inteligencję, jak się okazało.
1: I w tym raporcie na przykład było, że Wrocław leży na północnym zachodzie Polski. Tak. Jest piękna informacja.
0: Ale też było, że Polska słynie z tradycyjnej chlebowości i że większość Polaków zna język mandaryński.
1: Ja znam mandaryński. Szczególnie w grudniu, kiedy są mandarynki wszędzie. To
0: no to wiadomo, to, wtedy to łatwiej zna. No, teraz.
1: Oczywiście. No. Ale wiecie, przecież jeszcze kilka miesięcy temu pan premier Donald Tusk mówił, że pani profesor to jest najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki.
0: No, no ale i... to wiecie, no nas, cały premier, no premier to mówi różne rzeczy. Jak pani profesor jest specjalistką, aha, to ja tankuję paliwo po 5,19.
1: Oj. Radio.

0: kochani. Obiecywaliśmy wam coś wielkiego przed godziną 8, no to uwaga, zróbcie głośniej, bo właśnie od dzisiaj piszemy nową historię naszej fantastycznej zabawy.
1: Tak, ludzie kochani, trzymajcie mnie, w wielkim finale września ktoś z was w Radiu Z zagra o okrągły 1 000 000 złotych.
0: 1 000 000 złotych do wygrania w Radiu Z. Od dzisiaj każdy SMS Radio Z wysłany pod 7353 to szansa na udział w wielkim finale na 1 000 000 złotych.
1: Tak jest, w dzisiejszym finale dnia 500 000 do wygrania i tym jednym SMS-em wchodzicie do gry o 2 finały, dzisiejszy i ten na koniec września.
0: No dobra, dorzucamy coś jeszcze. Teraz mamy dla was szczęśliwy bonus na start. 11 tysięcy szans. 11 tysięcy szans na wielką kasę.
1: Ale tylko przez 4 minuty do 8. Ten bonus obowiązuje. Wyślij Radio Z pod 7353 za 369 W. 11 tysięcy szans na wielkie pieniądze. Radio Z pod 7353.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Pojechali moi znajomi, przyjaciele.
4: Ja te osoby bardzo dobrze znałem. Były to osoby, które udzielały się społecznie. Szoki, takie niedowierzanie. No to jest chyba jeden z najczarniejszych dni takich w historii naszej miejscowości.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Miszkolc Jankielak, Radio Z.
6: Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
9: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
8: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
16: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
16: A tamta to jest mega.
11: Mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: O, pieskie życie ma smak!
19: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Po reklamie.
1: Wystartował ostatni tydzień wakacji, jest poniedziałek, 24 sierpnia. Wiadomości Radia Z o 8. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
9: Szef Zonda Krypto sypie, miał zostać małym świadkiem koronnym.
15: Ukraina świętuje Dzień Niepodległości. Do Kijowa jadą liderzy koalicji chętnych.
9: A gościem Radia Z jest Ryszard Petru, poseł klubu Centrum.
1: Ósma.
9: To może być przełom w głośnej aferze Zonda Krypto. Założyciel i szef giełdy kryptowalut Przemysław Kral, jak informuje TVP Info, współpracuje z polskimi organami ścigania i składa wyjaśnienia.
20: Co więcej, miał nawet dostać status małego świadka koronnego.
9: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk przynosi do studia szczegóły, tak. Co to może oznaczać dla wyjaśnienia sprawy.
21: Na pewno duży krok w przód, jeśli chodzi o badanie wszystkich okoliczności, bo sam fakt, jeśli oczywiście się potwierdzi, przyznania statusu małego świadka koronnego oznacza nie tylko współpracę, ale też informacje, które dla śledczych mogą być i najpewniej są cenne. Przemysław Kral ma składać zeznania już od wiosny i jak donoszą dziennikarze, w dużej mierze mogą one być obciążające dla prawicy. Co więcej, miał też już usłyszeć zarzuty. Pełnomocnik szefa Zonda Krypto na pytania i o współpracę ze śledczymi i o status odpowiada krótko, bez komentarza.
20: Dzisiaj głos w sprawie ma zabrać prokuratura prowadząca postępowanie.
9: W dniu niepodległości Ukrainy spotkanie koalicji chętnych. Część liderów przyjeżdża do Kijowa osobiście, część połączy się online.
20: Rozmawiać będą o gwarancjach bezpieczeństwa i dodatkowych systemach antyrakietowych. Jakie konkrety mogą paść? O tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
22: Niemcy dostarczą Ukrainie dodatkowe 600 pocisków przechwytujących ze starszej wersji amerykańskiego systemu Patriot. Francja przekaże kluczowe radary, ale też myśliwce. Norwegia deklaruje nowy pakiet pomocy Ukrainie wart 9 miliardów dolarów. Tych zapowiedzi dzisiaj przybędzie ze strony innych sojuszników z koalicji chętnych. Rozmowy mają dotyczyć przygotowania Ukrainy na zimę i gwarancji bezpieczeństwa. Grażyna Wiatr, Radio Z.
20: Po ostatnim spotkaniu sojuszników w lipcu padła deklaracja pierwszych wspólnych ćwiczeń koalicji chętnych na terytorium Polski z udziałem wojsk francuskich i brytyjskich.
9: 7:40 to czas gościa Radia Z. Rozmawia Beata Lubecka.
23: Dzień dobry, z nami jest Ryszard Petru, ekonomista, wiceszef klubu Centrum. Dzień dobry.
24: Witam, dzień dobry.
23: I krótka piłka na początek. Czy zmiany podatkowe wpłyną na wynik wyborów, tak czy nie?
24: Tak.
23: Sonda na Radiu ZPL, rzecz jasna. Czekamy na wasze głosy. No jeśli te zmiany w ogóle wejdą w życie, bo pan prezydent może je zawetować, takie są przewidywania, chociaż nie wiadomo. Ale jak wejdą, czyli rozumiem, że przewiduje pan, że pomogą wygrać wybory Koalicji Obywatelskiej?
24: Nie.
23: Znaczy koalicji nie, tak?
24: Nie. Jeżeli wejdą.
23: Ale pan powiedział, że wpłyną na wynik wyboru, ale to nie znaczy, że pomogą wygrać w koalicji.
24: Uważam, że jeżeli wejdą, to wpłyną negatywnie.
23: Czyli, że pogrążą szansę na zwycięstwo, tak?
24: Obniżą szansę na zwycięstwo. Nie pogrążą, tylko obniżą.
23: No dobrze, to zacznijmy właśnie to analizować, bo jest kolejna stawka podatkowa, 24%.
24: Jest propozycje kolejnej stawki.
23: Tak, oczywiście. No tak, oczywiście, to są cały czas propozycje pana premiera i ministra Domańskiego. Pierwszy próg podatkowy podwyższony do 130 tysięcy złotych. No to jest dobra zmiana, czy to jest kosmetyka, prowizorka?
24: Maksymalnie można na tym zyskać 300 zł miesięcznie. Mhm. I co do zasady...
23: Zarabiając 14 800
24: tak,
23: złotych
24: brutto. Czyli przeciętnie, tak, mediana, czyli przeciętnie osoba, co można powiedzieć, średnio plus zaoszczędzi 200 zł miesięcznie, czyli relatywnie mało w stosunku do całego zamieszania, jaką ta zmiana tworzy, ale przypomnijmy, to trzeba całościowo rozpatrywać. Mianowicie mamy tam podwyżkę podatku od firm z 19 do 22 i dotyczyć to będzie 4,5 tysiąca polskich firm i to są te firmy, których możemy być akurat dumni jako Polacy. To są firmy, które mają szansę nie tyle tworzyć nasze produkty na świat, ale również one zatrudniają miliony Polaków.
23: No ale osiągają przychody ponad 50 milionów euro rocznie.
24: Czyli w Niemczech to byłyby średnie firmy, a w Polsce to są duże. No, mamy po prostu relatywnie nieduże firmy jak na świat. Pamiętaj, co roku...
23: Ale dlaczego to jest w takim razie zły pomysł?
24: Dlatego, że po co podwyższać opodatkowanie firm? Co one takiego złego zrobiły dla gospodarki? Wyobraźmy sobie, że...
23: No, ale chodzi
24: firma...
23: o to, że ktoś musi zapłacić za to, że zyska 3,5 miliona podatników, którzy rozliczają się...
24: Zyska. A nie uważa pani, że progi podatkowe powinny być automatycznie waloryzowane? Byłbym zwolennikiem tego, żeby do ustawy wpisać na stałe waloryzację progów podatkowych o inflację. No to się nam po prostu należy. Przepraszam bardzo. Inflacja jest podatkiem. Jeżeli jest niewaloryzowany próg, to my coraz szybciej wpadamy w wyższy próg.
23: Czy pan wtedy w takim razie postuluje, żeby w tegorocznym budżecie, znaczy w budżecie, w projekcie budżetu na przyszły rok wpisać waloryzację progów podatkowych?
24: Co do zasady, nie tylko w przyszły, ale na zawsze powinny być waloryzowane progi podatkowe, bo to inaczej oznacza, że ci, którzy pracują, coraz większe podatki płacą. Uderzenie w polskie firmy jest... antyrozwojowe, no bo przecież firmy inwestują. Jeżeli ktoś inwestuje, to nie spodziewa się podatku 22%, bo założył
23: podatek 19%. Ale od dawna nie podwyższano tego CIT-u.
24: A po co, ale proszę pani, ale po co
23: niepotrzebna
24: mamy,
23: w ogóle.
24: Rozumiem, po co mamy podwyższać podatki w sytuacji, kiedy mamy za niskie inwestycje od czasów Mateusza Morawieckiego i to wprowadza dużą niepewność firm. Kto...
23: Czyli rozumiem, że rząd chce zażynać inwestowanie, tak?
24: Rząd szuka pieniędzy i uważam, że ktoś premierowi źle doradził.
23: A kto?
24: Mam wrażenie, że te propozycje podatkowe przygotowywali ci sami pracownicy Ministerstwa Finansów, którzy przygotowywali Polski Ład, bo to jest dokładnie ta sama...
23: A to wzięli copy-paste, tak?
24: Ta sama filozofia. Coś trochę obniżymy, a gdzieś w całej masie miejsc innych podwyższymy. Teraz uwaga, wielkie koncerny międzynarodowe często nie płacą podatków w Polsce, bo wykazują tak duże koszty u nas w kraju, w pewnym sensie część sztucznie, że nie mają zysku. Jak nie ma zysku, to nie płacimy podatku CIT. A polskie firmy tego nie mogą zrobić. W związku z tym dostaną najbardziej po łapach, gdyby ta zmiana podatkowa
23: weszła. No to rozumiem, że pan postuluje, że nie powinno być żadnych zmian, jeśli chodzi o podatek CIT, tak?
24: Żadnych zmian, jeżeli chodzi o podatek CIT. Natomiast jeżeli...
23: A to rozliczanie się ryczałtem?
24: Zaraz do tego przejdę. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związaną z progiem. Progi powinny być waloryzowane. Rozumiem, że nie ma w budżecie tyle pieniędzy, ale rocznie dopłacamy do górnictwa między 6 a 9 miliardów złotych. Przepraszam bardzo, to jest olbrzymia kwota. Uważam, że od jakiegoś czasu powinniśmy tę kwotę redukować i w ten sposób przeznaczać środki na waloryzację progów. Waloryzacja progów się należy. Oczywiście PiS tego nie dokonał. I teraz tak, ja jestem zwolennikiem prostych rozwiązań. Platforma obiecała kwotę wolną. Nie stać nas, bez wątpienia nie stać nas na podwyższenie kwoty wolnej w jednym ruchu do 60 tysięcy złotych. Ale można to rozłożyć na raty i tak powinniśmy to zrobić.
23: Czyli?
24: 40 w przyszłym roku, 50 w kolejnym i 60 w kolejnym. Ale ważne, żeby w przyszłym roku to weszło w życie. To, co mi się też nie podoba w tej propozycji podatkowej, to, że one, te podatki mają wejść zaraz. Znaczy, gdyby Te propozycje podatkowe nie zostały jeszcze przedstawione, nie były konsultowane z nikim, nawet nie wiemy, jakie są zapisy.
23: Jest sierpień.
24: To najwcześniej wejdzie w życie, mając na uwadze, gdyby prezydent miał podpisać, zakładam, że nie podpisze oczywiście. To wejdzie w listopadzie, czyli za miesiąc od przyjęcia przepisów, no to jest coś, z czym w deregulacji walczymy od dłuższego czasu, żeby było długie wakacje legislacyjne, żeby był długi okres czasu, żeby się przygotować do nowych przepisów. Ja postuluję, żeby nawet to był rok, żeby nie można było zaskakiwać podatników. Innymi słowy, to niepotrzebne zamieszanie z bardzo małym uzyskiem. Apeluję do tego, o to, żeby jednak w ramach konsultacji, załóżmy, że ta nasza rozmowa dzisiaj jest formą konsultacji. Co prawda spotkałem przed chwilą kolegę Domańskiego, ministra finansów, ale to było tuż. On wchodził do Tok FM, ja wchodziłem do Radia Z. Powiedziałem mu, że będę krytykował, że uważam, że to jest zła propozycja, bardzo miesza w systemie podatkowym. Powiem pani szczerze, nic nie naprawia.
23: Rozumiem, że trzeba było po prostu cokolwiek zaproponować, w związku z tym, że nie możemy zaproponować podwyższenia kwoty wolnej od podatku, tak? Czyli po prostu jakiś erzac.
24: Możemy zaproponować, tylko musimy się bardziej nad tym wysilić. A ja uważam, że nie ma sensu, żeby polskie firmy, które naprawdę mają problemy z inwestowaniem, bo mają dużą niepewność globalną, chociażby z powodu tego, co się dzieje z cenami ropy, gazu, żeby teraz jeszcze obkładać dodatkowym podatkiem. Podkreślam, cała masa szarej strefy w Polsce. Im wyższe podatki, tym ta szara strefa będzie więcej. Czyli uczciwi zapłacą podwójnie, wielkie koncerny nie zapłacą. Urzędnik skarbowy w Polsce nie ma siły, nie ma umiejętności walczyć z koncernami, dlatego że pytanie na przykład, co to są te wszystkie koszty, które wrzucają na przykład spółki matki z zagranicy do polskich spółek, jak to do tego podejść? Oni przegrywają z tymi koncernami, natomiast polska firma już jest słabsza, ma mniej pieniędzy na prawników, i na nich się skupiają urzędy skarbowe. No na Boga, nie tędy droga. Powinniśmy wspierać polski biznes, powinniśmy wspierać polskich pracujących i przedsiębiorców, i pracowników. I czyli tak samo z ryczałtem.
23: Czyli podsumowując, co pan proponuje. Waloryzacja progów podatkowych.
24: Automatyczna.
23: Jednak podwyższanie kwoty wolnej od podatku progresywnie.
24: Etapami.
23: Tak, etapami. I jednak zero zmian, jeśli chodzi o CIT dla przedsiębiorców.
24: Tak.
23: No ale jest jeszcze jedna niespodzianka, o której rząd nie wspomniał, ani pan premier, ani minister Domański. O tym pisze Business Insider. 17% stawka ryczałtu od nadwyżki przychodów osiągniętych w trakcie roku dla ponad 300 tysięcy euro przychodu w firmie.
24: No chodzi tu o to, że mamy 15% ryczałt i rzeczywiście jest tak, że jak ktoś zarabia dziesiątki milionów złotych, to ma bardzo wysoki, to płaci cały czas ten niski relatywnie podatek. Natomiast pytanie, dlaczego taki poziom tego, dlaczego druga stawka? Wie Państwo, ja byłem zawsze zwolennikiem jednej stawki i ten polski system podatkowy dzisiaj
23: czy jest... Czy powinna być jedna stawka podatkowa?
24: No dotychczas w ryczałcie jest. Mhm. No w ryczałcie. A to Leszek Miller, przypomnę, premier Lewicy wprowadził podatek liniowy dla przedsiębiorców i jakoś, wie Państwo, gdybyśmy popatrzyli, dlaczego Polska się rozwija, zakładałbym dlatego, że właśnie mamy dużo, relatywnie dużo przedsiębiorców, którzy ryzykują tym, że w danym momencie mogą nie uzyskać przychodu, który daje możliwość opłacenia ZUS-u czy tam składki zdrowotnej.
23: To jeszcze zapytam o jedną rzecz. A co powinno się znaleźć w przyszłorocznym budżecie, żeby zdusić deficyt budżetowy, bo on rośnie generalnie, teraz już wynosi 141 miliardów po 7 miesiącach. Więc co zrobić, żeby zdusić ten deficyt?
24: Dałem Pani pierwszy przykład. Mówię o górnictwie, bo to jest między 6 a 9 miliardów złotych. Uważam, że powinniśmy redukować.
23: Nie dopłacać, tak?
24: Redukować kwotę dopłat z każdym rokiem, bo to jest też, to nie jest w długim okresie rozwojowe. Nie wiem, dlaczego wydaliśmy 4,5 miliarda złotych na CPN.
23: Żeby ulżyć polskim kierowcom.
24: No ale im więcej dany kierowca jeździ, czyli im więcej wydaje na benzynę, tym więcej na tym zarabia, czy oszczędza. W związku z tym to jest też promowanie raczej tych bardziej zamożnych. Uważam, że ten drugi pakiet nie był potrzebny, a ten pierwszy trwał za długo. To jest 4,5 miliarda złotych. Jeżeli byśmy ograniczyli, nie wiem, dotacje do górnictwa o 4,5 miliarda, a 4,5 miliarda nie wydali na CPN, mielibyśmy 9 miliardów oszczędności. Panie redaktor, no jest dużo pieniędzy w budżecie, które niespecjalnie skutecznie wydajemy. Do tego trzeba podejść bardziej na zasadzie budżetu zadaniowego. Po co wydajemy poszczególne środki? Czy one spełniają cele? My do tego podchodzimy zwykle inercyjnie i na Boga. Mamy taką retorykę. Im więcej państwo da, tym lepiej. Ale pamiętajmy, jak państwo nam coś chce dać, to skądś musi wziąć. No i bierze z naszych podatków. I ludzie, którzy szybko wpadają, czy pracownicy, którzy szybko wpadają w ten drugi próg, właśnie płacą w ten sposób za te CPN-y.
23: Czy zmiany podatkowe wpłyną na wynik wyborów? Tak odpowiedziało 55%, nie 45%. Jesteśmy już teraz na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Ryszard Petru
24: też
23: zapraszam.
24: Oczywiście.
0: Obniżał szanse na wygranie wyborów Ryszard Petru o planowanych przez rząd zmianach podatkowych.
20: Po co podwyższać opodatkowanie firm? Co one złego zrobiły dla gospodarki? Pyta ekonomista w Radiu Z.
0: Ktoś premierowi źle doradził. Ta sama filozofia, co w Polskim Ładzie, ocenia poseł klubu Centrum.
20: Nie stać nas na podwyższenie kwoty wolnej jednym ruchem. Trzeba zrobić to na raty, przekonuje Ryszard Petru.
0: Rozmowa trwa. Oglądajcie dalej na radioz.pl.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Kolejny dzień, kiedy będziemy tak wywieszać pranie, a nie, jednak pada, schowaj pranie. Wywieszasz pranie, a nie, jednak schowaj pranie. Wywieszasz pranie, a nie, jednak pada,
5: nie,
4: schowaj pranie.
5: Nie, bo to
4: pranie.
5: Pada zawsze, jak Kamil Baleja umyje samochód. Myłeś samochód wczoraj?
4: Nie myłem.
5: A no to czemu pada? To dziwne.
4: Widzisz, bo robiłem
5: pranie. Czekaj, sprzęgło mi się.
4: Pranie robiłem, wiesz, dlatego.
5: Radio Z. Miałem zwarcie.
4: Mów mi Brudas.

0: Ja najbardziej lubię te chórki w tej piosence takie.
1: A to jest w ogóle ciekawy numer, bo oni to się pojawiło u nas chyba wczesną wiosną. Aha, i oni już wtedy śpiewali, że stygnie lato i się w końcu doczekali, bo rzeczywiście teraz stygnie lato.
0: Oni wiedzieli, że to będzie ten moment, kiedy nagle lato zacznie stygnąć.
1: Tak, to byli Kuba i Kuba.
0: Może i lato stygnie, ale wakacyjny bingo ma się świetnie, moi drodzy.
1: No pewnie, Bilgun Arion Batar zmierza, słuchajcie, przemierza całą Polskę wzdłuż i wszerz, odwiedza wakacyjne miejsce, o których nie śniło się polskim wakacjowiczom i wszyscy go karmią. Halo Bill, halo Bill.
2: Wow, ale to pachnie, ten zapach właśnie mnie przyciągnął.
3: Pankejki bananowe z poteczkami owsianymi.
2: Dziękuję.
1: No taki to pożyje.
0: Proszę nie karmić Billa, bo my potem się nie wypłacimy na jego dietę.
1: No właśnie, to jest audycja radiowa z pełnym wyżywieniem. Śniadania, obiady i obiadokolacje.
0: All inclusive, pamiętajcie, szukamy dla was najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce i ruszamy raz jeszcze w trasę dzisiaj.

0: wasze ukochane, ciągle wakacyjne Radio Z. Za chwilkę u nas o 8.30 wiadomości, kochani, a tam powiemy o, uwaga, o tym, że jest coraz bliżej zakaz mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia.
1: Matko, ależ było blisko. A się wystraszyłem, naprawdę.
0: Więcej szczegółów już za chwilę.
1: Marek, ostrzegaj.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Gotowa na powrót do szkoły?
12: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
11: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
9: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
13: Powiedział już wczoraj. Mam wreszcie coś premium, Marian.
14: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
17: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
18: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
19: Nie wiem, czy wiecie, ale jest 8.30, a to oznacza, że już teraz w Radiu Z czas na wiadomości, na które zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
3: Ryszard Petru w Radiu Z krytykuje rządowe plany zmian w podatkach.
19: Jeśli wejdą w życie, to wpłyną negatywnie, obniżą szanse na zwycięstwo koalicji rządowej, uważa poseł Centrum.
3: Według Petru rząd szuka pieniędzy i ktoś premierowi źle doradził.
7: Mam wrażenie, że te propozycje podatkowe przygotowywali ci sami pracownicy Ministerstwa Finansów, którzy przygotowywali Polski Ład, bo to jest dokładnie ta sama filozofia. Coś trochę obniżymy, a gdzieś w całej masie miejsc innych podwyższymy.
19: Zdaniem ekonomisty nie powinno się wprowadzać żadnych zmian w podatku CIT, a progi podatkowe powinny być waloryzowane automatycznie.
3: Ważna informacja dla Ukraińców w Polsce. Ci obywatele, którym nadano numer PESEL-UKR bez ważnego dokumentu podróży, muszą do końca sierpnia potwierdzić tożsamość w urzędzie gminy. ZUS ostrzega, że jeśli tego nie zrobią, utracą status UKR, a z nim uprawnienia wynikające z ochrony czasowej, w tym pieniądze z 800+.
19: PESEL-UKR nadawano w pierwszych miesiącach pełnoskalowej wojny. Uzyskało go wtedy wiele dzieci, które często nie miały paszportów ani innych dokumentów. Czas na potwierdzenie tożsamości upływa 31 sierpnia.
3: Nowa Zelandia coraz bliżej zakazu mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Rząd przedstawi dziś projekt odpowiedniej ustawy.
19: Nowa Zelandia od roku rozważa wprowadzenie takiego zakazu w ślad za Australią, która w grudniu przyjęła pierwsze na świecie przepisy tego typu. Zgodnie z projektem ustawy o bezpieczeństwie w sieci, Instagram, TikTok, Snapchat i Facebook będą musiały zweryfikować wiek użytkownika. Inaczej będzie im grozić grzywna do 10% ich globalnych przychodów.
3: W szalejącej drożyźnie Włosi znaleźli sposób na tańsze paliwo. Górska gmina Valle Castellana w Abruzji kupiła stację benzynową i oferuje ceny prawie po cenie zakupu z bardzo niewielką marżą. Wychodzi 20 centów mniej niż gdzie indziej.
19: W dniach powrotu milionów Włochów z wakacji na stacjach przy autostradach płaci się nawet 2,20 euro za litr paliwa, a w Valle Castellana 1,75 euro za benzynę i 1,89 euro za olej napędowy.
3: Telewizja już nazwała ją stacją marzeń.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: Słyszałeś, władze miasteczka kupiły stację benzynową i paliwo jest tańsze. Może Polska powinna kupić Orlen? A nie, czekaj. Dzisiaj na północy 22 stopnie, na południu tak samo, chłodniej na wschodzie 19 i wszędzie przelotny deszcz.
21: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
23: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Soul Asylum. To jest w ogóle ciekawe, bo ten zespół się nazywa tak, że mówisz normalnie Soul Asylum, a ktoś chce powiedzieć, kolego, tobie już wystarczy.
1: To prawda. Radio Z za 21.09. Czy też macie tak, że macie dość tego, że w Sejmie w Polsce są cały czas, od wielu, wielu lat te same twarze?
0: Proszę pana, to jest w ogóle powtarzalność, mam wrażenie. Jak nie jeden, to drugi. Tak, po jednych pieniądzach są wszyscy.
1: Ciągle, tylko ten jeden, albo ten drugi.
0: Tak.
1: Słuchajcie, jest sondaż dla WP. Prawie 70% Polaków w tym sondażu chce wprowadzenia czegoś takiego jak limit kadencji dla posłów. Czyli, że oni będą mogli być posłami tylko na przykład 3 razy. Tylko przez 3 kadencje, czyli maksymalnie tam wychodzi 11
0: lat.
1: Ale
0: to by była wielka rewolucja, słuchajcie, bo przecież Tusk to chyba już jest 6 kadencji, a pan Kaczyński 9 kadencji.
1: No właśnie. I efekt tego jest taki, że najświeższą twarzą w polskim Sejmie jest obecnie pan Ryszard Terlecki.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
15: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
16: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
2: Po reklamie.
18: Cześć, mówi Daria Zawiałow, Radio Z i już.

0: Sorry Papi. To jest taki tytuł, jak mężczyzna ma kryzys wieku średniego i bierze sobie młodszą partnerkę, to ona mówi do niego Sorry Papi.
1: Gorzej.
0: Topik i Becky G.
1: Panowie, ogarnijcie się, bardzo was prosimy. Uwaga, uwaga, kochani słuchacze, podajemy ceny paliwa na dzisiaj.
0: Tak.
1: No bo ten program CPN, prawda? Benzyna 95, 6,54, 98, 7,63, diesel 7,59.
0: Ej, ale to jest drożej niż było tydzień temu.
1: Tak.
0: To jest smutne, bo kiedyś się tankowało do pełna, a dzisiaj tankujesz i patrzysz, czy masz zdolność kredytową.
1: Ale szukajmy plusów, szukajmy pozytywów. Tankujesz, bierzesz po hot dogu i rocznicowa kolacja z głowy.

0: Nadchodzi prawdziwa rewolucja w polskich szkołach. Od września zakaz korzystania z komórek w podstawówkach. O tym będziemy mówili za chwilkę w wiadomościach Radia Z.
1: To będzie straszne, bo dzieci, o nie, one będą musiały ze sobą rozmawiać.
0: O nie! Tą.
1: Jesteśmy straceni.
0: Za chwilę więcej szczegółów.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Syn przelatuje, mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co?
4: Człowiek z jednego horroru stresu a to drugi.
5: Jedni już ręką machają, chyba się już przyzwyczaili do tego. Mieszkańcy Pozanowa jesteśmy przygotowani na to, że to się prędzej czy później powtórzy.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Marcin Friedrich, Radio Z.
8: Przemek Taranek, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: Euro na wszystko cię stać. Euro rabat masz.
11: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
11: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
16: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
17: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie.
0: Zbliża się 9:00, jest poniedziałek, 24 sierpnia. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
22: Ktoś premierowi źle doradził. Ryszard Petru w Radiu Z o zmianach w podatkach.
23: Transkrypcja nie dla górali. Zakopane wyłamuje się z uznawania małżeństw jednej płci.
22: Iga Świątek spada z wysoka w rankingu tenisistek. Leci na łeb na szyję.
0: 9:00.
22: Ryszard Petru rozjeżdża podatkowe pomysły rządu. Ktoś premierowi źle doradził, ocenia w Radiu Z poseł klubu Centrum.
23: Mówi nawet, że te projekty przygotowywali chyba ci sami pracownicy, co Polski Ład rządu PiS.
22: Beata Lubecka po rozmowie z posłem i ekonomistą.
23: Dzień dobry,
22: to
23: dzień
22: co
23: dobry.
22: Konkretnie punktuje w propozycjach podatkowych zmian?
23: No zmiany w PIT kosmetycznej, niepotrzebne zamieszanie. Zamiast tego Petru wskazuje na konieczność waloryzacji progów podatkowych i przydałoby się stopniowe podwyższanie kwoty wolnej od podatku w przyszłym roku do 40 tysięcy złotych, potem do 50, a za kolejne 3 lata do 60 tysięcy złotych. 4%. Podwyżka CIT-u dla firm z przychodem powyżej 50 milionów euro rocznie? Nie tędy droga.
1: No na Boga, nie tędy droga. Powinniśmy wspierać polski biznes, powinniśmy wspierać polskich pracujących i przedsiębiorców i pracowników.
23: I pada też zarzut, że zmiany w podatkach powinny być wprowadzane z rocznym wyprzedzeniem, a tak zostaną uchwalone najwcześniej w październiku i miałyby wejść w życie od stycznia. Bardzo mało czasu, no chyba, że zmiany nie wejdą w życie, jeśli zawetuje je prezydent. Jeśli...
22: Zakopane odmówi transkrypcji aktów małżeństwa par tej samej płci zawartych za granicą. Teoretycznie powinno być to już możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.
3: Ale nie pod Tatrami. Mimo obowiązujących już przepisów burmistrz Zakopanego mówi donośne nie.
22: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk ze szczegółami tak. Teraz w wiadomościach. Dlaczego samorządowiec nie chce stosować się do prawa?
4: Bo to jego zdaniem pozostaje w sprzeczności z konstytucją i dlatego, jak zapowiada, transkrypcji małżeństw jednopłciowych w Zakopanem nie będzie. Pytanie, co w takiej sytuacji? Premier Donald Tusk przypomina, że jest droga sądowa, ale też podpowiada.
8: To nie brzmi może najatrakcyjniej, ale w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
4: I choć, jak mówi premier, wolałby, żeby prawo dziś było jasne i czytelne, to sytuacja i w Sejmie, i z prezydentem na to nie pozwala, stąd rozporządzenie. To na razie wszystko.
3: Pełnomocniczka rządu do spraw równości zapowiada kontrolowanie tego, czy przepisy są stosowane.
22: Sojusznicy meldują się w Kijowie w Dniu Niepodległości Ukrainy, w jej stolicy spotkania koalicji chętnych.
3: Przyjechali już szef Rady Europejskiej, premier Wielkiej Brytanii, prezydenci Mołdawii i Estonii oraz premier Luksemburga. Na dworcu wita ich szef ukraińskiej dyplomacji.
22: Koniec wolnej Amerykanki w szkołach. Od września wchodzi zakaz korzystania z komórek w podstawówkach.
3: Chyba że pozwoli na to nauczyciel, albo dziecko potrzebuje telefonu z powodów zdrowotnych. Szkoły muszą zorganizować miejsca do przechowywania urządzeń.
22: A to jest wyzwanie, mówi reporterowi Radia Z Piotrowi Gawrońskiemu, dyrektorka warszawskiej podstawówki numer 316, Ewa Stolarczyk.
24: Nie ma też możliwości przechowywania telefonu w jakimkolwiek pomieszczeniu, bo mamy 940 uczniów, więc jest to po prostu nierealne, żeby zbierać od wszystkich te telefony.
25: To jakie są już pomysły?
24: No pomysły są ewentualnie takie, żeby przechowywali telefony w szafkach, które mają, każdy uczeń u nas ma indywidualną szafkę na ubrania czy podręczniki, może sobie tam przechować ten telefon. Taki jest na razie pomysł i chyba jedyny.
3: Szkoła liczy, że uczniowie po prostu nie będą przynosić do szkoły telefonów.
22: Pracę domową nadal ma do odrobienia Iga Świątek. Zwycięstwo w Toronto i półfinał w Cincinnati nie przełożyły się na ranking.
3: W najnowszym zestawieniu WTA nie utrzymała piątej pozycji.
22: Jej poczynania śledzi dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powideł. To które miejsce tak zajmuje teraz Iga?
26: Ósme to oznacza spadek o 3 lokaty, ale ranking nie oddaje aktualnej dyspozycji naszej tenisistki. Triumf w Toronto i półfinał w Cincinnati to bez dwóch zdań najlepszy czas Igi Świątek w tym sezonie, co pozwala z optymizmem myśleć o rozpoczynającym się już w niedzielę US Open, mówi w podcaście Breakpoint kapitan naszej kobiecej reprezentacji Dawid Celt.
27: Widzę taki głód u niej, ona chce więcej. Udowodniła sobie znowu, że jest w stanie grać na bardzo wysokim poziomie i nie chce się zatrzymywać. Hungry for more i chyba u Igi jest to w tej chwili aktualne bardzo.
26: W Nowym Jorku Polka skupi się wyłącznie na singlu. Nasza tenisistka zrezygnowała z gry w mikście z Norwegiem Kasperem Rudem, z którym w ubiegłym roku dotarła aż do finału.
22: Iga Świątek wygrała US Open w 2022 roku. W poprzednim sezonie dotarła do ćwierćfinału.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
30: Patrzcie, Iga Świątek nie chce grać z Kasperem Rudem. No z Rudem nie chce grać, no nawet Iga.
0: Ja byłem Rudy kiedyś, wiesz?
30: Wiem, dlatego to mówię kiedy.
0: Ale pojechałem do Turcji, wróciłem, jestem brunetem.
30: Ciepło, najcieplej na południu 22-23 stopnie, najchłodniej na północy 20-19, ale jutro jeszcze więcej słońca.
0: Rudaski, nie słuchajcie go.
29: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
31: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: and Do It and Wisborne śpiewała dla was o poranku w Radiu Z. No właściwie już takie lekkie przedpołudnie.
1: 14. No to już człowieku, to już po poniedziałku.
0: To już po poniedziałku, dokładnie.
1: To już z górki teraz, kochani, jak już wstaliście.
0: No dobra, to ja jeszcze chwilkę o weekendzie, dobra?
1: Tak.
0: Bo wczoraj około godziny 7 rano w Zamościu w Biłgoraju zawyły syreny. 7 rano, w niedzielę.
1: Co ty?
0: Tak. I okazało się, że to miał być cichy test systemu. Ale ktoś przez pomyłkę uruchomił dźwięk, rozumiecie?
1: O nie.
0: Cichy test, 7 rano, tak.
1: Najgorzej, 7 rano w niedzielę, no. A tu ktoś włącza syrenę na 3 minuty.
0: Ale czekajcie,
1: się, tak?
0: Najważniejsze jest to, że urząd przeprosił mieszkańców.
1: Tak, przeprosił.
0: To przeprosił.
1: Jak mama, która rano w niedzielę akurat musiała rzucać garnkami, nie?
0: Ale przeprosiła?
1: No nie, powiedziała, o, królewicz się obudził.
0: 7 mamy lubią tak hałasować o 7 tak. Rano w niedzielę.
1: Dlaczego one zmywarkę opróżniają rano w niedzielę?
0: No. Tak. Nie można w sobotę tego zrobić?
1: Nie można, nie wiem, w nocy jak śpimy?

0: Uwaga, uwaga, teraz będziemy się chwalić, bo jest czym, kochani. To jest pierwszy dzień naszej nowej zabawy i zupełnie wyjątkowe nagrody. 500 000 złotych już dzisiaj w finale dnia. Ale to nie wszystko. Finał dnia 500 000. Bo grając dzisiaj, teraz wchodzicie też do gry, uwaga, o milion, o okrągły milion, o okrągłą bańkę.
1: Milion złotych.
0: O bańkę zagracie w finale września.
1: Wyobraźcie sobie, wygrać 1 000 000 złotych. Wow, co zrobić z taką kasą, co? No właśnie, dzisiaj naszym gościem był pan Ryszard Petru, którego zapytaliśmy, w co by zainwestował, jakby wygrał 1 000 000 złotych. W co zainwestować 1 000 000 złotych?
2: Wszystko zależy od tego, ile jesteśmy w stanie stracić. Zasada jest taka, inwestujmy coś, co rozumiemy. Musimy ocenić, ile możemy stracić. Pamiętajmy, jeżeli chcemy dużo zarobić, to tak samo dużo de facto możemy stracić.
1: Ja nic z tego nie rozumiem.
0: Czekaj. Pytanie, no. Ile jest kaczek w jeziorze?
1: Kochani, 1 000 000 złotych to jest do wygrania w finale miesiąca, a dzisiaj w finale dnia 500 000 złotych. Czyli krótko mówiąc, można wygrać dzisiaj pół bańki, pod koniec września bańka, półtora miliona złotych można wygrać. Ludzie!
0: Na jakiś czas jesteście ustawieni,
1: kochani,
0: bo ceny szaleją. Od teraz każde hasło Radio Z wysłane pod 7353 warte jest aż 20, ale kusimy, no. 20 tysięcy szans, bo to jest najwyższy dzisiaj bonus o poranku. Jeżeli wyślecie SMS-a o treści Radio Z na 7353 teraz, to macie 20 tysięcy szans. Taki bonus.
1: Bańka czeka, ludzie, prościej się nie da. Radio Z, Radio Z wyślij pod 7353.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: telefonie.
1: To są stary dobry Myslowic, co?
0: Można się rozmarzyć. A to nie to, Artur Rojek już solo, bez kolegów.
1: Jak?
0: Oni naprawdę już mają chyba trzeciego wokalistę. Tak, no, tak,
1: szkoda,
0: tak.
1: Szkoda, ale fajnie to brzmi, fajnie.
0: Kochani, w ostatni weekend wakacji, bo nieubłaganie kończą się wakacje, mamy wielkie pożegnanie lata. W niedzielę najbliższą, 30 sierpnia, słuchajcie, wyjątkowy koncert. Koncert Przebój Lata, Radia Z i Polsatu.
1: Kielecka kadzielnia, rozgrzana do czerwoności, największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Doda, Dawid Kwiatkowski, będzie Leroy, słuchajcie, będzie Maciej Maleńczuk, będzie Norbas, będzie Filno, będzie się działo.
0: No właśnie, Kamil już się uczy na pamięć wykonawców, bo on tam będzie ich wszystkich zapowiadał. Powiedz jeszcze raz tych wykonawców, tak dobrze, jak będziesz to robił na scenie w kadzielni.
1: Kochani, już teraz Doda!
0: Bardzo ładnie, kto jeszcze będzie?
1: A przed wami Dawid Kwiatkowski, zróbcie hałas!
0: O, jeszcze no. Norbiego dawaj.
1: Norbi?
0: No.
1: Teraz Norbi.
0: Ostatni weekend wakacji. Przebój Lata, Radia Z i Polsatu. Bądźcie koniecznie z nami. Niedziela, 30 sierpnia.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Media Expert, taniej. Po reklamie.

0: Dzień dobry, bardzo wakacje, dzień dobry, bardzo lato. Ludzie, ludzie, posłuchajcie tego.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
0: Milion złotych będzie do wygrania w wielkim finale września. Milion złotych.
2: Niesamowite. A już dzisiaj możecie zgarnąć 500 000. Kochani, gramy, nie czekamy. Cały czas obowiązuje super bonus w grze. Jak wyślecie teraz hasło Radio Z pod 7353, to jeszcze się załapiecie na 20 tysięcy szans do godziny 10 przez najbliższe 5 minut.
0: I każdy SMS to jest szansa na dzisiejszy finał, w którym 500 000, i na ten wielki finał, w którym milion złotych do wygrania. Radio Z, wyślij teraz. Pospiesz się. Radio Z pod 7353.
3: Rząd za pieniądza.
0: A ty co?
3: To jak ten lektor tutaj w tym dżingielku.
0: No nie, on tak nie mówi.
3: Rząd za pieniądza.
0: Radio Z 7353.
1: Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
4: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
5: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
6: Reklama.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Po reklamie.
8: Świetnie, że jesteście z nami o tej porze. 10 na horyzoncie. Już teraz w Radiu Z Wiadomości. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
9: Człowiek koalicji rządowej krytykuje rząd. Ryszard Petru w Radiu Z o pakiecie CPN.
10: Świętowanie pod gradem bomb i rakiet. Ukraina w Dniu Niepodległości.
9: UOKiK kontra bukmacherzy. Słuchajcie w Wiadomościach Ekonomicznych.
8: Dziesiąta.
9: Ryszardowi Petru nie podoba się CPN. Poseł klubu Centrum i ekonomista w Radiu Z mówi, że drugi pakiet osłonowy nie był potrzebny, a pierwszy trwał zdecydowanie za długo.
10: Na razie ulga dla kierowców obowiązuje jeszcze dokładnie przez tydzień.
9: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk w Wiadomościach z nami.
10: Tak jest?
9: Dlaczego członek rządzącej koalicji jest przeciwko ruchom rządu?
11: Bo chodzi o pieniądze i to niemała. Tych w budżecie przecież brakuje, a tymczasem, jak wylicza gość Radia Z, na program CPN wydaliśmy 4,5 miliarda złotych, na drugi pakiet kolejne pół. Choć zdaniem Ryszarda Petru okoliczności ku temu nie było.
12: Gdyby cena wzrosła do $200 za baryłkę, wtedy państwo powinno interweniować, bo to jest taki wstrząs cenowy, że wszystko wstaje. Natomiast nie ma takiej sytuacji dzisiaj i nie ma powodu do tego typu interwencji.
11: I dlatego też zdaniem gościa Radia Z nie ma absolutnie żadnego powodu, by program CPN przedłużać też na po wakacjach.
10: Dzisiaj jeszcze ceny maksymalne z weekendu. Za litr benzyny 95 płacimy maksymalnie 6,54, za diesla 7,59.
9: Bomby i rakiety spadają na Ukrainę w dniu 35. rocznicy uzyskania przez nią niepodległości. Rosjanie zaatakowali Odessę i Charków.
10: Płoną dwa centra handlowe na południu kraju, a w tym samym czasie do Kijowa przyjeżdżają delegacje z całego świata.
9: Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, przedstawiciele Polski też są?
13: Na razie nie i nic nie wskazuje na to, żeby polski prezydent czy premier mieli się dziś w Kijowie pojawić. W ukraińskiej stolicy mają się dziś odbywać rozmowy tzw. koalicji chętnych. Na miejscu są już m.in. prezydenci z Litwy i Estonii, premierzy z Wielkiej Brytanii czy Danii oraz szef Rady Europejskiej. To jednak nie przeszkadza Rosjanom dalej ostrzeliwać ukraińskie miasta, choć w stolicy jest spokojnie. Drony i rakiety spadły na południe i wschód kraju. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia od rosyjskich ostrzałów zginęło kilkadziesiąt osób, ponad 200 zostało rannych.
10: Koalicja chętnych ma rozmawiać w Kijowie o kolejnych sankcjach na Rosję i próbach wpłynięcia na Putina, by usiadł do stołu rozmów.
9: Węgrzy podłączają ponownie ostatni blok swojej elektrowni atomowej w Pakszu. Działają już 3 z 4 reaktorów dzięki temu, że podniósł się poziom Dunaju.
10: To właśnie woda z rzeki służy do chłodzenia bloków energetycznych. W środę elektrownia ma już działać pełną parą.
9: Abolicja na nielegalne studnie głębinowe może ujść płazem, kara nawet do 1 000 000 zł.
10: W ten sposób Wody Polskie chcą poznać prawdziwą skalę studni głębinowych w kraju. Przede wszystkim wszystkim są w gospodarstwach, ale z nielegalnych ujęć korzystają też firmy.
9: Skala tej szarej strefy może być spora, mówi Radiu Z Filip Szatanik z Wód Polskich.
7: Celem jest likwidacja tej studziennej szarej strefy, gdzie identyfikujemy, że funkcjonuje tu od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy takich nielegalnych, nieudokumentowanych studni głębinowych i dajemy okazję i okoliczność, aby temat legalizacji studni ostatecznie załatwić.
10: Kto chce uniknąć kary za studnie bez pozwolenia, ma czas na przyznanie się do końca przyszłego roku.
9: Kuchenne rewolucje w szkołach. Stołówki gotują się do wprowadzania nowego jadłospisu dla uczniów.
10: Od września ma być zdrowiej. Według nowych przepisów posiłki muszą mieć więcej warzyw i mniej smażonego.
9: Co jeszcze? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
14: Mniej mięsa, więcej warzyw i woda zamiast słodkich napojów. To ma ogromne znaczenie, bo im wcześniej nauczymy dzieci takiego odżywiania, tym lepiej dla ich przyszłości, mówiła mi dietetyk Daria Rębowska.
15: Takie same nawyki będą procentować w późniejszych latach naszego dziecka.
14: Bo prawidłowo skomponowana dieta ma znaczenie dla samopoczucia dzieci czy ich koncentracji. Co najmniej raz w tygodniu na stołach królować będą rośliny strączkowe. Dwa razy w tygodniu zupy będą musiały być przygotowywane na bazie wywarów roślinnych. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
10: Zmiana szkolnego menu ma pomóc w walce z nadwagą u polskich dzieci.
9: Wiadomości ekonomiczne najwyższej wagi teraz w Radio Z. Iwona Kutyna z nami.
16: Dzień dobry, zapraszam.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Ryszard Petru proponuje stopniowe podwyższenie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych. Jak mówił gość Radia Z, nie stać nas na podwyższenie kwoty wolnej w jednym ruchu, ale można to rozłożyć na raty. 40 tysięcy w przyszłym roku, 50 w kolejnym i 60 tysięcy w następnym. UOKiK prowadzi postępowania wyjaśniające dotyczące praktyk największych bukmacherów. Urząd sprawdza, czy właśnie oni stosują techniki projektowania interfejsów, komunikatów i procesów, które mogą wpływać manipulacyjnie na decyzje konsumentów. Ruszył nabór obiektów noclegowych do lubelskiego czeku turystycznego. Jesienią chętni będą mogli skorzystać z 300 zł dopłaty do wypoczynku. Bon będzie dostępny w 4 województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim, a pierwsze czeki dostępne będą już od września. We Włoszech, gdzie paliwo jest bardzo drogie, jest jedna stacja, gdzie zatankować można dużo taniej. To Valle Castellana w Abruzzi. Paliwo jest tam tańsze średnio o 20 eurocentów za litr. To dlatego, że stacja sprzedaje benzynę czy diesla z bardzo niewielką marżą.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
19: Końcówka wakacji się szykuje super. Dzisiaj co prawda maksymalnie 23 stopnie na zachodzie, ale z każdym dniem będzie coraz bardziej ciepło i w piątek znowu na południu wrócą upały 30 stopni w cieniu. Dzisiaj przelotny deszczyk, najwięcej słońca na południu, a z nami...
20: No ja.
21: No ty.
19: No cześć.
20: Cześć.
21: Robert Karpowicz, dzień dobry. Bądź kulturalny.
20: Kamil Baleja i Marek Stary.
19: No, dzień dobry.
21: No. Przedstawiam kolegów.
20: To, słuchajcie, cieszę się, że formalności mamy za sobą.
21: Prawda? Dobra, to my idziemy może, co?
18: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
17: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
21: Co dla ciebie, Robert? W takim razie mów, to zamówię.
20: Nie, ja chciałem powiedzieć, że to jest największa wartość, jaką mogę mieć pracując w radiu. To, że pracuję z tak kulturalnymi, wspaniałymi mężczyznami.
21: Oj tam, przestań. Nagrało się? My ciebie też. Co się dzieje? Poniedziałek, dzień no miłości, naprawdę.
20: Szkoda, że musicie już iść. No 6 minut po 10. To jest dobry kawałek na początek poniedziałkowego przedpołudnia, bo to jest taki kawałek, przy którym można sobie pośpiewać, ponucić i poskładać sobie jakieś takie fajne życzenia i deklaracje, że tam kochacie znajomych czy coś.
21: Zwierzęta.

0: Ellie Goulding, Burn w Radiu Z. 16 minut po 10. Mamy 24 sierpnia, my się wcale nie poddajemy. My mówimy wakacjom, przedłużamy cię i chcemy, żebyście trwały jak najdłużej. Bill Gunnar Jurnbatar na pewno o to zadba, bo ty dzisiaj znowu w poszukiwaniu wakacyjnego bingo. A dokąd konkretnie się wybierasz?
1: Zdecydowanie tak. Jak wiesz, Karpiu, już praktycznie wszelkie sposoby spędzania wakacji odhaczyliśmy, ale no, spokojnie, jeszcze parę miejsc zostało i właśnie dzisiaj jedziemy do Radziejowic, ponieważ w Radziejowicach są takie domki na drzewie. Takie moje marzenie dzieciństwa. Chyba twoje też, co?
0: A powiedz mi, czy to jest taka chatka puchatka, że trzeba wejść przez dziurkę i nie wiadomo, czy się wyjdzie?
1: Też takie tam są, panie. To jest taka chatka, że możesz wejść i się zagubić.
0: To ja bym proponował, żebyś najpierw wysłał kogoś. Jak wróci, to dopiero ty wchodź, dobra?
1: O, dobra, dobra.
0: No, takie, tak będzie bezpieczniej.
1: Może
0: ja się o ciebie martwię. nie skusisz mnie. Nie namówisz mnie do takich rzeczy. Ale bardzo chętnie pogadamy przez mikrofon, połączymy się i dowiemy się, jak tam pięknie jest w tych Radziejowicach. To jest Mazowsze, tak?
1: Tak jest, to jest nieopodal Mazowsza. Nawet w sumie już na Mazowszu praktycznie. W każdym razie, mój kochany, jak ja się tam zagubię trochę, bo to może być niebezpiecznie.
0: Może być.
1: Wysyło SOS, to daj znać. Wyślij pomoc.
0: Prawda? A my przekażemy to alertowi RCB, bo oni mają duże zasięgi, to jakoś przekażą dalej.
1: No to niezłe wakacje.
0: Słyszymy się na pewno już za godzinkę. Lek do tych Radziejowic. Pamiętaj, uważaj na siebie na tym drzewie, dobra?
1: Dobrze, nie spadnę.
0: To jest człowiek, który niczego się nie boi. To jest niebywałe. On wlezie na to drzewo, bo mu kazali. Bill Gunn na pewno wróci do Radia Z, a teraz Dawid Podsiadło na błysk. Kawałek, który w poniedziałkowe przedpołudnie brzmi doskonale.

0: Atomic Kitten, The Tide is High w Radiu Z. Która to godzina? Zerknę na swój zegarek, bo jest tych tańszych. Bo nie wiem, czy słyszeliście o zegarku szefa PKOL-u, Radosława Piesiewicza. U niego też pewnie pokazuje, że 25 po 10. Ten zegarek pan szef PKOL-u dostał od poszukiwanego szefa zonda krypto, Przemysława Krala. No i teraz wartość tego zegareczka? 170 tysięcy złotych, z tych ładniejszych takich. No i rzeczywiście pan Piesiewicz przyznaje, że dostał taki zegarek, ale on panu Karolowi to on pieniążki oddaje tak ratalnie, tak co miesiąc coś tam trochę uskubie i odda. To jest trochę jak ta historia, jak z tymi posłami, co dziennie przejeżdżali 600 km samochodem, dostali zwrot za paliwo, tylko że oni samochodu nie mają.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać, Eurorabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Bo w Media Expert
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie.
7: reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Jay Godzia i Jason Derulo, Michiko w Radiu Z za 18 minut 11. W piątek Sebastian z Warszawy wygrał w Radiu Z Hondę ZRV. No i bez kłopotu każdy znajdzie teraz milion powodów, żeby słuchać Radia Z. Tym bardziej, że szykujemy się do kolejnego wspaniałego finału Rządzę Pieniądza. Na koniec września ktoś zagra właśnie o okrągły milion złotych. Kasa, która może zmienić życie, bo uwolnić się od kredytów można, można kupić nowe mieszkanie, samochód. No można szaleć, to jest milion złotych. Jednym SMS-em wchodzicie do gry w dwóch finałach. W dzisiejszym finale, gdzie czeka pół miliona, no i w finale na koniec września, o czym mówię, gdzie czeka milion złotych. Od teraz każdy, kto wyśle hasło Radio Z pod 7353 za 369 VAT, zyska, a tak dodatkowo, 10 tysięcy losów za jednego SMS-a. Dwa SMS-y to 20 tysięcy losów. Regulamin, specjalne bonusy czekają też na radioz.pl. No to już wiecie, co robić. Hasło Radio Z wysyłamy pod 7353. Radio Z i już.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dziany, to jest Edyta Bartosiewicz w Radio Z za 3 minuty 11, podczas gdy my w Europie cieszymy się, no nie wiem, z automatycznych robotów do odkurzania, no to w Chinach organizują już dla tych robotów igrzyska. Ale jakich dyscyplin możemy się spodziewać, to już zdradzimy w wiadomościach Radia Z za chwilę punktualnie o 11.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
2: Reklama. Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 24 sierpnia, zbliża się godzina 11, to czas wiadomości w Radiu Z. W studiu wiadomości Iwona Kutyna. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Kradzież auta, handel narkotykami, udział w gangu. Wielki buł przed sądem. Przesłuchanie i zapewne zarzuty sprawca wypadku z Krakowa w prokuraturze. Igrzyska humanoidów w Pekinie. Sport w wykonaniu robotów.
0: Jedenasta.
12: Wielki buł stanął przed sądem. W Gdańsku rozpoczął się proces Patryka M., oskarżonego m.in. o handel narkotykami, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i udział w kradzieży auta. O wielkim buł zrobiło się głośno, gdy wyszła na jaw jego znajomość i wspólne treningi z Karolem Nawrockim. W sądzie w Gdańsku jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Co wydarzyło się na sali rozpraw?
13: Po odczytaniu aktu oskarżenia Patryk M. zabrał głos i mówił dość sporo. Najpierw nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów.
14: Chciałbym tylko ogólnie powiedzieć, że nie brałem udziału w transakcjach związanych z obrotem substancjami, które były nielegalne.
13: Potem podważył wiarygodność obciążających go świadków, a następnie zasugerował, że jego zatrzymanie, aresztowanie i szybkie postawienie przed sądem noszą znamiona czysto politycznego działania. Patryk M. w przeszłości miał wyrok m.in. za porwanie. Od paru lat jest zawodnikiem. Zawodnikiem MMA. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
12: Wielki buł został zatrzymany pod koniec zeszłego roku w Niemczech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Sprawca śmiertelnego potrącenia małżeństwa z dzieckiem w Krakowie jest już w prokuraturze. Prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Do tragicznego wypadku doszło w sobotę w rejonie zakrętu ulic Solnej i Nadwiślańskiej. Hubert B. stracił panowanie nad samochodem. Wjechał na chodnik, gdzie uderzył w dwie osoby prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Rodzice zmarli w szpitalu, niemowlę walczy o życie, jest w stanie ciężkim. Tragedia na torach w Wielkopolsce pod Wrześnią. Mężczyzna został potrącony przez pociąg towarowy na odcinku między przejazdami Gutowo Małe i Sokołowo. Wprowadzono ruch wahadłowy. Sprawę bada policja, jak informują funkcjonariusze. Maszynista został przebadany na obecność alkoholu. Był trzeźwy. Trwa ustalanie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Katowice chcą pomóc kupcom, którzy stracili swoje stoiska w pożarze targowiska przy ulicy Mickiewicza. Ogień wybuchł w nocy z piątku na sobotę. Strawił kilkanaście bud. Teraz zarząd miejskich targowisk oferuje kupcom miejsca na swoich targowiskach. Chodzi o to, żeby jak najszybciej wrócili do pracy. A o szczegółach reporter Radia Z Gazet, Szymon Kastelik.
6: Dla poszkodowanych kupców przygotowano miejsca na dwóch targowiskach. Stoiska znajdą się dla wszystkich, zapewnia wicedyrektor zarządu targowisk miejskich Brygida Dziuk.
15: Mamy ponad 20 obiektów.
6: Nie są to może najnowsze stoiska i odświeżone, ale są w pełni gotowe do użytku, więc miasto czeka na kupców. Na razie nikt się nie zgłosił, co nie dziwi też, bo większość w pożarze straciła cały swój towar. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
12: W sprawie zarzutu usłyszał 23-latek, grozi mu 10 lat więzienia. Szybciej, wyżej, mocniej. Słynne motto olimpijskie do serca, a w zasadzie do procesora wzięły sobie roboty. W Pekinie trwa druga edycja Igrzysk Humanoidów. Impreza skalą i rozmachem imponuje, ale jednocześnie daje do myślenia. W studiu Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Czy zawodnicy z krwi i kości przegrywają właśnie walkę z czasem?
16: No kto wie, co przyniesie przyszłość i w jakim kierunku podąży ludzkość, ale od strony suchych statystyk człowiek już przegrywa z maszyną. W sprincie na 100 metrów jeden z robotów pobił rekord Usaina Bolta, inny skoczył na wysokość 2 metrów 88 cm, nieosiągalną dla śmiertelnika. Organizatorzy przekonują, że to tylko test sztucznej inteligencji, która w perspektywie służyć ma w logistyce czy ratownictwie. Na razie ratować jednak trzeba część robotów, które w przeciwieństwie do człowieka nie wytrzymują trudów rywalizacji sportowej i ulegają awariom. Producenci zapowiadają jednak, że ich humanoidy nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.
17: Hasta la vista, baby.
12: W imprezie, która przypomina chwilami Gwiezdne Wojny, udział bierze ponad 2000 robotów, które rywalizują w 51 konkurencjach.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Trochę opadów deszczu dzisiaj pojawi się w Łódzkiem na Mazowszu, ale także od Olsztyna przez Suwałki po Białystok. Ten deszcz będzie pojawiał się lokalnie, no i nie będą to obfite opady. Na termometrach od 18 stopni w Suwałkach do 22 w Poznaniu. No i tyle dzisiaj, ale ma być cieplej.
18: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Kiedy będzie cieplej, to do tego jeszcze wrócimy. Na razie Lady Punk, Tacy Sami w Radio Z. 4 po 11 to jest poniedziałkowe, jeszcze przed południe, ale jak już pęknie ta 12, to już będzie z górki, prawda? Prawda, chyba. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: Cry Cry, to jest Ocean Jana w Radio Z. Kwadrans po 11, czyli wakacyjne bingo wraca. Bill Gunnar, Ariel Batar. Jedno mi nie gra, Bill, bo przed chwilą widzieliśmy się w studiu. Ty jesteś we Władysławowie, co ty tam, helikopterem leciałeś?
1: Nie, ale cisnąłem bardzo mocno, jechałem jak
0: no
1: to się da.
0: Chyba no bez żartów, ej. No to się ale... martwimy wszyscy o ciebie.
1: No właśnie, ej, wiecie co, tutaj jednak jest napisane Władysławów, nie Władysławowo. To jednak nie jest to miejsce.
0: Kamień serca.
1: Ale czy ty wierzysz w zbiegi okoliczności? Bo wydaje mi się, że wiesz, człowiek rusza w wakacyjną trasę, zatrzymuje się we Władku, już czuje ten Bałtyk, aż tu nagle po prostu zieleń przed nim i Mazowsze. Ale chyba w Mazowszu też można spędzić miło czas wakacyjnie, aż się prosi po prostu, żeby wziąć kocyk i położyć, wziąć do tego trochę kiełbasek, trochę bułeczki i usiąść, pokontemplować. Myślę, że tak właśnie zrobię, mój drogi.
0: Ten o jedzeniu, no po prostu ciebie tylko wypuścić na miasto, to ty od razu jedzenia szukasz.
1: Ale obok tutaj, nieopodal, jest coś takiego jak Wilcza Góra. Aha. Więc możemy tam wejść i pobyć trochę jak wilki. Co ty na to?
0: Słuchaj, tak, oczywiście, zgadzam się. Ty wyjesz, ja będę robił w tym czasie karpia. Ale z zachwytu.
1: Przed wami pierwszy karpiu, który wieje. Wyje.
0: Dzięki wielkie. Słyszymy się za moment. Znajdź tam jakieś super atrakcje, bo ja sobie zapisuję te wszystkie miejsca, a później będę je odwiedzał. Jedno po drugim. Dzięki, Bill. Do usłyszonka.

0: If I could turn back time, to jest Cher w Radiu Z, 23 minuty po 11. Gdybym mogła cofnąć czas, to zagrałbym jeszcze raz Żądzę Pieniądza. Tym bardziej, że wakacje pomału nam się kończą, a dzisiaj mamy pierwszy dzień naszej nowej zabawy. Żądza Pieniądza w nowej odsłonie. To tak na zachętę, w dzisiejszym finale do wygrania jest, bagatela, 500 000 zł, ale mam coś jeszcze. Taka niespodzianka, że jednym SMS-em wchodzicie do gry w dwóch finałach. Tym dzisiejszym, no i na koniec września, gdzie gramy o okrągły 1 000 000 zł. I żeby ułatwić wam wygraną, to ja daję teraz premię każdemu, kto tylko chce, i wyślę teraz SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69. Dodam 15 tysięcy szans na wielką, podwójną wygraną. Ten bonus, ta premia trwa tylko do 12. Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym

0: 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
10: Po reklamie.
11: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebard Glue.

0: Balerina w Radio Z za 19 minut 12. To jest ostatni tydzień wakacji. Chyba najlepszy czas, żeby wreszcie zająć się wyprawką do szkoły, co? To poczekajcie jeszcze chwilę, bo za chwilę to się tym zajmiemy. Za moment pierwsza klasa w Radio Z. Radio
1: Z i już. Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebard Glue.
2: Reklama.

0: teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
2: niskie ceny. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Po reklamie.
6: Radio Z i już.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel salonów Empik, oferujących plecaki, piórniki, zeszyty oraz przybory szkolne.
8: Na naszej stronie internetowej na radioz.pl odpowiadaliście na pytanie, czego nie może zabraknąć w wyprawce waszego dziecka i dlaczego. Ania ze Szczecina, dzień dobry, cześć.
9: Cześć, cześć, witam wszystkich.
8: Co tam wysmarowałaś w tym wypracowaniu na naszej stronie?
9: No, najważniejszy jest tak naprawdę plecak, bo w nim tak nasze pociechy noszą cały ciężar wszystkich książek i przyborów szkolnych.
8: No tak, tak, tak, to jest jasne.
9: Po drugie, buty do szkoły, bo tak naprawdę w nich większość czasu spędzają.
8: Plus treningi, wiadomo, a jeszcze do tego dojdą zeszyty, przybory, wszystko wiemy. Aniu, wiem doskonale, bo sam jestem ojcem dwójki dzieci szkolnych, to są potężne pieniądze. To słuchaj, to na dzień dobry, na początek, mam dla ciebie na wyprawkę 300 zł od Radia Z.
9: Super, bardzo
8: ale, dziękuję. Ale mam przygotowane jeszcze dwa vouchery o wartości każdy 300 zł za odpowiedź na dwa pytania. Za każde pytanie będą 300, okej?
9: Okej.
8: No to dobra, to zacznijmy i zobaczymy, ile uda ci się uzbierać. 300 gwarantowane masz już w tej chwili. Ja będę czytał pytanie, na odpowiedź będziesz miała 3 sekundy, będziesz musiała wskazać, czy to jest prawda, czy fałsz. Gotowa?
9: Dobra.
8: Pierwsze pytanie. Mamy pierwsze zdanie z elementarza a la Makota. W tym zdaniu podmiotem jest kot. Prawda czy fałsz?
9: Prawda.
8: No niestety nie. Podmiotem jest Ala, bo no, kto A. ona ma kota. Dopełnieniem jest sam kot, kogo, czego, wiadomo, to jest jasne. Okay. Dobra, to na razie cały czas zostajemy jeszcze przy tych 300. Walczymy o kolejne 300 zł. Pytanie. Wyspy Bergamuty, gdzie podobno mieszka kot w butach, leżą bardzo blisko wybrzeży Szkocji. Prawda czy fałsz?
9: Fałsz.
8: Czy to jest fałsz? Jest! Mamy potwierdzenie! Tak! To jest oczywiście tylko literacki twór, to jest wymyślone. Tam na samym końcu wierszyka, pamiętasz? Jest słoń z trąbami dwiema i tylko... Wysp tych nie ma. No właśnie, i chodzi o to, że Bergamuty to są wymyślone wyspy. Uff, udało się, więc mam dla ciebie te dwa vouchery. No, w całości o wartości 600 zł. Wierzę w to, że będzie łatwiej uzbierać taką wyprawkę. A dla kogo? Dla synka, córki?
9: Dla synka, który właśnie tutaj obok mnie jest.
10: Dzień dobry wszystkim, życzę miłego dnia.
8: Ściskamy cię mocno. Jak masz na imię?
10: Wiktor.
8: Wiktor, wszystkiego dobrego od 1 września. Będziemy mocno trzymać za ciebie kciuki.
10: Jeśli mogę, to pozdrawiam swoją całą klasę i mam nadzieję, że to będzie najlepszy rok w tym roku.
8: Będzie, zapewnia. Wujek Karpiu zapewnia. Ściskamy was mocno. Aniu, gratuluję. 600 zł voucher do Empiku jest dla ciebie.
9: Super.
7: Sponsorem konkursu był właściciel salonów Empik, oferujących plecaki, piórniki, zeszyty oraz przybory szkolne.

0: Type of You. To jest Ed Sheeran w Radio Z. Za 5 minut będzie południe. Nowa rządza pieniądza, w niej na początek 500 000 złotych, które każdy z was ma szansę dzisiaj wygrać. Bonus, 15 tysięcy szans za jednego SMS-a jeszcze trwa. Zostało, no właśnie, tylko 5 minut. Do 12 i później zamykamy nasze bonusowe bramki. Radio Z. Wysyłacie pod 7353. Radio Z i
1: już. Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
15: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Poniedziałek, 24 sierpnia, dochodzi południe. Zapraszamy na wiadomości w Radio Z, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
6: Będzie współpracował z prokuraturą, szef Zonda Krypto zeznaje. Leczenie cukrzycy pompą insulinową także dla dorosłych pacjentów. Mural Wajdy w Suwałkach, powiemy o nim w wiadomościach kulturalnych.
5: Dwunasta.
6: Generał Mirosław Różański nie żyje. Generał broni Wojska Polskiego, doktor nauk o obronności. W latach 2015-17 dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Różański był senatorem klubu Nowa Polska Centrum oraz szefem Senackiej Komisji Obrony. Zmarł po ciężkiej chorobie. Miał 63 lata. Szef Zonda Krypto poszedł na współpracę ze śledczymi. Jak przekazało TVP Info, Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego w śledztwie dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut. Informacje w sprawie zbiera reporter Radia Z, Jan Kielak. Dzień dobry, Janku.
7: Dzień dobry.
6: Co wiemy do tej pory?
7: Przemysław Kral już od marca ma współpracować ze śledczymi w ramach dobrze znanego artykułu 60 kodeksu karnego. Mały świadek koronny może liczyć na złagodzenie kary, ale pod pewnymi warunkami.
8: Musi przekazać wszelką wiedzę związaną z zagadnieniem, które jest przedmiotem tej sprawy. Także tutaj są bardzo jasne kodeksowe obramowania.
7: Mówi mecenas Jacek Dibła, który według mediów razem z Romanem Giertychem reprezentuje obecnie szefa Zonda Krypto, sam jednak nie komentuje tych doniesień. Afera ma też swoje wątki polityczne. Giełda Zonda Krypto była sponsorem konferencji prawicowej, na której promował się Karol Nawrocki podczas kampanii prezydenckiej, a jej szef w swoim czasie przelał duże pieniądze do fundacji związanych ze Zbigniewem Ziobro i Przemysławem Wiplerem.
6: Jutro więcej informacji w sprawie przekazać ma prokurator generalny Waldemar Żurek. Ministerstwo Zdrowia w końcu zdecydowało się rozszerzyć refundację leczenia cukrzycy pompą insulinową. Z urządzenia będą mogli korzystać pacjenci powyżej 26 roku życia. Dotąd insulinę podawali za pomocą igieł, przez co często dochodziło do powikłań. Z ulgą odetchnęła Sandra Białek-Pawłowska z Radomia, która na cukrzycę choruje od 15 lat. Jak mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem, pompa sama kontroluje zdrowie pacjenta.
9: Odcinają dopływ, ale również kiedy ten cukier jest wysoki, tą insulinę podają tak, żeby ten cukier zbić i wrócić do wartości zdrowego człowieka.
10: Trochę taki domowy lekarz mechaniczny.
9: Daje stabilizację i daje możliwość ustabilizowania tej cukrzycy.
10: Istotnie poprawia się ich jakość życia. Ci pacjenci lepiej funkcjonują, no i to, co jest bardzo ważne, to zmniejsza się istotnie to ryzyko rozwoju czy progresji przewlekłych powikłań.
6: Dodaje diabetolog dr Dominik Prada z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Z pomp będą mogli korzystać pacjenci z cukrzycą typu 1 i 3, którzy mają m.in. ciężkie powikłania. Zmiany wejdą w styczniu. Będzie zdrowiej w szkolnych stołówkach. Od września zaczną obowiązywać przepisy dotyczące żywienia uczniów. Posiłki mają być bardziej zbilansowane, więcej ma być warzyw, mniej potraw smażonych. To bardzo ważne, bo ogromne znaczenie dla samopoczucia dzieci czy ich koncentracji mają prawidłowo skomponowane posiłki. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek rozmawiał z dietetyczką Darią Rębowską.
11: Chude mięso, drobiowe. Nie zapominajmy też o rybach, bo ryb zdecydowanie w diecie Polaków brakuje.
12: Ma być duży nacisk na wodę. Dlaczego to ma znaczenie?
11: Woda musi stanowić główny składnik naszych napojów. Niesłodzone napoje, ze względu na to, że one będą zawierały dodatkową energię, dodatkowy cukier, który będzie niekorzystnie wpływał na kontrolę masy naszego ciała.
12: Co najmniej raz w tygodniu na stołach królować mają rośliny strączkowe. Dlaczego to ważne?
11: Też będą świetnym źródłem białka.
6: Zmiany na szkolnych stołówkach to odpowiedź m.in. na rosnącą liczbę dzieci z nadwagą. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Moje dla Was Paula Michalik.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Suwałki z nowym muralem to portret Andrzeja Wajdy. Reżyser Pana Tadeusza, Katynia czy Powidoków urodził się 100 lat temu właśnie w Suwałkach. Na ścianie budynku pierwszego LO laureata Oscara namalował wybitny polski plakacista Andrzej Pongowski. Mural jest pewnego rodzaju literaturą dla mieszkańców, powiedział. Chciałbym, żeby się zastanawiali, dlaczego Brzezina, dlaczego Bociany, dlaczego żołnierze, a przede wszystkim dlaczego Andrzej Wajda tak na nas patrzy i co chce nam powiedzieć, mówił autor podczas uroczystego odsłonięcia muralu. Fani Adamczychy czekali na tę wiadomość. Będzie czwarty sezon opowieści o przygodach Jana Pawła i jego sąsiada Andrzeja oraz ich rodzin. Ogłosił to odtwórca głównej roli Bartłomiej Topa w ostatnich godzinach otwarcia panoramy 1670 we wrocławskiej hali stulecia. 1670 jest bijącym rekordy popularności serialem Netflixa. Do Warszawy wróciły eksponaty z przedwojennego Muzeum Kolejnictwa. Zostały zrabowane w czasie II wojny. Teraz zasiliły zbiory stacji muzeum, mówi dyrektor Emilia Oleksiak.
14: To dla nas taka chwila, kiedy możemy właśnie spojrzeć na to muzealnictwo przedwojenne i wypełniać wolę kustoszy przedwojennych Muzeum Kolejowego, którzy właśnie tworzyli muzealnictwo kolejowe.
6: Wśród artefaktów m.in. modele mostu i silnika parowego.
5: Trochę opadów deszczu w centralnej Polsce i na północnym wschodzie. Te opady będą lokalnie występujące, to nie będą ulewy, to nie będą gradobicia ani burze, na szczęście. A na termometrach od 18 stopni w Suwałkach do maksymalnie 22-23. Taka temperatura w Poznaniu i w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl.
5: 5 po 12, tu Madonna i Robert Karpowicz, czyli Radio Z.

Self-Aware. To jest Temper City w Radio Z, kwadrans po 12:00. I takie momenty uwielbiamy najbardziej. W poniedziałek, 24 sierpnia, chwilę po południu, możemy ogłosić to pierwsze super wielkie nazwisko artysty, który zagra na Openerze w przyszłym roku. Dwukrotny zdobywca Grammy. Jeden z najbardziej wpływowych artystów ostatniej dekady na całym świecie. No, żeby daleko nie szukać. Jego kawałek Loser trafił na pierwsze miejsce globalnej listy Spotify. No i pewnie wielu się już domyśla, ale może najpierw zagrajmy. Aha, i wszystko jasne. Pierwszym headlinerem przyszłorocznego Openera jest Tame Impala. No i plany na wakacje same się układają. Tame Impala, Dracula w Radiu Z.

0: Rio i Shine On w Radiu Z, tak żeby tego słoneczka jeszcze na koniec wakacji było zdecydowanie więcej. A w wakacyjnym bingo to mam wrażenie, że byliśmy już wszędzie, bo byliśmy na wodzie, pod wodą, w powietrzu. Dzisiaj Bilgunar Jurbatar w planie ma wejść na drzewo, tylko że chyba jeszcze odpowiedniego nie znalazłeś, co?
1: No nie, nie, ponieważ te drzewa są w Radziejowicach, a my jesteśmy nadal jeszcze po drodze, mamy urzut i w urzucie postanowiłem się zatrzymać i w takiej fajnej, miłej altance spotkałem dwóch jegomości, którzy naprawdę mają przede wszystkim dużo empirycznej, bogactwa empirycznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panowie mają tutaj termosiki, więc jest jakiś survival, na życiu się znają. O czym się rozmawia przy takiej przerwie podróży?
3: No właśnie planujemy, co będziemy wyczyniać tam. Planujemy nasze trasy górskie, szlaki, gdzie będziemy tam zwiedzać. No będziemy po prostu, planujemy wejść na Baranią Górę. No to jest...
1: Czyli panowie jeździcie w góry, na Baranią Górę będziecie wchodzić, a skąd jedziecie?
3: Ja jadę z Szczebiatowa. Trzebiatów nad morzem.
1: Ach, Trzebiatów, czyli całą Polskę przemierzaj.
3: Przemierzałem Polskę, jechałem właśnie z Trzebiatowa do Kołobrzegu, z Kołobrzegu do Warszawy i tu kolega mnie odebrał w Warszawie.
1: No i właśnie wakacje też są takim momentem, kiedy można wziąć kolegę i wyjechać, przez całą Polskę pojeździć, żeby później wspinać się na wysokie góry. A ja będę się wspinał, jak wiecie, na drzewo już niebawem w Radziejowicach.
0: Domki na drzewach w Radziejowicach czekają na Bilguna. Słyszymy się niebawem. Dzięki, pa!
4: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl. Reklama.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Mega

0: w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
6: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer

0: Hold the Line i Toto w Radio Z. No do tej pory w Rzędze Pieniądza rozdaliśmy setki tysięcy złotych, ale już startujemy z nową edycją. To co, warto grać?
1: Oj, warto, warto. Jeszcze się trzęsę. Jeszcze nie dowierzę chyba. Jeszcze raz w życiu coś wygrałem.
2: A nie do uwierzenia, po prostu. Nigdy w takie rzeczy nie wierzyłam i pierwszy raz trafiło mi się.
1: Warto grać, warto próbować. Zapraszam do gry, naprawdę.
0: To pomyślcie o tym, że wystarczy jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 i gracie o niesamowite nagrody. Dzisiaj o 500 tysięcy złotych, ale w finale września o okrągły 1 000 000 złotych w gotówce. I wystarczy ten jeden SMS, żeby zagrać właśnie w tych dwóch finałach. Wchodzicie do gry jak zawsze, SMS o treści Radio Z pod 7353, ale od teraz każdy taki SMS przybija wam piątkę na początek tygodnia, a co? I dostajecie 5555 szans. Radio Z pod 7353.
3: Reklama.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Polsce.
1: To polski ogórek gruntowy. Kilogram 3,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą Moje Intermarché.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałabyś spełnić?
4: Marzy nam się wyjazd na Wielkiego Szlema. Marzymy o tym, żeby zobaczyć największych tenisistów.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.

0: Duża przyjemność. Somber, my body isn't ready w Radiu Z. Jeśli w swoich planach na wyprawkę do szkoły macie też telefon dla dziecka, to nie tym razem, o czym szczegółowo przypomnimy w wiadomościach Radia Z o 13.
1: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
9: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
10: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
9: To ty nie jedziesz pociągiem?
10: No nie.
9: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
10: Coś tam słyszałem.
9: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
10: Naprawdę?
9: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
10: Ale autem to chyba szybciej.
9: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
10: Przekonałaś mnie.
9: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
18: Nie teraz!
19: A może właśnie teraz warto posłuchać?
20: Oto historia króla Maciusia I.
19: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
21: Dzieci nie mogą rządzić.
19: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
22: Castorama!
23: W teorii okazje na ogród się skończyły.
22: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
0: Zbliża się 13, jest poniedziałek, 24 sierpnia, a my zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Iwona Kutyna.
24: Niemowlę w szpitalu, rodzice nie żyją, są zarzuty dla kierowcy z Krakowa. Koniec z komórkami w szkołach, zmiany już od września. Ceny paliw w górę, szczegóły już za chwilę.
0: Trzynasta.
24: Są zarzuty dla Huberta B. w związku z tragicznym wypadkiem w Krakowie. W sobotę na skrzyżowaniu ulic Solnej i Nadwiślańskiej wjechał autem w rodzinę na chodniku. Nie żyje dwoje młodych ludzi, niemowlę w ciężkim stanie jest w szpitalu. W wiadomościach Radia Z nasz reporter Szymon Kastelik. Jakie dokładnie zarzuty usłyszał Hubert B., no i czy przyznał się do winy?
1: Śledczy zarzucili mu umyślne przekroczenie prędkości. Według biegłych jechał około 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. Odpowie też za nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
2: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.
1: Mówi prokurator Mariusz Boroń. Hubert B. złożył wyjaśnienia, tłumaczył, że stracił panowanie nad samochodem z powodu nierównej nawierzchni i twierdził, że nie jechał z nadmierną prędkością. Kraków, Szymon Kastelik, Radio Z.
24: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura zawnioskowała o areszt. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu będzie można sprawdzić, czy nasze dane zostały wykradzione. To po wycieku z firmy MyDoctor informacji dotyczących 19 milionów Polaków. Dane z wycieku wbrew początkowym zapowiedziom Ministerstwa Cyfryzacji jeszcze nie trafiły na rządową stronę. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, rozmawiałeś z władzami resortu. Tak jest. Czy wiedzą, kiedy się to stanie?
3: Liczą, że w nadchodzącym tygodniu, ale nie wszystko zależy od nich. Dane z wycieku wciąż zabezpiecza policja, mówił mi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
7: I zaraz po tym zabezpieczeniu w ciągu kilku godzin po załadowaniu do portalu Bezpieczne Dane będzie możliwość sprawdzenia, czy nasze dane stały się przedmiotem tego ataku.
3: Również w tym tygodniu resort przedstawi propozycje zmian, które uszczelnią system i zabezpieczą nasze dane przed cyberatakami w przyszłości. Niezależnie od tego, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, warto zastrzec swój numer PESEL w mObywatelu lub Urzędzie Gminy.
24: Śledztwo w sprawie wycieku prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Duże zmiany dla uczniów od września. Zakaz korzystania z telefonów w przedszkolach i szkołach podstawowych. Dzieci będą chowały telefony w swoich szafkach, mówi w rozmowie z reporterem Piotrem Gawrońskim Monika Popławska, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 316 w Warszawie.
18: Jest to najszybsze, najpopularniejsze i takie najwygodniejsze i dla placówek, i dla nauczycieli, i dla uczniów również.
25: Otwieram szybciutko, chowam telefon.
18: Szybciutko, bo lekcja się zbliża, dzwonek za 2 minuty.
25: Kluczyk w moim ręku i uciekam. I telefon musi zostać tutaj przez, no, dobre kilka godzin.
18: Jest bezpieczny, jest zakluczykowany, dziecko ma kluczyk przy sobie.
24: Z telefonu będzie można korzystać tylko za zgodą nauczyciela w sytuacji kontaktu z rodzicem lub gdy uczeń ma zgodę dyrektora ze względu na stan zdrowia. Po wygranej 3-0 z Węgierkami nasze siatkarki zagrają dziś drugi mecz na Mistrzostwach Europy. Kolejnymi rywalkami Polek w Stambule będą Łotyszki. Ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Przeciwnik mało znany. Co wiemy o tym zespole?
26: No, sam awans do turnieju finałowego jest dla Łotwy dużym sukcesem. 64. zespół w rankingu FIVB wyprzedzają w światowym zestawieniu m.in. reprezentacje Zambii, Barbadosu czy Wysp Zielonego Przylądka. Biało-czerwone po raz ostatni mierzyły się z Łotyszkami w eliminacjach do Euro 2015. Polki wygrały wówczas oba spotkania i to bez straty seta. W obecnej edycji Mistrzostw Europy rywalki naszej kadry przegrały już 0-3 z Turczynkami i 1-3 z Niemkami. Bez dwóch zdań zawodniczki trenera Stefano Lavariniego będą dziś 100% faworytem.
24: Mecz Polska-Litwa o 15:00. I jeszcze ceny paliw. Jutro ciut drożej na stacjach. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,57, za diesla 7,61.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: To nie będzie do końca deszczowy dzień, ale będą miejsca, gdzie ten deszcz się dzisiaj pojawi. W okolicach Łodzi, Warszawy, Torunia, Białegostoku, Suwałk czy Olsztyna. Na północnym wschodzie momentami te opady mogą być intensywne, ale raczej bez burz. Na termometrach dzisiaj od 18 do 23, a w nocy poniżej 10 stopni. Cztery minuty po pierwszej. To jest ostatni tydzień wakacji, więc my się nie poddajemy i to słychać. To słońce niech bije z głośników. Dr. Alban, It's My Life w Radiu Z. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: Break My Stride i Blue Lagoon w Radiu Z. A z każdym wyjazdem naszej ekipy na wakacyjne bingo, Bilgun Arjun Bhatar przechodzi sam siebie. Ale że ty się będziesz po tych drzewach spinał, to ja w to nadal nie mogę uwierzyć. Cześć, Bilu.
1: Cześć, kochany. Dojechaliśmy, o czym mym ukazały się domki na drzewie. Naprawdę jest to majestatyczny, że tak powiem, infrastrukturalny cud. Cud, muszę powiedzieć. Patrzcie, nawet tu mają balię z wodą. Halo! Tu się będę kąpał dzisiaj, moi drodzy. Proszę pana, proszę pana, jak to się stało, że ktoś to tu wybudował? To już było? Może zastał pan tak?
2: To nic nie było tak naprawdę. No, zbudowałem to własnoręcznie jakiś czas temu, 2001 rok, kiedy zacząłem. No tak, tak wygląda. No nic tu nie było, tutaj była dżungla ogólnie. Zaczęło się od koszenia drzew, wycinania wszystkiego dookoła.
1: No trzeba przyznać, że bliskość natury jest naprawdę onieśmielająca. To proszę pokazać mi ręce, czy pan tymi rękoma budował. Oczywiście, ma pan naprawdę silne, mocne, odciski twarde.
2: Już, odciski już zeszły, także ten, nie ma problemu. Ale ludzie mówią, no przyjeżdżają tutaj, doceniają miejsce, jest cisza, spokój, zwierzyna dookoła, wszędzie można znaleźć różne ciekawe.
1: No ja doceniam rzeczy, jak...
2: Na końcu lasu mamy bobry, mamy...
1: Bobry?
2: Mamy bobrowiska, mamy, no ogólnie co mamy, łosi dużo tutaj. No jest cisza, spokój, można się zresetować, jak generalnie.
1: No to macie jeszcze mnie.
2: cała przyjemność po naszej stronie. Fajnie, że przyjechaliście tutaj, doceniam to bardzo. Podajcie jak najczęściej, no i zapraszamy oczywiście wszystkich.
1: No i Karpiu, mam nadzieję, że przyjedziesz, będziemy się pluskać w wodzie, co ty na to.
0: A tak, cudowne jest to, że na tych domkach na drzewie można się schować przed zwierzyną, a to może być pomocne, nie będę tego ukrywał. Słyszymy się za niebawem, oczywiście wakacyjne bingo wraca do Radia Z.

0: When the rain begins to fall, Jermaine Jackson w Radiu Z, 23 minuty po pierwszej. Rząd za pieniądza w ostatnim tygodniu wakacji pojawia się w nowej odsłonie. No i od razu pojawia się też milion powodów do tego, żeby słuchać Radia Z. W naszej nowej odsłonie zabawy jednym SMS-em wchodzicie do dwóch finałów. Dzisiejszego o 500 000 złotych, no i tego na koniec września, gdzie zagramy o okrągły milion. Ja znalazłem taką ważną informację. Gdyby ktoś chciał odebrać sobie taki milion osobiście, to w banknotach 100-złotowych byłaby to paczka 10 tysięcy sztuk banknotów, to jasne, ale to byłaby waga blisko 10 kilogramów. Gdyby to ten milion mielibyśmy zamienić na 5-złotówki, o, to już trzeba dostawczakiem przyjechać, bo waga miliona wzrasta do 1300 kilogramów, czyli na progach zwalniających troszkę wolniej bym prosił. Otwieramy teraz nasze bramki bonusowe. Do godziny 14 za każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 dodaję wam 13 tysięcy szczęśliwych szans, ale te szanse będą do odebrania tylko do godziny 14. Radio Z ślemy pod 7353. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
13: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: to teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

0: i ja też mam w głowie takie właśnie lato, pełne kolorów, radości i tych różowych chmur. Za 19 minut 14. No i pytanie, czy upały jeszcze tego lata wrócą? A i owszem, ostatni tydzień wakacji ma przynieść spore ocieplenie. Wtorek, środa, czwartek ma być coraz więcej słońca. Później okej, będą opady, ale za to temperatura znowu około 30. Czyli jeszcze na koniec wakacji można załapać się na ostatnie sinice w tym roku, na gofry po 4 dychy i ciepłą lemoniadę. A jak dobrze.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Potrzebujemy plecaka, który zadba o kręgosłup pierwszoklasisty. Zeszytów z superbohaterem, który doda motywacji. Kredek, dzięki którym powstaną prawdziwe arcydzieła.
3: Start pierwsza klasa w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Napisz, czego brakuje w wyprawce twojego dziecka i wygraj aż 900 zł do wydania na Empik.com lub w salonach Empik. Sponsorem konkursu jest Empik. W salonach i na Empik.com znajdziesz wszystko na powrót do szkoły. Przybory, plecaki, podręczniki oraz wyposażenie pokoju ucznia.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Chcę rzucić palenie.
17: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
18: Desmoxan. I już nie palisz.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.

0: przyjemna energia na poniedziałkowe popołudnie. To Akcent w Radiu Z. Na początku godziny odpaliłem super bonus, który jeszcze działa, ale tylko do 14. Mówię tu o 13 tysiącach szans za jeden SMS o treści Radio Z, wysłany pod 7353. 13 tysięcy szans na grę o 500 000 złotych dzisiaj. Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z i
1: już. Reklama. Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
2: Moim hobby jest udział w wyniach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
1: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
3: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Hej, musisz się tak na nie gapić.
15: No oderwać wzroku nie mogę.
14: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
15: Ale są takie atrakcyjne.
16: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
17: Zapraszam do stanowiska.
18: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
17: Pani Ania jest na urlopie.
18: Czyli niczego nie załatwię.
17: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
18: Uff, no i to jest zmiana.
19: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Po reklamie.
0: Dochodzi 14. My sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
20: Problemy Ukraińców w Polsce w 35. rocznicę niepodległości. Niemcy wzmacniają bezpieczeństwo zbrojenia największe od lat. Wspomnienie generała Różańskiego. Senator zmarł po ciężkiej chorobie.
0: Czternasta.
20: Narastająca fala hejtu i przedłużające się procedury legalizacji pobytu. Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, skarżą się na opieszałość urzędników i wzrost ataków. To wszystko w Dniu Niepodległości Ukrainy. Obchody trwają w Kijowie. Późnym popołudniem odbędą się też m.in. na Placu Zamkowym w Warszawie. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Ukraińcy chcą przyspieszenia wydawania decyzji o legalnym pobycie w Polsce. Teraz wielu musi czekać nawet półtora roku i dłużej, a powinni 60 dni. To oznacza problemy m.in. z pracą czy wyjazdem za granicę, mówi Ukrainka Sonia.
21: Uniemożliwia mobilność uchodźców tutaj, jeżeli to chodzi o pracę, o rodziny, o tym wszystkim. Po prostu takie administracyjne błędne koła.
2: Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie już interweniował w sprawie przedłużającej się procedury dotyczącej legalizacji pobytu. RPO podnosił też sprawę rosnącej mowy nienawiści w stosunku do Ukraińców.
20: Przed Urzędem Wojewódzkim w Warszawie odbyła się pikieta cudzoziemców w sprawie długiego oczekiwania na legalny pobyt. Trwają poszukiwania sprawców brutalnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Awantury nie przeżył 36-latek związany ze środowiskiem kibiców Hutnika Kraków. Policja opublikowała wizerunek jednego z mężczyzn, który może mieć związek ze sprawą i prosi o pomoc w jego identyfikacji. A więcej o tej sprawie reporter Radia Z Szymon Kastelik.
22: Niestety wciąż nie ma przełomu. Wcześniej zatrzymano 9 osób, ale wszystkie zostały zwolnione.
23: Nie było wystarczających dowodów potwierdzających ich udział w tym pobiciu.
22: Mówi prokurator Mariusz Boruń. Sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną ze środowiskiem kibicowskim Wisły Kraków. Policja opublikowała wizerunek mężczyzny w wieku około 20-30 lat, który robił tej nocy zakupy na stacji benzynowej. Kraków, Szymon Kastelik, Radio Z.
20: A zdjęcia poszukiwanego możecie zobaczyć na radioz.pl. Niemcy zbroją się po zęby. W ciągu najbliższych kilku lat nasi zachodni sąsiedzi chcą wydać 12 miliardów euro na najnowocześniejsze rakiety i pociski. Tak gigantycznych zbrojeń nie było od II wojny światowej. Wszystko na wypadek, gdyby Rosja nie zatrzymała się na Ukrainie. Zakupowe plany Berlina śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Wiadomo, co dokładnie chcą kupić Niemcy?
24: Tak, plan zakłada gigantyczne zamówienia w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Ukrainie. Niemcy odrobili lekcje na podstawie ukraińskich doświadczeń i kupują rakiety dalekiego zasięgu, drony rakietowe czy pociski krążące, których na początku pełnoskalowej wojny tak bardzo brakowało Kijowowi. Chodzić ma o sprawdzone w boju amerykańskie Tomahawki, brytyjskie rakiety dalekiego zasięgu i ukraińskie Flamingi, drony, które potrafią uderzać nawet 1000 kilometrów za linią frontu. Wszystko po to, by z Niemiec móc ostrzeliwać Rosję.
20: Pierwsze dostawy uzbrojenia mają trafić do Berlina na początku przyszłego roku. Nie żyje generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich dowódców ostatnich dekad. Dziś wspominał go wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
25: Generał Mirosław Różański odszedł dzisiaj po długiej, ciężkiej chorobie. Do końca swych dni współtworzył siłę Wojska Polskiego, odporność sił zbrojnych i siłę Rzeczpospolitej. Proszę wszystkich o powstanie, uczczenie pamięci generała broni, senatora Rzeczpospolitej Mirosława Różańskiego.
20: Różański był senatorem klubu Nowa Polska Centrum oraz szefem Senackiej Komisji Obrony. Miał 63 lata.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
28: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Po południu może jeszcze gdzieniegdzie pojawić się lokalnie występujący deszcz. Na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, na Podlasiu. Częściowo także w Wielkopolsce i na Kujawach, ale to naprawdę tylko lokalne opady. W nocy temperatura już poniżej 10 stopni, więc trzeba się mocniej przykrywać, ale z każdym dniem będzie cieplej.
28: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
27: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
28: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Teraz jeszcze tak szybko zerknąłem. W czwartek do 28, a w piątek nawet 33 stopnie w Opolu. I to prawdopodobnie będzie ostatnia 30 w tym roku, ale jakby co, to ja nic nie mówiłem.

0: Metcon i Ray Dalton, Don't Worry w Radiu Z, 14 po 14, a Bilgo Narion Batar w wakacyjnym bingu robi rzeczy nieprawdopodobne. Dzisiaj wylądował w Radziejowicach na Mazowszu. Gdzie ty wszedłeś?
1: Kochani, a my na domku, na drzewie widać, że bliskość natury jest nieodzowna. Ba, wydaje mi się, że nawet tutaj z tylnej strony balkonu to mógłbym zobaczyć po prostu łosia, który przechodzi. Zdarza się coś takiego?
2: No wiadomo, trzeba być cierpliwym, ale zdarza się takie sytuacje były, że goście nam wysłali zdjęcia z łosiami, które przechodziły zaraz przy samym płocie, nie? Więc...
1: Jakie jeszcze zwierzęta tu można spotkać?
2: No przede wszystkim dziki są, też dużo jest tego na pewno, sarny, no typowe zwierzęta tutaj dla tego naszego regionu.
1: Jeżozwierze?
2: Jeżozwierze raczej nie, ale niedźwiedzi też tu nie ma, ani wilków chyba, ale kto wie, może z czasem.
0: Nie wywołujmy wilka z lasu. Wakacyjne bingo w Radiu Z wraca już jutro.

0: Guru Josh Project w Radiu Z, 22 minuty po 14. No myślę sobie, że to jest dobra pora na dawkę pozytywnych wiadomości na poniedziałek. Tylko 3 minuty od pierwszej syreny, tyle potrzebowali strażacy z OSP w Lubelskim Ostrówku na dotarcie do remizy, przebranie się i wyjazd na akcję ratunkową. Pierwszy sygnał, a oni po 3 minutach już byli w wozie strażackim. No w internecie jest zachwyt. No, absolutnie nie ma się czemu dziwić, to jest no, wielkie szapoba. I to podobno chłopaki z OSP mówili, że ale spokojnie, ale co pali się? Hej.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
17: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
18: Radio Z i już.
19: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.

0: bez końca. Świetny Oscar Sims w Radiu Z. I tak się zastanawiam, czy poznaliście już może Patryka?
1: Cześć, to ja, Patryk, z okolic Szczecina. Wygrałem brązę, pieniądze w Radiu Z. Cieszę się niezmiernie, polecam każdemu. I uwierz w siebie, myśl o tym, a na pewno do ciebie zadzwonię.
0: A to jest pierwszy dzień naszej nowej zabawy i wyjątkowe nagrody. 500 000 złotych dzisiaj w finale dnia, ale grając teraz, wchodzicie też do gry o 1 000 000 złotych, o który będziemy grać w finale września. Jeden SMS, dwa finały. Na Radio Z.pl czekają specjalne bonusy i regulamin, ale od teraz każde Radio Z wysłane pod 7353 jest warte aż 15 500 szans tylko do 15. Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
7: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
6: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
8: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
12: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
15: Bo w Media Expert taniej ma.
16: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. Castorama!
18: W teorii okazje na ogród się skończyły.
17: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Szczoteczka magnetyczna Oral-B IoKids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z.

0: A jak my lubimy takie pozytywne dźwięki, takie, przy których słońce się samo uśmiecha i robi się o wiele cieplej. No z tym cieplej to rzeczywiście chyba jeszcze nie możemy narzekać, zresztą do prognozy pogody wrócę za moment. Ale pytanie, czy słyszeliście o rządowych planach na obniżkę podatków? Tylko że ta obniżka dla jednych oznacza podwyżkę dla kolejnych. Nasi dziennikarze zbierają komentarze, no i więcej o tym usłyszycie w wiadomościach Radia Z punktualnie o 15.
1: Reklama.

0: się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
8: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
10: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
11: Po reklamie.
12: Ogłoszenie płatne.
13: Już za chwilę 15:00, pora na kolejny finał konkursu Moc Oszczędności z BYD. Razem ze słuchaczami porównujemy, ile kosztuje 1000 km za kierownicą własnego auta i ile zapłaciliby za tę samą trasę jadąc samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Sprawdźmy z Andrzejem, czy można jeździć za mniej. Cześć Andrzej.
14: Dzień dobry.
13: Powiedz, jak jeździsz na co dzień?
14: Jeżdżę do pracy, jeżdżę też dłuższe dystanse, często nad Polskie Morze.
13: A czym aktualnie jeździsz?
14: Jest to samochód azjatycki, natomiast jest to benzyna, więc swoje lubi wypić.
13: Spośród dostępnych modeli przeliczyłeś koszty dla BYD Atto 2 DMI. Dobrze ci znana hybryda plug-in, prawda?
14: Tak, mam zamówiony taki samochód do zakupu.
13: A co ciebie najbardziej w tym modelu ujęło?
14: To, że posiada możliwość ładowania z gniazdka, duży zasięg, no jest tutaj oszczędność.
13: No tak, a tu można trochę pojeździć, bo zasięg całkowity to 1000 km, prawda?
14: Mhm, tak.
13: I jak już przesiądziesz się do swojego BYD Atto 2 DMI, ile oszczędzisz?
14: Około 3000.
13: A na co byś przeznaczył te pieniądze?
14: Chciałbym powrócić do Chin i zobaczyć jeszcze Shenzhen, Hongkong i Makao.
13: Andrzeju, my się dorzucimy do twoich marzeń. Wygrywasz 2000 zł.
14: Wow, super!
13: To są oszczędności, które możesz uzyskać w kilka miesięcy, jeżdżąc samochodem hybrydowym BYD.
14: Rewelacja!
13: Ty też sprawdź na radioz.pl, ile możesz zaoszczędzić i zgłoś się do konkursu Moc Oszczędności z BYD.
15: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
12: Ogłoszenie płatne.
16: Mamy poniedziałek, 24 sierpnia, dochodzi godzina 15, więc to czas wiadomości w Radiu Z. W studiu wiadomości Darek Klinczak, dzień dobry.
17: Dzień dobry. Na ten dzień czekało wiele osób, chodzi o małżeństwa par jednopłciowych. O metry od tragedii na torach dwa pociągi mogły się zderzyć w Kielcach. Szukający ciepłego lata niech nie tracą nadziei, mamy dobre wiadomości. Do urzędów stanu cywilnego w całym kraju spływają już pierwsze wnioski o przepisanie aktów małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą. To po wejściu w życie rozporządzenia, które umożliwia złożenie takich podań i wpisanie małżeństw do polskiego rejestru. Organizacje LGBTQ+, a także urzędnicy spodziewają się, że liczba takich wniosków będzie rosnąć z każdym dniem. Rozmawiał z nimi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
18: Wiele par jednopłciowych w Polsce czekało na ten dzień. Między innymi pan Mateusz Kaczmarek-Brzozowski i jego mąż. Małżeństwo z Poznania. odliczaliście dni, aż to rozporządzenie wejdzie w życie?
4: Odliczaliśmy, dlatego tu jesteśmy pierwszego dnia, kiedy było możliwe to złożenie. Trochę z ostrożności czekaliśmy właśnie do dzisiaj. Ten wniosek jest złożony, czekamy na informację, co dalej.
18: Na wejście w życie rozporządzenia czekał także Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu.
11: Decyzją prezydenta miasta też oczywiście, który wyrażał przekonanie, że będziemy to robić, ale musimy się do tego przygotować. I ten dzień właśnie nadszedł.
18: Mówił Krzysztof Konarski z urzędu. Transkrybowanie aktu małżeństwa może potrwać 2-3 tygodnie. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
17: Polska została zobowiązana do transkrypcji takich aktów w rokiem TSUE z listopada ubiegłego roku. Długa lista zarzutów pod adresem rządowych planów podatkowych, jeśli wejdą w życie, obniżą szanse na zwycięstwo koalicji, mówi w Radiu Z poseł klubu Centrum Ryszard Petru. Ostro krytykuje zarówno podniesienie pierwszego progu i dodatkową stawkę podatkową, jak i zmiany w CIT.
19: Rząd szuka pieniędzy i uważam, że ktoś premierowi źle doradził.
4: A kto?
19: Mam wrażenie, że te propozycje podatkowe przygotowywali ci sami pracownicy Ministerstwa Finansów, którzy przygotowywali Polski Ład, bo to jest dokładnie ta sama filozofia.
17: Petru przypomina, że Koalicja Obywatelska obiecała podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Nie stać nas, by to zrobić w jednym ruchu, ale może powinniśmy rozłożyć to na raty, dodaje. O włos od bardzo niebezpiecznej sytuacji na kolei. W Kielcach przed południem maszynista pociągu z Buzka-Zdrojów do Częstochowy przejechał sygnał stój podany mu na semaforze. A w studiu wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kuba.
20: Dzień dobry.
17: Na szczęście wszystko dobrze się skończyło.
20: Tak, nikt nie ucierpiał. Dyżurny ruchu na stacji Kielce Herbskie zauważył błąd maszynisty i zdalnie zatrzymał pociąg systemem Radio Stop. Tłumaczy przebieg wypadków Piotr Hamarnik z biura prasowego PKP PLK.
21: Zawsze jest zagrożenie, jeżeli rozpoczyna się przejazd po niewłaściwym torze albo bez sygnału zezwalającego na jazdę, więc no tutaj dyżurny zachował się tak, jak zachować powinien.
20: Zwłaszcza, że sprzeciwka na zajętym torze miał jechać dalekobieżny skład TLK Małopolska z Gdyni do Zakopanego. Przez godzinę całkowicie wstrzymany był ruch na stacji Kielce Herbskie. Teraz już odbywa się normalnie.
17: Dlaczego doszło do tej sytuacji, wyjaśnia teraz Kolejowa Komisja Wypadkowa. Katowice wyciągają pomocną dłoń do kupców, którzy w pożarze targowiska przy Mickiewicza stracili cały swój dobytek. Do pożaru doszło w nocy z piątku na sobotę. Najprawdopodobniej w wyniku podpalenia spłynęło kilkanaście drewnianych but. Miasto oferuje im miejsca na dwóch miejskich targowiskach. Do dyspozycji jest ponad 20 stoisk, mówi w rozmowie z naszym reporterem Szymonem Kastelikiem wicedyrektorka zarządu targowisk miejskich Brygida Dziuk.
22: Fakt, że one nie są w jakimś super stanie. To są metalowe takie, no troszkę o niezbyt wysokim standardzie,
23: ale zawsze coś.
22: Zawsze coś, więc ja uważam, że w takiej sytuacji to każde miejsce dla takich osób jest jakimś tam ratunkiem.
17: W sprawie podpalenia targowiska zatrzymano 23-latka. Upał powróci, choć tylko na chwilę. Przez najbliższe dni temperatury nie będą przekraczały 25 stopni, nie będzie też deszczu. Od piątku jednak sporo się zmieni, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
24: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przyniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
17: Wraz z burzami temperatura znowu spadnie. Ceny paliw niestety spadać nie chcą. Iwona Kutyna ma wiadomości ważne dla naszych portfeli.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Jutro znów ciut drożej na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,57, za diesla 7,61. 3/4 Polaków miało problem przy okazji korzystania z usług fachowców, wynika z raportu UCI Research i platformy fachura.pl. Najczęściej chodziło o jakość prac wymagających poprawek, przekroczenie terminu prac i wyższe koszty niż ustalono. Fachowiec bez uprzedzenia nie pojawiał się w umówionym dniu albo respondenci musieli zapłacić nieuzgodnioną wcześniej kwotę. W lipcu oddano do użytku najwięcej mieszkań od 5 lat. Jak wynika z raportu Oto Dom, to 19 200 lokali zbudowanych przez deweloperów i inwestorów prywatnych. Liczba udzielonych kredytów ratalnych w lipcu wzrosła o prawie 40% rok do roku. Jak poinformowało Biuro Informacji Kredytowej, średnia kwota kredytu wyniosła 1846 zł. Coraz więcej turystów z zagranicy przyjeżdża do Polski. W czerwcu rok do roku ta liczba wzrosła o 4,3%. Z noclegów skorzystało 848,5 tysiąca obcokrajowców.
16: No to czekamy na te upały, ja bardzo chętnie, bo to już będą prawdopodobnie ostatnie w tym roku. trzy dyszki, dopiero w piątek, a w sobotę będziemy mieli załamanie. No jak to zwykle bywa, jak już sobie człowiek zaplanował weekend, to mu go pokropią. Norbert Bieńkowski, dzień dobry, cześć.
0: Okej, tak dobrze zacząłeś, Robert, i co? I popsułeś.
25: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: Chciałem ci się, Robert, pochwalić, bo w domu wymieniłem włącznik światła.
16: I co to daje?
0: No, działa, a nie działa.
16: To rozumiem, okej. Okay. Powód do dumy i klata napięta, tak?
0: Obiecałem sobie, że wejdę jak paw. Dokładnie ci o tym powiem. 6 minut po 15, przebojowe lato, zapraszam i za chwilę gość będzie to Marisa. A teraz Nelly Furtado.

0: Tu Radio Z, tu nas Dajnoro i mamy dokładnie 12 minut po godzinie 15. Skoro przebojowe lato, to i przebojowi goście. Ze mną w studiu Marisa, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Marisa, jak się dzisiaj czujesz? Od tego zacznijmy. Na spokojnie.
1: Bardzo dobrze. Wyspana, kawa była, energia jest.
0: Widać, czuć a, wszystko. Jak twoje przygotowania do 30 sierpnia? Bo już w najbliższą niedzielę widzimy się na przeboju lata Radia Z i Polsatu. Po pierwsze, gratuluję nominacji.
1: Dziękuję. Sama się nie spodziewałam, tak szczerze, podczas jak wracam myślami do pisania Odkochaj, kompletnie bym się nie spodziewała, że to spotka się z tak pozytywnym odbiorem, tak szerokim odbiorem i jeszcze, że to będzie nominowane do konkursu przeboju lata Radia Z i Telewizji Polsat, to już kompletnie, nie? Więc jestem podekscytowana. Ale gotowa, czuję się gotowa.
0: To jest twój pierwszy tak duży radiowy hit.
1: Tak.
0: Śpiewany przez ciebie. Inaczej ci się o nim opowiada niż o hitach, które piszesz dla innych?
1: No inaczej, mam inny bagaż emocjonalny. To bardziej pisałam o swoich przeżyciach, o swoich odczuciach, niż utożsamiałam się z kimś, więc... Rzeczywiście inny bagaż.
0: To pytanie pewnie już słyszałaś wcześniej, ale muszę ci je zadać w kontekście tego, co będzie działo się 30 sierpnia. Łatwiej pisze się dla siebie czy dla innych?
1: Bywa różnie, tak powiem szczerze. Bywają dni, gdzie ciężej mi się pisze, na przykład jak jestem przytłoczona jakimiś różnymi sytuacjami, czy jeszcze czyjąś historią, też tak bywa. To ciężko mi się skupić i napisać coś też dla siebie, chociaż ogromną radość i przyjemność sprawiam, jak piszę dla siebie. Więc to bardzo różnie bywa, przynajmniej w moim przypadku, bo wiem, że dla większości ludzi łatwiej się pisze dla innych. Ale ja lubię mieć styczność ze swoimi emocjami, lubię nad nimi pracować i to jest też dla mnie proces tworzenia utworu dla siebie.
0: Marisa, wprowadź mnie w ten proces tworzenia. Kiedy, w którym momencie wiesz, że to będzie piosenka twoja dla ciebie? Czy to od samego początku wiesz, czy to się może w trakcie gdzieś okazuje?
1: Raczej od samego początku, od kiedy powstaje harmonia. Harmonia jest dla mnie zawsze najważniejsza, jest dla mnie podstawą każdej piosenki, więc jeżeli harmonia wzbudza we mnie jakąś skrajną emocję, to wiem, że mnie to dotyka.
0: Okay.
1: Na maksa. To musi być skrajna emocja. Albo płaczę, albo jestem szczęśliwa, albo bardzo zła. Coś skrajnego musi się dziać, że ja poczuję wow, to jest to.
0: Marisa, to zapowiadaj w takim razie twój hit Odkochaj w Radiu Z. Zagramy go i do rozmowy wrócimy za chwilę. Proszę bardzo, antena jest twoja.
1: To na tę piosenkę możecie głosować 30 sierpnia na konkursie przeboju lata Radia Z i Telewizji Polsat i będę za to ogromnie wdzięczna. Odkochaj już teraz w Radiu Z.

0: To jest Ringside. Znasz Ringside?
1: Oczywiście, że znam.
0: No, kurde, ciebie ciężko zagrać, jeśli chodzi o tematy muzyczne. W studiu Marisa, dla tych, którzy nie słyszeli. Powód jest bardzo ważny, bo 30 sierpnia widzimy się na przeboju lata Radia Z i Polsatu. Marisa z numerem, który słyszeliście przed chwilą, walczy o ten tytuł. Jak to jest zmierzyć się z doświadczonymi muzykami na scenie, z takimi, na przykład jak Michał Szpak czy Sarsa? Jak do tego podchodzisz?
1: Nie myślę o tym, jak Marisa, o rywalizacji.
0: Cykasz się, czy nie?
1: No pewnie emocje we mnie buzują, bardzo różne, bardzo skrajne, ale też fajnie, dobrze. Wolę czuć więcej niż nic. Myślę, że to w życiu ogólnie jest bardzo ważne. A tak nie traktuję tego jako rywalizację, raczej jako ogromne wyróżnienie. To, że mogę wystąpić na jednej scenie z tak dużymi nazwiskami, które też prywatnie bardzo szanuję, więc ja się po prostu ekscytuję.
0: Lubimy takie mięsko, tak to nazywamy. Powiedz, co szykujesz takiego na ten dzień? Czy będzie coś wyjątkowego, co będą mogli usłyszeć słuchacze i zobaczyć widzowie?
1: Przede wszystkim to będzie mój taki pierwszy telewizyjny w zasadzie występ.
0: Trzymam kciuki.
1: Dziękuję.
0: Będę na miejscu.
1: Dlatego, no, czego można będzie się spodziewać? Mnie!
0: Dobra. O, tego się nie spodziewałem akurat.
1: Nie, bardzo wielu rzeczy. Klimat retro jak najbardziej będzie obecny w przestrzeni scenicznej wtedy, kiedy będę wychodzić na scenę.
0: No dobrze, a co może przekonać widzów do głosowania na ciebie akurat?
1: Co może przekonać? Trudne pytanie. No, nie zamierzam nikogo przekonywać. Niech każdy robi to, co czuje, to, co myśli na dany moment. Mam nadzieję, że akurat wasze serce skradnę słuchacze Radia Z, więc jestem pozytywnej myśli. Co będzie, to ma być.
0: Marisa, bardzo dziękuję za spotkanie. Widzimy się w niedzielę i słyszymy też.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.

0: przebojowe lato w Radio Z. Bardzo lubię taką dynamikę. Marisa przed chwilą w studiu, już jej nie ma, a już muszę wam przekazać coś bardzo ważnego, bo w dzisiejszym finale dnia wyjątkowe nagrody, między innymi 50 tysięcy złotych albo nawet 500 tysięcy złotych. Właśnie tyle ktoś dzisiaj może wyciągnąć z naszych walizek, ale to nie wszystko. Nie wiem, czy słyszeliście, ale grając teraz wchodzicie też do gry o okrągły 1 000 000 złotych w gotówce, o które zagramy w finale września. Od teraz przez najbliższe 23... Dobra, dam wam jeszcze więcej. 33 minuty. Każdy, kto wyśle hasło Radio Z pod 7353 za 3,69 zł, zyska 15 tysięcy losów. W grze łącznie 1,5 miliona złotych. Dzisiaj 500 000 i 1 000 000 w finale września. Radio Z pod 7353.
1: Radio Z i sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne zakończenie wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne zakończenie wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
14: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: 15.30, tu Radio Z, w studiu Darek Klimczak, czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zapraszamy.
3: Dwóch przedsiębiorców z zarzutem oszustwa w sprawie wartego 20 milionów złotych sprzętu dla wojska. Ten zarzut postawiła prokuratura w Poznaniu. Podejrzani mieli zataić niezgodność dostarczonego sprzętu ze specyfikacją przetargową. Są w areszcie, grozi im do 10 lat więzienia. W przyszłym roku Holandia drugi raz z rzędu zbojkotuje konkurs Eurowizji. Tak jak za pierwszym razem i teraz będzie to protest przeciwko działaniom Izraela w strefie Gazy. Dokładniej chodzi o wciąż brak jasnych zasad dotyczących wykluczenia krajów prowadzących wojny. Mamy ostatni tydzień wakacji, co oznacza duży ruch na drogach. To także więcej pracy dla policjantów z drogówki. Na co będą szczególnie zwracać uwagę, mówi Ewelina Stróżka z Mazowieckiej Policji.
4: Policjanci będą na pewno zwracać uwagę przede wszystkim na prędkość pojazdów, które poruszają się po drogach, na trzeźwość kierowców, ale też na sposób przewożenia pasażerów, przede wszystkim dzieci w pojazdach, bo to jest bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy, że wybierając się w taką podróż z całą rodziną czy ze znajomymi, nie jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie, ale również za te osoby, które przewozimy.
3: Od początku wakacji w wypadkach drogowych zginęło 251 osób, a my jak zawsze o tej porze ruszamy w podróże po korkach i utrudnieniach na naszych drogach.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Korkuje się A2 na Mazowszu, za węzłem Grodzisk Mazowiecki zderzyły się dwie osobówki, zablokowany jest pas w stronę Warszawy. W samej stolicy stoicie na ekspresowej 2, za węzłem Wał Miedzeszyński są prace drogowe, jeden pas w stronę Terespola jest nieprzejezdny. Uważajcie na Krajowej 11 w Kołobrzegu, samochód uderzył tam w busa, jezdnia niedaleko Ronda Związku Inwalidów Wojennych jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać jeszcze z godzinę. Stoicie również na A1, to przez prace drogowe, za węzłem Kopytkowo w stronę Trójmiasta oraz przed węzłem w Warlubie w kierunku Torunia. Dzwońcie, jeśli też widzicie utrudnienia.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Co my tutaj mamy w tych mapach pogodowych? Aktualnie w Nowym Sączu najcieplej powyżej 22 stopni, a najchłodniej w Siedlcach lekko ponad 13 stopni. Ostrzeżenia meteo dotyczą gęstej mgły pierwszego stopnia i to jest Pomorze i Pomorze Zachodnie. Natomiast dzisiaj w nocy, moi drodzy, tak do 10 stopni.

0: Zalia z nowością w Radio Z. Tylko kochaj mnie. Wpadnijcie na Instagrama Radio Z, bo tam Zalia odgaduje piosenki. Na początku idzie i to dosyć opornie, ale to urocze. Instagram Radio Z, tam was odsyłam. 19 minut do 16, a ja czytam właśnie, że w Polsce pod koniec tygodnia może być nawet 37 stopni. Najgoręcej ma być szczególnie na zachodzie i południu kraju. Czyli co, wracają upały. No i dobrze, bo już nie było na co narzekać.
1: Reklama. Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
2: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
1: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
3: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
4: Teraz Media Expert, karma dla kota mału w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To Bruno Mars w Radio Z. Locked Out of Heaven. Mamy 4 minuty do godziny 16. Pół miliona złotych czeka. Bonus 15 tysięcy szans za jednego SMS-a jeszcze trwa. Zostało tylko... Nie zostały 4 minuty i zamykamy nasze bonusowe bramki. Więc jeśli chcecie pomnożyć swoje szczęście w dzisiejszej grze, to właśnie teraz jeden SMS o treści Radio Z, wysłany pod 7353 za 3,69 zł, to 15 tysięcy szans. Radio Z, ślijcie pod 7353.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Pojechali moi znajomi, przyjaciele.
3: Ja te osoby bardzo dobrze znałem. Były to osoby, które udzielały się społecznie. Szok i takie niedowierzanie. No to jest chyba jeden z najczarniejszych dni takich w historii naszej miejscowości.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Miszkolc, Jan Kielak, Radio Z.
5: Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
9: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo z Media Expert
13: co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
10: Lidl. To się opłaca.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Z, w studiu Darek Klimczak, a to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zróbcie głośniej.
3: W rocznicy niepodległości Ukrainy Zachód zapewnia o swojej pomocy. W Polsce jest kontrakt na tysiące piorunów, rakiet, które niszczą śmigłowce i drony. Zmiany za miliard złotych czekają jeżdżących pociągami między Gdynią a Gdańskiem.
2: Szesnasta.
3: Koalicja chętnych w Kijowie rozmawia o kolejnych sankcjach na Rosję i pomocy dla Ukrainy. To w 35. rocznicę uzyskania przez Ukraińców niepodległości. Polskę w obradach reprezentuje szef dyplomacji Radosław Sikorski. A rozmowy śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, co już ustalono?
4: Że pomoc ze strony Zachodu dla Ukrainy dalej będzie płynąć. Koalicjanci zobowiązali się do jak najszybszego przekazania Ukrainie amunicji do baterii Patriot. Ponad 600 pocisków zaoferowały Niemcy. Arsenałem z Ukrainą podzieli się także Francja. W sprawie rakiet pochodzących z Polski rozmowy wciąż trwają. Na spotkaniu mieli być także obecni przedstawiciele USA, negocjatorzy Jared Kushner i Steve Witkoff, ale ze względu na ostatnie wzmożone ostrzały Kijowa, delegacja została odłożona w czasie.
3: W czasie, gdy trwały rozmowy, Rosjanie po raz kolejny uderzyli, zaatakowali m.in. Charków i Odessę. Wojna, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, sprawia, że kupujemy coraz więcej nowej broni. W zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej podpisana dzisiaj została umowa na zakup z programu SAFE kilku tysięcy zestawów Piorun. To kontrakt o wartości 8 miliardów złotych, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
3: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z naszych flagowych produktów eksportowych. Ta broń udowodniła swoją skuteczność w Ukrainie. 80% wyrzutni wyprodukowanych dzięki podpisanej dzisiaj umowie trafi do polskiego wojska. Resztę kupią armie Litwy, Łotwy i Norwegii. Makabryczne odkrycie na starym cmentarzu w Łodzi. Jedna z osób odwiedzających groby znalazła leżące na ziemi kości. Policja w tej chwili ustala, czy są to szczątki ludzkie pochodzące z części cmentarza, w której zostały znalezione, czy też zostały wydobyte w innej części nekropolii. Na cmentarzu trwają prace, w pobliżu była koparka. Błąd ludzki przyczyną uruchomienia syren alarmowych na Lubelszczyźnie. Lubelski Urząd Wojewódzki testował wczoraj nowy system ostrzegania mieszkańców przez pomyłkę. W czasie odwołania alarmu syreny niepotrzebnie zawyły w kilku powiatach, m.in. w Zamościu. Ze szczegółami teraz reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: To nie były ćwiczenia z zagrożenia dla mieszkańców. Testy miały badać, jak działa nowy system. Niestety, przez przypadek, co mogło być mylące, pracownik włączył sygnały dźwiękowe. Mówi mi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
7: Omyłkowo uruchomił także sygnał dźwiękowy, do którego nie był uprawniony, którego nie powinien uruchomić. Zawyła jedna syrena w mieście Zamość, która znajdowała się na jednostce ratunkowo-gaśniczej.
6: Jak dodaje rzecznik wojewody, samorządy od razu wydały komunikaty o pomyłce. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Takie testy na Lubelszczyźnie odbywają się teraz codziennie. Do końca roku w całym województwie zainstalowanych zostanie kilkaset nowych syren. Gdynia czeka kolejowa rewolucja. PKP podpisało dzisiaj umowę na gruntowną przebudowę linii łączącej centrum miasta ze stacją w Gdańsku-Osowej. Za blisko miliard złotych warunki podróży zmienią się całkowicie. Szczegóły od reportera Radia Z Macieja Bąka.
8: Linia łącząca południe Gdańska z Gdynią Główną zyska trzeci tor, dzięki czemu będzie można po niej puścić więcej pociągów, bo składy towarowe do portu będą jechały obok. Do tego powstaną dwa nowe przystanki obsługujące sypialniane dzielnice Gdyni, Źródło Marii i Wielki Kack. I to nie wszystko, zaznacza wiceprezydent Rafał Geremek.
9: Rozbudowa obecnego przystanku Karwiny, przystanku wzgórze Maksymiliana, które stanie się bardzo istotnym węzłem komunikacyjnym.
8: Docelowo szybka kolej ma połączyć Gdynię nie tylko z Gdańskiem, ale też Kościerzyną i dalej Bydgoszczą. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Linia ma być gotowa za 5 lat, choć może uda się to wszystko przyspieszyć, bo rząd wpisał cały projekt do specustawy o kluczowych inwestycjach w kraju.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Słuchajcie, to będzie chłodny wieczór, chłodny zwłaszcza na wschodzie kraju, bo w nocy 7 stopni, bez opadów, co prawda, ale 7 stopni w centrum między 9 a 10, na południu podobnie, na północy będzie najcieplej dzisiaj, bo do 12 stopni, a na zachodzie między 9 a 10 opady deszczu na Pomorzu.
10: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl

Martin Garrix i Ed Sheeran w Radio Z. 12 minut po 16, a ja przypominam, że w najbliższą niedzielę 30 sierpnia w Kieleckim Amfiteatrze Kadzielnia przebój lata Radia Z i Polsatu. Dzisiaj na antenie była u nas Marisa, wcześniej Wiktor Waligura i Kasia Sienkiewicz, bo to są osoby, które wezmą udział w tym konkursie. Do tego także Metzner, którego usłyszycie jutro, a także Michał Szpak i Sarsa także będą na antenie Radia Z mogli zaprezentować, a w zasadzie zapowiedzieć to, co wykonają 30 sierpnia, więc słuchajcie uważnie Radia Z. Przypominam, 30 sierpnia Kielecka Kadzielnia i tam przebój lata Radia Z i Polsatu, oczywiście my na miejscu.

0: 21 minut po 16 to Culture Club w Radio Z, a dzisiaj w walizkach rządzę pieniądza m.in. 50 tysięcy lub nawet 500 000 złotych, a w finale września okrągły 1 000 000 złotych. Telefon od nas potrafi zaskoczyć.
1: No jest to, no jak mówię, dla mnie straszne zaskoczenie, nawet nie mogę pozbierać teraz myśli.
0: No to pięknie, bo od teraz ogłaszam start super godziny. Otwieramy nasze bramki bonusowe i do godziny 17, powtarzam, do godziny 17 za każdy SMS Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 zwat dodaję wam 20 tysięcy szczęśliwych szans. Macie tylko 39 minut. Tylko 39 minut, żeby się załapać na ten bonus. 20 tysięcy szans. Radio Z ślemy pod 7353.

0: Fergie w Radio Z. Fajnie wrócić myślami do tych czasów. 26 minut po godzinie 16. Słuchajcie, wakacje powoli się kończą, a w szkołach brakuje nauczycieli. Co na to dyrektorzy? O tym opowie za chwilę nasz reporter w wiadomościach Radio Z o godzinie 16.30, więc ogromna prośba, bądźcie blisko Zetki.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przy.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Marian, A gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara... Na mediaexpert.pl.
7: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
8: Chciałbym powrócić do Chin i zobaczyć jeszcze Shenzhen, Hongkong i Macao.
7: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
9: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
5: Słuchaj, Marian,
6: no?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.
0: Dochodzi 16.30, tu Radio Z. W studiu Darek Klimczak. Zapraszamy na wiadomości.
14: Jest już ponad 500 uwag do projektu ustawy o maksymalnym wynagrodzeniu medyków i czasie pracy w służbie zdrowia. Zgłosiło niemal 100 instytucji, w tym Porozumienie Rezydentów, które mówi, że ten projekt to strzelanie z armaty do wróbli. Jak wiecie z Radia Z, projekt ten wprowadza m.in. maksymalną stawkę za godzinę pracy medyków, to 240 zł brutto. Tydzień przed początkiem roku szkolnego dyrektorzy wciąż szukają nauczycieli. Ostatnie dane mówią o 15 tysiącach ogłoszeń. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, przyznaje, że znalezienie nauczyciela nie jest proste.
15: Nie mam kompletu nauczycieli. Brakuje nadal matematyka z pełnymi kwalifikacjami. Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów.
14: Najczęściej poszukiwani są nauczyciele właśnie matematyki, a także wychowania przedszkolnego oraz psycholodzy. Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w warszawskim Wilanowie podsumowało ostatni sezon badań archeologicznych. Wśród najciekawszych odkryć są mury dawnej części domu stróża, kamienna posadzka dawnej klatki schodowej oraz fragmenty stiukowych dekoracji Pałacu Myśliwskiego w Morysinie. Pałac ten jest jednym z młodszych zabytków Wilanowa, został ukończony w 1811 roku. Jest trochę korków na drogach, szczegóły już teraz w wiadomościach dla kierowców. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Wahadło jest na krajowej 19 na Podkarpaciu. Korkuje się w obie strony we wsi Ludcza między Boguchwałą a Domaradzem. Motocyklista zderzył się tam z busem. Ruch wahadłowy także na krajowej 12 w Wielkopolsce. W Pleszewie doszło do pożaru stolarni. Trwa akcja gaszenia tego budynku. Droga jest częściowo zablokowana. Może tak być jeszcze przez godzinę. 4 km ma korek na ekspresowej piątce na Dolnym Śląsku. Przed Trzebnicą zablokowany jest pas w stronę Poznania. Powodem prace drogowe. I jeszcze Warszawa i południowa obwodnica. mamy tutaj zderzenie dwóch samochodów. Stoicie za węzłem Opacz w stronę lotniska oraz w drugą stronę od węzła Puławska. Cały czas czekamy na wasze sygnały z dróg.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
9: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
0: Jutro w ciągu dnia temperatury od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 stopni na południu w okolicach, tu widzę, Małopolski, do 23 na zachodzie, moi drodzy, ogólnie 23 na zachodzie. Tam jutro będzie najcieplej, najwięcej słońca w centrum kraju, opady tak na północy i północnym wschodzie.
9: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.

0: Tak właśnie brzmi Radio Z po południu, 19 minut do 17. To Alex Warren i jego Passenger. Uwaga, bo ciężko w to uwierzyć. Warszawa-Gdańsk w 100 minut. Taki jest plan nowej kolei. Projekt nazywa się CMK Północ i zakłada w przyszłości przejazd między Warszawą a Trójmiastem, no tak mniej więcej, no w godzinę 40, przy prędkościach pociągów sięgających nawet 350 km na godzinę. 100 minut. Przecież dłużej to się czasem czeka na smażoną rybę z frytkami.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 5 minut do 17. Słuchacie Radia Z, to ja chciałem porozmawiać z wami o uczuciach.
1: Po prostu jestem zaskoczony, nie dowierzam, ale bardzo się cieszę i żona też, bo słyszała i była. Ze mną jest.
0: No właśnie, a to już ostatnie 5 minut, żeby wejść do gry i poczuć się tak jak Andrzej. Ostatni moment wyjątkowej gry czeka m.in. 50 tysięcy i nawet 500 tysięcy złotych. I uwaga, przez te najbliższe 5 minut czeka też ostatni dzisiaj bonus, a jest to 20 tysięcy szans za każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353. Więc ja odliczam, a wy koniecznie ślijcie Radio Z pod 7353.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Syn przylatuje, mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co?
4: Człowiek z jednego horroru stresu a to drugi.
5: Jedni już ręką machają, chyba się już przyzwyczaili do tego. Mieszkańcy Poznania jesteśmy przygotowani na to, że to się prędzej czy później powtórzy.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Marcin Friedrich, Radio Z.
8: Przemek Taranek, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: Gotowa na powrót do szkoły?
9: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
10: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
11: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
14: Tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED z

0: To 44 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
10: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
11: Po reklamie.
12: Dochodzi 17:00, tu Radio Z. W studiu ponownie Darek Klimczak. Witam cię, Darku.
13: Dzień dobry.
12: Zapraszamy na wiadomości.
13: Jest decyzja o areszcie dla kierowcy, który w Krakowie zabił rodziców niemowlaka. Petru przeciwko programowi CPN nie powinien być przedłużany, mówi w Radiu Z. Za godzinę w Warszawie początek obchodów rocznicy niepodległości Ukrainy. Powiemy, co będzie.
12: 17:00.
13: 3 miesiące w areszcie spędzi 26-letni Hubert B., podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Jak wiecie z Radia Z, zginęło tam małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. W wiadomościach teraz nasz reporter Szymon Kastelik. Szymonie, dlaczego sąd zdecydował się na areszt i co dokładnie zarzuca kierowcy?
14: Hubert B. umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km na godzinę, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Boroń.
15: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
14: Hubert B. był trzeźwy. Śledczy czekają jeszcze na wyniki badań krwi. Mężczyzna nie był wcześniej karany za przestępstwa drogowe, ale sąd uznał, że z powodu ryzyka ucieczki i grożącej wysokiej kary areszt jest zasadny. Szymon Kastelik, Radio Z.
13: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, nie przyznaje się do winy, twierdzi, że stracił panowanie z powodu nierówności na drodze i nie jechał z nadmierną prędkością. Handel narkotykami, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież auta to zarzuty, za które odpowiada Patryk M., pseudonim Wielki Bu, który dzisiaj stanął przed sądem w Gdańsku. Wielki Bu do niedawna zawodnik walk MMA zasłynął po tym, jak okazało się, że koleguje się z Karolem Nawrockim. Pod koniec ubiegłego roku został zatrzymany w Niemczech po wydaniu europejskiego nakazu aresztowania. Tak ten fakt komentował dzisiaj w rozmowie z Radiem Z jego adwokat Łukasz Isenko.
16: Oskarżony nigdy nie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, wyjechał
11: za granicę w związku ze swoimi planami zawodowymi, już mając świadomość tego, że dwie osoby podjęły współpracę z organami ścigania, że na terenie Trójmiasta dochodziło do zatrzymań szereg osób z jego poprzedniego środowiska, bo od paru lat już to środowisko jest zupełnie inne.
13: Patryk M. dzisiaj nie przyznał się do winy, przekonywał, że sprawa ma tło polityczne, a dwóch obciążających go świadków to osoby niewiarygodne. Program Ceny Paliw Niżej w ogniu krytyki i to tej koalicyjnej. Zdecydowanym przeciwnikiem ulgi dla kierowców jest Ryszard Petru. Według posła klubu Centrum rządowa osłona nie powinna być już przedłużana. Dlaczego? O tym teraz reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
16: Chodzi po prostu o pieniądze i to spory, których, co nie jest tajemnicą, w budżecie brakuje. A tymczasem, jak wylicza Ryszard Petru, na pierwszy pakiet CPN, który jego zdaniem trwał zbyt długo, wydaliśmy 4,5 miliarda złotych. Drugi natomiast w ogóle nie był potrzebny.
17: Cena wzrosła do 200 dolarów za baryłkę, wtedy państwo powinno interweniować. Natomiast nie ma takiej sytuacji dzisiaj.
16: I dlatego zdaniem gościa Radia Z po wakacjach program CPN nie powinien być już kontynuowany.
13: Ulga dla kierowców będzie obowiązywać jeszcze przez tydzień do 31 sierpnia. O krok od tragedii na przejściu dla pieszych w Radomsku w województwie łódzkim. Na czerwonym świetle na przejście weszła tam kilkuletnia dziewczynka zapatrzona w telefon komórkowy. Tragedii udało się uniknąć dzięki kierowcy, który zdążył wyhamować. Przed nowym rokiem szkolnym policja jak zawsze apeluje do wszystkich o szczególną ostrożność. Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
18: Okolice szkół ponownie staną się miejscami, w których szczególnie ważna będzie ostrożność zarówno kierowców, jak i pieszych. Koniec wakacji oznacza większą liczbę dzieci i młodzieży na drogach, a także wzmożone ruch samochodów w pobliżu placówek oświatowych.
13: W całej Polsce ruszyły też policyjne kontrole przejść dla pieszych w rejonie szkół. Mundurowi sprawdzają ich oznakowanie, działanie sygnalizacji i widoczność. Dzień niepodległości Ukrainy. W cieniu rosyjskich bombardowań Moskwa ostrzelała Charków i Odessę. W 35. rocznicę niepodległości w Kijowie pojawili się polityczni liderzy, m.in. premier Wielkiej Brytanii oraz szef Rady Europejskiej. Obchody odbędą się także w Warszawie na Placu Zamkowym. Jest tam reporter Radia Z Daniel Wrzos. Danielu, czego możemy się spodziewać?
19: Pojawią się ukraińscy żołnierze, polscy politycy, będzie też koncert ukraińskich zespołów i Krzysztofa Zalewskiego. Nie zabraknie również podziękowań za wsparcie dla Ukrainy. Po raz kolejny będą wręczone nagrody dla przyjaciół Ukrainy, mówi Mikołaj, wolontariusz Euromajdanu Warszawa.
20: Polacy cały czas stoją na wysokości zadania i o takie rzeczy też musimy komunikować i głośno krzyczeć. Polska jest, była i zawsze będzie stała przy Ukrainie.
19: Organizatorzy spodziewają się tutaj na Placu Zamkowym kilku tysięcy uczestników. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
13: Początek obchodów za godzinę o 18.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
23: Jutro w ciągu dnia 19 stopni na Suwalszczyźnie, tam też prognozowane burze i tam będzie najchłodniej. Na Warmii, Mazurach i na Pomorzu opady deszczu, na termometrach 21 stopni, najcieplej będzie na zachodzie, 23 stopnie. Upały wracają do Polski, ale to dopiero w piątek, wtedy na Dolnym Śląsku i w Małopolsce 30.
22: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
23: Pięć minut po 17 to przebojowe lato i jeżeli wysyłaliście SMS-y do rządzy pieniądze Radia Z, to radzę trzymać telefon blisko siebie, bo za chwilę dzwonię.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 12 minut po 17.
2: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
1: Dokładnie tak. A skoro mamy wylosowany numer, to od razu dzwonimy i czekamy oczywiście 5 regulaminowych sygnałów. To się, kochani, nie zmienia. Zostańcie z nami i posłuchajcie, czy komuś dzisiaj się poszczęści. W naszych walizkach czeka m.in. 5 tysięcy, 12 tysięcy, 15 tysięcy, 50 tysięcy, albo nawet 500 000. Norbert Pinkowski, Radio Z, Rządza pieniądza. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Dzień dobry,
1: Norbert Binkowski, Radio Z. Z kim mam przyjemność? Jak masz na imię?
3: Z Michałem.
1: Michał, skąd jesteś, Michał?
3: Z Brzeska.
1: Jeszcze raz?
3: Z Brzeska.
1: Z Brzeska. Michał z Brzeska.
3: Okocim.
1: Dobrze, dobrze, bardzo miło. Michale, rozmawiamy na żywo na antenie Radia Z. Mam dla ciebie dobrą wiadomość, ale może zanim ci ją przekażę, to powiedz, jak się czujesz dzisiaj.
3: Dobrze.
1: W porządku?
3: To też jestem w szoku.
1: To zazwyczaj tak jest, więc kilka głębszych wdechów proponuję. I od razu wręczam ci czerwony portfel. W środku masz, mój drogi, 10 tysięcy złotych. I ta kaska już jest twoja. Fajnie?
3: Tak, fajnie.
1: Okej, okay, to dobrze. Możesz ten portfel wziąć, mój drogi, te 10 tysięcy zachować, ale oczywiście możesz mi go oddać i wtedy możemy pograć sobie dalej. Dzisiaj w walizkach mamy 5 tysięcy, 12, 15, 50 albo nawet 500 000. No z tą różnicą, że może ci się trafić 5 tysięcy, wtedy masz dwa razy mniej. Co myślisz?
3: Nie, chyba zostanę przy tych 10 tysiącach.
1: A powiedz mi, masz kogoś obok siebie, kogo mógłbyś się poradzić, czy jesteś sam?
3: Nie, mam.
1: Michał, bierzesz...
3: Ale zostanę przy 10 tysiącach.
1: Bierzesz dechę po prostu, zdecydowanie, tak? To jest twoja ostateczna decyzja?
3: Tak.
1: Proszę bardzo, no i słuchaj, bardzo proste. Łatwizna. 10 tysięcy złotych wędruje do Michała z Brzeska. Michał, spontaniczna radość od ciebie w tej chwili. To jest ten moment, w którym włącza się radio, żeby się
3: usłyszeć.
1: Trzeba by na pewno się wygrało. 10 tysięcy złotych, Michał, trzymaj się, gratuluję ci. Cieszy się, bardzo fajnie. Słuchaj, twój SMS bierze też udział w wielkim finale pod koniec września, w którym zagramy o nawet 1 000 000 złotych, więc trzymam za ciebie kciuki. A my gramy dalej, od teraz w grze 550 tysięcy złotych. Do gry możecie dołączyć już teraz. Jak zawsze wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353.
2: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
4: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

Zbigniew Wodecki w Radiu Z. Za każdym razem uwielbiam grać ten numer. 25 minut po 17. Uważajcie, kierowcy. Karambol na S2 w Warszawie w okolicach lotniska. Jadąc w stronę Terespola, musicie liczyć się z utrudnieniami. A najlepiej, jak zostaniecie z Radiem Z, bo za chwilę więcej informacji dla kierowców.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałabyś spełnić?
3: Marzy nam się wyjazd na Wielkiego Szlema. Marzymy o tym, żeby zobaczyć największych tenisistów.
2: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
4: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły

0: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
0: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: Po reklamie.
10: Dochodzi 17.30, tu Radio Z. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla was Darek Klimczak.
11: Co najmniej 14 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w rosyjskim ataku na blok mieszkalny w Czernichowie, niedaleko Kijowa. W budynek najpewniej uderzył dron o napędzie odrzutowym. Rosyjskie ataki trwają w czasie, gdy Ukraina obchodzi 35. rocznicę uzyskania niepodległości. Coraz mniej śniętych ryb w kanale Gliwickim. Dzisiaj do południa nie wyłowiono żadnej. Może to być znak, że złote algi przestały kwitnąć. To wtedy wydzielają toksynę, która ryby zabija. Do tej pory z kanału Gliwickiego rybacy wyłowili ponad 4 tony śniętych ryb. Nowy rok szkolny za pasem. Polski Czerwony Krzyż jak zawsze prowadzi zbiórkę wyprawek dla dzieci z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Potrzebne są m.in. plecaki, piórniki, farby, zeszyty i szkolne przybory, mówi Katarzyna Nastaj z lubelskiego oddziału PCK.
12: Nie każdego rodzica stać na skompletowanie nowych rzeczy, a dzieci nie powinny być wykluczane. Wszystkie powinny być traktowane na równi i akceptowane w społeczeństwie.
11: Ogólnopolska akcja PCK, wyprawka dla Żaka, potrwa do końca sierpnia. Dorzucić się może każdy. Jak to zrobić? Informacje znajdziecie na stronie pck.pl. Problemy na południowej obwodnicy Warszawy. Od tego zacznę wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Na ekspresowej dwójce w Warszawie właśnie zdarzyły się 3 auta. Uważajcie, w okolicach lotniska zablokowany jest jeden pas na zjeździe z drogi ekspresowej 79 w stronę Terespole. Stoicie także na Krajowej 19 w Lubelskiem. We wsi Zabiele między Kockiem a Radzyniem Podlaskim zdarzyły się 2 osobówki. Obecnie jest tam wahadło. Ruch wahadłowy także na DK22 na Pomorzu. W Swarożynie to odcinek Starogard Gdański Malbork. Osobówka wjechała w słup. Zostajemy na Pomorzu, ale przejeżdżamy na DK55. We wsi Kalmuzy między Kwidzynem a Grudziądzem trwa sprzątanie oleju czy też paliwa, które wyciekło z samochodu. Tutaj też jest wahadło. Widzicie utrudnienia na drodze? Dzwońcie.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
10: Dzisiaj w nocy chłodno, zwłaszcza na wschodzie kraju. 7 stopni dzisiaj. Rzeczywiście widzę, że tak 6-7 nawet może być w nocy. 10 stopni w centrum kraju, bez opadów deszczu. Najcieplej będzie na północy, w Trójmieście 12 stopni, ale tu już z opadami deszczu. Deszcz także prognozowany na Suwalszczyźnie.
0: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebhard Glue.
10: No, mam nadzieję, że już jesteście blisko domu. 28 minut do 18. To jest przebojowe lato w Radiu Z. Teraz Opus.

0: Słuchajcie, ja jak słyszę Pitbulla w Radiu Z, to od razu uśmiech mi się pojawia na twarzy. Mam nadzieję, że wam także. 17 do 18. Zresztą Pitbull szykuje nowy album. Ma się nazywać Pitcoin. To z ciekawości muzycznych. A czytam właśnie, że lekarze zwracają uwagę, że coraz więcej matek szuka porad dotyczących karmienia piersią w AI, w tak zwanych chatbotach. Problem polega na tym, że AI nie widzi dziecka ani matki i też może przeoczyć niektóre sygnały wymagające takiej normalnej konsultacji medycznej, więc proszę na to uważać, ale z drugiej strony, jakby na to nie spojrzeć, pomyślcie, kolejne pokolenia będą mogły śmiało powiedzieć, że AI to one wyssały z mlekiem matki.
1: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebhard Glue.
2: Reklama.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Przemysław Kral, małym świadkiem koronnym. Czy szef Zonda Krypto pogrąży prawicę? Dzień Niepodległości Ukrainy. Więcej nas łączy niż dzieli. Nowoczesna armia. Nasze pioruny zmorą Rosjan.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku pszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na pszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Pszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: Metzner w Radiu Z, 5 minut do 18. Od dzisiaj w Polsce zmienia się sytuacja par jednopłciowych, które wzięły ślub za granicą. Szczegóły za chwilę w wiadomościach Radia Z.
1: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilgun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
4: Reklama.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
12: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
11: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
13: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
14: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Zobacz na żywo Red Bull Drift Masters Grand Finale już 11 i 12 września na PGE Narodowym. Po raz pierwszy w historii spektakularny pojedynek dwóch bolidów Formuły 1 oraz niesamowita walka o tytuł najlepszego driftera na świecie z Polakami w rolach głównych.

0: głównych. Bilety na wydarzenie na ebilet.pl. Transmisja na platformie Red Bull TV.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
4: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Z, dochodzi 18:00, w studiu Darek Klimczak, a to oznacza, że czas na wiadomości.
8: Na początek sprawdzimy, co o współpracy szefa Zonta Krypto z prokuraturą mówią politycy. Będzie też o praktycznej stronie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Drugi mecz, drugie zwycięstwo, czyli polskie siatkarki na Mistrzostwach Europy.
7: Osiemnasta.
8: Zeznania szefa Zonta Krypto mogą obciążyć polityków prawicy. Według TVP Info Przemysław Kral usłyszał zarzuty i uzyskał status małego świadka koronnego w śledztwie dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut. Doniesienia szybko wywołały lawinę politycznych komentarzy. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co o współpracy Krala z prokuraturą mówią politycy?
9: Według koalicji rządzącej zeznania szefa Zonta Krypto mogą rzucić nowe światło na powiązania giełdy z politykami PiSu i Konfederacji. Ma w tej sprawie dużo do powiedzenia, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
10: O tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni.
9: Z kolei politycy prawicy aferą Zonta Krypto obciążają rząd. Wiedział o zagrożeniu dla inwestorów, ale ich nie ostrzegł, mówi Waldemar Buda z Rozwój Plus.
11: To, z kim miał pan Kral relacje, to jest drugorzędna sprawa z punktu widzenia obywateli, którzy stracili miliony.
9: Politycy jednak zgodnie przyznają, że afera musi zostać dokładnie wyjaśniona. Jan Kielak, Radio Z.
8: Według szacunków śledczych Zonta Krypto szukała inwestorów na co najmniej 350 milionów złotych. Ważna zmiana dla par jednopłciowych w Polsce. Od dzisiaj można oficjalnie dokonywać transkrypcji ich małżeństw zawartych za granicą. Co to oznacza w praktyce? Powie teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat.
12: Dzięki zmianie odpowiedniego rozporządzenia teraz już każda para, która zawarła ślub za granicą, może z dokumentami zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, by uzyskać odpis Krajowego Aktu Małżeństwa.
13: Urzędnicy, którzy w jakikolwiek sposób nie chcą dokonywać transkrypcji, łamią prawo. Łamanie prawa jest w Polsce karane.
12: Ostrzega wicepremier Krzysztof Gawkowski. Ale radzi też, by w przypadku, gdy ktoś spotka się z odmową w jednym miejscu, spróbować złożyć wniosek w innym. Padły też obietnice, że coraz więcej instytucji państwowych, jak urzędy skarbowe czy NFZ, mają uznawać małżeńskie przywileje, dostępne dotąd tylko dla par różnej płci.
8: Uznawanie wszystkich małżeństw zawartych w innych państwach wymusił na Polsce swoim werdyktem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 5 lat więzienia grozi nauczycielce szkoły podstawowej ze Szczecina, która pijana opiekowała się uczniami. Prokuratura właśnie skierowała do sądu akt oskarżenia. W szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocowski.
14: 60-letnia nauczycielka miała blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W chwili zatrzymania przez policję opiekowała się kilkunastoma uczniami. Śledczy przedstawili kobiecie zarzut narażenia małoletnich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Nauczycielka przyznała się do winy. Sąd wkrótce ma zająć się jej sprawą. Szczecin. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
8: 5 lat to kara maksymalna, minimalna wynosi 3 miesiące. Ministerstwo Zdrowia w końcu zdecydowało o rozszerzeniu refundacji za leczenie pompą insulinową cukrzycy typu 1 lub 3. Będą mogli z tego korzystać także pacjenci powyżej 26 roku życia. Od lat walczyli o to chorzy i ich rodziny. Interweniowało także Radio Z z pacjentami i lekarzami. Rozmawiał nasz reporter Mateusz Kasiak.
15: Sandra z Radomia na cukrzycę choruje już od 15 lat. W ciąży pompę dostała od WOŚP. Potem przyszły zbiórki. Jak mi opowiada, nieraz otarła się o śmierć.
16: Leżałam nieprzytomna w domu.
15: Jak mi z kolei mówi diabetolog dr Dominik Porada, teraz z pompą takich sytuacji będzie można uniknąć.
17: Takie pompy, które mają pewne cechy autonomiczności, będą za pacjenta podejmować pewne decyzje.
15: Z pomp będą mogli korzystać pacjenci, którzy wymagają m.in. kontynuacji terapii, czy mają ciężkie powikłania cukrzycy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Nowe leczenie dostępne będzie już od 1 stycznia nowego roku. Dopięły swego, choć łatwo nie było. Nasze siatkarki w swoim drugim meczu Mistrzostw Europy odniosły drugie zwycięstwo. Pokonały Łotyszki 3-1. Ten pojedynek obserwował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, jak układało się to spotkanie? Kiedy pojawiły się problemy?
6: Pierwszego seta Polki rozegrały na swoich zasadach. Zaskoczenia nie było. Wygrały 25-19, dlatego trudno było zrozumieć to, co wydarzyło się w drugiej partii. Biało-czerwone spokojnie prowadziły w niej 4 punktami, ale Łotyszki zaczęły gonić. Dwukrotnie udało im się odrobić stratę, poszły za ciosem i wygrały 25-23. W trzecim secie trwała niemoc Polek. Rywalki zdystansowały je aż na 8 oczek, ale nasz zespół zaczął wychodzić na prostą. Też odrobił i wygrał 25-22. Czwarty i ostatni set był najbardziej wyrównany. W końcówce jednak nasze postawiły kropkę na i. Były lepsze 26-24.
8: Kolejny mecz biało-czerwonych jutro. Ich rywalkami będą Słowenki.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Jutro w ciągu dnia można powiedzieć, że chłodno, zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju. Od 19 do 20, może 21 stopni Suwalszczyzna, tutaj do tego Warmia i Mazury. W tym miejscu też będzie padał jutro deszcz. 22 stopnie w centrum, na południu do 21 z gęstymi chmurami, a na zachodzie najcieplej do 23.

Ray w Radio Z, a już teraz wokalistka, która dokładnie dwa dni temu obchodziła swoje 31 urodziny. Szukałem, niestety, no nie ma kompromitujących zdjęć, więc niczego o imprezie się nie dowiemy. Ale bawiła się przednio. Dua Lipa w Radio Z.

to jest muzyka numer 1 w Radio Z, Sonic i Sky. 19 minut po 18. Dzisiaj mamy 24, czyli dokładnie za 6 dni, 30 sierpnia. W Kieleckiej Kadzielni do rozdania podwójna wejściówka na magiczne zakończenie Radia Z. Przebój lata Radia Z i Polsatu. To wszystko wydarzy się tego dnia i mam dla was to zaproszenie, więc na 321-321-321 dzwonicie już teraz. Tylko waszym zadaniem będzie... Prosta sprawa. Powiedzcie mi, jak nazywa się najpopularniejszy raper z Kielc, czyli z miasta, w którym odbędzie się ten festiwal. 321-321-321.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Bo w Media Expert
8: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
14: Gotowa na powrót do szkoły?
15: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
14: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
16: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
17: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
18: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
17: To w ogóle możliwe?
18: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
19: Jest 18.30, tu Radio Z, w studiu Ola Wojciechowska, witaj.
20: Dzień dobry.
19: Zapraszamy na wiadomości.
20: Laboratorium narkotyków, a w nim produkcja amfetaminy, mefedronu i klefedronu wartych ponad 80 milionów złotych. 14 osób zamieszanych w narkobiznes dostało zarzuty i staną przed lubelskim sądem. Wszyscy są mieszkańcami Lubelskiego, mają od 22 do 55 lat, a za kraty mogą trafić na 15. Jednak godzina lekcji religii tygodniowo to za mało, tak uważają biskupi Konferencji Episkopatu Polski, którzy zaapelowali do resortu edukacji o przywrócenie należytego miejsca temu przedmiotowi w szkole. Duchowni są zaniepokojeni obowiązkową edukacją zdrowotną, a zwłaszcza treściami związanymi z seksualnością. Ich zdaniem ta powinna być jednoznacznie przedstawiana jako relacja rodzinna i małżeńska, kobiety i mężczyzny. Nie tylko Warszawa ma swoją stodołę. W Chorzowie też jest i to taka prawdziwa, po dziadku, ale zaaranżowana na rockowo. Odbędzie się w niej Barn Stage Festival, klimatyczna impreza muzyczna. Na drewnianej scenie zagrają młode zespoły grające rock, indie i alternatywę.
0: Stodoła jest nawet wyplakatowana, można powiedzieć, fragmentami różnych zinów i czasopism rockowo-metalowych. Jest nawet człowiek wiktoriański Da Vinci.
21: Tak, tylko trzymający gitarę.
0: Dokładnie. Więc z roku na rok forma tego festiwalu jest coraz bardziej profesjonalna.
20: Mówili Maciej Zieliński z Ratusza oraz Tymon Kiełbasa, twórca festiwalu. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek i w sobotę. A w Radiu Z sprawdzamy teraz, co dzieje się na drogach. Wiadomości dla kierowców.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
20: 10 kilometrów ma korek na trasie Sucharskiego w Gdańsku. Trasa jest nieprzejezdna. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
24: Droga jest całkowicie zablokowana, jest karetka, policja.
20: Dwie osobówki zderzyły się w okolicach zjazdu na ekspresową siódemkę. W Warszawie stoicie na ekspresowej dwójce. Za węzłem Wał Miedzeszyński trwają prace drogowe. Jeden pas w stronę Terespola jest nieprzejezdny. Zatkana też A1, między innymi na jej pomorskim odcinku. A to przez prace drogowe za węzłem Kopytkowo w stronę Trójmiasta. Ciasno jest też przed węzłem Warlubie w kierunku Torunia. Uważajcie i dzwońcie, jeśli obok was też dzieje się coś ważnego.
22: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
23: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: Jeśli lubicie spać przy otwartym oknie, to dzisiaj się warto nad tym zastanowić, bo będzie chłodno, zwłaszcza na wschodzie kraju, 7 stopni, 10 stopni będzie w centrum, najcieplej będzie na północy, pomorze zachodnie między 11 a 12, w nocy też spodziewajmy się opadów deszczu, na północy, no i w okolicach Suwalszczyzny. 27 minut do godziny 19, teraz Coolio i Gangsta's Paradise w Radiu Z.

0: Fast Boy, nowość w Radiu Z. Fast Boy to grupa muzyczna z Berlina. Utwór nosi tytuł Music Sounds i chyba brzmi całkiem znajomo. 19 minut do godziny 19. Tu Radio Z i dokładnie 30 sierpnia widzimy się na przeboju lata Radio Z i Polsatu w Kieleckiej Kadzielni. Moje pytanie do was brzmiało, czy kojarzycie może jakiegoś rapera z Kielc? Do zgarnięcia są dwa bilety na to wydarzenie. Posłuchajmy odpowiedzi. Halo?
1: A dzień dobry, Robert z tej strony.
0: Dzień dobry.
1: Prawidłowa odpowiedź to chyba Piotr Marzec, pseudonim Leroy.
0: Nie dość, że pseudonim, to jeszcze imię i nazwisko. Gratuluję, dwa bilety wędrują do ciebie.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus.
10: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Perku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w

0: Super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
12: Po reklamie.
13: Dochodzi 19:00, tu Radio Z, w studiu Ola Wojciechowska. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
14: Zwrot szykuje się w pogodzie, to będzie gorący uścisk na koniec wakacji. Inny zabytek w miejsce spalonego kościoła w Sanoku, plan resortu kultury. Imponujący awans Huberta Hurkacza mocno podskoczył w światowym rankingu.
13: Dziewiętnasta.
14: To nie koniec upałów w Polsce. Okazuje się, że lato ma nam jeszcze coś do zaoferowania. Ostatnie dni wakacji przyniosą stopniową poprawę, a pod koniec tygodnia będzie szansa na powrót fali gorąca. W studiu reporter Radia Z Tomasz Kubat, który zapoznał się z najnowszymi prognozami.
15: Dzień dobry.
14: Tomku, będzie najcieplej kiedy i gdzie?
15: W czwartek, a zwłaszcza w piątek, na południu Polski, w pasie od Zielonej Góry przez Śląsk i Małopolskę po Przemyśl.
16: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
15: Prognozuje Przemysław Makarewicz z IMGW, ale dodaje od razu, że chwilę później, już w weekend, pogoda się popsuje. W zasadzie przez cały kraj przejdą burze.
16: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
15: Na pocieszenie, mimo że nie będzie słoneczna sobota i niedziela, to powinny być obie całkiem ciepłe.
14: W dzień gorący, ale w nocy za to zimno, zwłaszcza na wschodzie Polski, gdzie nocami właśnie temperatura ledwo dociągnie do 10. Niepotrzebnie zawyły syreny na Lubelszczyźnie i postawiły na nogi mieszkańców kilku powiatów. To pracownik przez przypadek uruchomił alarm w trakcie testowania nowego systemu. Mówi Radiu Z rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
17: Ciche testy to jest zdolność operacyjna infrastruktury technicznej systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania. Pracownik także po wielu godzinach dyżuru po prostu przez procedurę, którą wdrażał, omyłkowo uruchomił także sygnał dźwiękowy, do którego nie był uprawniony, którego nie powinien uruchomić.
14: Sprawność techniczną systemu trzeba regularnie kontrolować i służą temu właśnie ciche testy, które na Lubelszczyźnie odbywają się codziennie do odwołania. Jeśli w planach będzie uruchomienie głośnego alarmu, mieszkańcy dostaną wcześniej informacje. Po pożarze kościoła w Sanoku w miejsce spalonej świątyni może zostać przeniesiony inny obiekt z podobnego okresu. Taki plan ma Ministerstwo Kultury. 17-wieczny sanocki zabytek spłonął tydzień temu doszczętnie wraz z całym wyposażeniem. To potężna strata nie tylko materialna, ale i historyczna, mówi szefowa resortu kultury Marta Cienkowska.
18: Postaramy się znaleźć taki
12: taki obiekt gdzieś w Polsce, żeby go po prostu przenieść do tego muzeum. Jeśli nie uda nam się tego zrobić, to będziemy pracować nad rekonstrukcją tego budynku. I oczywiście ja zadeklarowałam pełne wsparcie w tej sprawie, także finansowe.
18: Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła były zabytkowe organy. Działający instrument był starszy od samej świątyni. Hubert Hurkacz poszybował w górę w rankingu ATP. Nasz tenisista zaliczył duży awans w światowym zestawieniu po ostatnim sukcesie. Więcej na ten temat powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, to którą pozycję zajmuje teraz Hurkacz?
19: Jest 46, a to znaczy, że przesunął się w górę aż o 23 pozycje. To dzięki wygranej w turnieju w Cancun. W finale meksykańskiej imprezy 2-1 pokonał najwyżej rozstawionego Argentyńczyka Sebastiana Baeza. Hurkacz powoli odbudowuje swoją pozycję w światowym rankingu, wraca do czołowej 50 tego zestawienia i znów jest naszym najwyżej notowanym tenisistą, a to wszystko kilka dni przed startem ostatniego w tym roku wielkoszlemowego turnieju. Mowa oczywiście o US Open.
18: Liderem światowego rankingu tenisistów pozostaje Włoch Jannik Sinner. W Radiu Z czas na porcję informacji ze świata kultury.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Ceniony pisarz i tłumacz, autor między innymi powieści Ości, Sońka i Balladyny i romanse. W wieku 50 lat zmarł Ignacy Karpowicz. Zadebiutował w 2006 roku powieścią Nie halo, a za Balladyny i romanse otrzymał paszport polityki i nominację do Nagrody Literackiej Nike. Jego ostatnią powieścią byli wydani 2 lata temu Ludzie z nieba. Marcin Prokop, Adam Woronowicz i Martyna Wojciechowska będą gośćmi podczas 19. festiwalu Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. W ostatnim tygodniu sierpnia na sopockim Molo odbędą się 3 wyjątkowe wieczory i widzowie zobaczą na wielkim ekranie najnowsze produkcje telewizyjne, a także spotkają się z ich twórcami i gwiazdami. Wstęp na te wydarzenia i seanse jest bezpłatny. Russell Crowe przyjedzie do Polski i będzie śpiewał. Aktor i muzyk wystąpi ze swoim autorskim projektem Indoor Garden Party. To połączenie muzyki, opowiadania i kontaktu z publiką. I to wszystko w przyszłym roku, w czerwcu, na Zamku w Ćmielowie.
21: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
13: Chłodna noc nam się szykuje.
22: Ale Russell Crowe przyjedzie?
13: To 10 stopni. Właśnie jak on przyjedzie, na pewno będzie mu zimno.
22: W futerku niech przyjedzie.
13: Tak, tak. No. Jakieś takie grube skarpetki.
22: W Gladiatorze miał takie fajne, nie? To co prawda żelazne trochę chłopaki, co tam zbierają miećkę, to by mogli rozebrać, ale...
13: Czemu nie?
22: No, tak, tak, tak.
21: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
23: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
22: A o tych chłopakach od miedzi to ja ci później opowiem, dobra?
13: Dobra.
22: Ale wcześniej Dawid Kwiatkowski, Margaret, też coś ci później opowiedzą.
24: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: się ładnie tutaj dogadują. Pewnie ta zgodność powoduje, że państwo tak chętnie na nich głosują. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Lista Lubię To w Radiu Z, a teraz będzie propozycja do tejże listy. Co najmniej książę na firmamencie gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej ze względu na dokonania i umiejętności. Artur Rojek proponuje Mirafiori. No to jak tu nie głosować? Jak Artur proponuje, to głosowanie jest obowiązkiem narodu. Na radioz.pl głosujemy.
1: Nie jest

miejsce 9 listy, lubię to w Radiu Z. Topik i Becky G, Sorry Papi. 14 minut po 19, zapiszcie sobie tę godzinę, bo to jest ważny moment. Szanowni Państwo, 30 czerwca 2027 roku na Openerze projekt Kevina Parkera zagra dla Was wszystkich. Dzisiaj padło rekordowo szybkie ogłoszenie pierwszego headlinera. Impreza będzie w Gdyni w dniach 30 czerwca, 3 lipca w przyszłym roku, więc warto już wpisywać w kalendarz. No i jeżeli ktoś się martwił, co będzie robił na początek przyszłych wakacji, to sprawa załatwiona. A Tame Impala, Loser, teraz w Radiu Z. To propozycja do listy Lubię, to można głosować na radioz.pl.

0: I my się absolutnie z tym zdaniem zgadzamy. Nie ma miejsca jak dom to mrozu w Radiu Z. Miejsce ósme, listy lubię to, a za chwilę będzie dramatycznie. Ale przyjmijmy, że to tylko taka artystyczna wizja rzeczywistości. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i Formany, miejsce siódme.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
8: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
8: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
8: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
8: No tak, książkę poczytasz i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
8: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
8: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Po reklamie.

0: Absolutna klasyka w nowym garniturze. How does it feel? To Dub Dogs, Fezo i Zark w Radiu Z. Lista Lubię To. Za 29 minut będzie 20. Tam, da, da, dam, dam. Ważny moment teraz, szanowni państwo, premiera nowej piosenki. Liwka, którą znacie między innymi z przeboju Obejmuje Noce, przyszła do Radia Z i opowiedziała o tym, jak czuje się po dwuletniej przerwie. Dodatkowo wspomniała słowem, o czym jest ta piosenka.
1: Wydaje mi się, że im więcej czasu mija, tym większa presja się pojawia. To jest po prostu efekt kuli śnieżnej. W przypadku tego numeru po raz pierwszy zrobiłam notatki, bo miałam konkretny obrazek w głowie, ale nie byłam w stanie od razu zamienić go w słowa. O ile chciałabym opowiedzieć o tym, o czym on konkretnie jest dla mnie, o tyle nie chcę jakoś za bardzo wchodzić w szczegóły, żeby dać możliwość, a może to jest takie interesowne z mojej strony, bo ja jestem bardzo ciekawa tego, czym, o czym i czym ten numer jest dla innych. Mogę tylko powiedzieć, że jest o czymś, co sprawia, że czujemy się brzydko ze sobą, o jakichś emocjach, których się wstydzimy, które są w nas, ale o których nie mówimy głośno.
0: A ja mogę tylko powiedzieć, że świetnie się ciebie słucha. Masz bardzo ładny głos. No, może w radiu kiedyś popracowała, to teraz może zapowiedz swoją piosenkę po prostu.
1: Cześć, tu Liwka. Zapraszam serdecznie na premierę mojego nowego singla pod tytułem Poza Tobą Nic w Radiu Z. Premiera w Radiu

0: Ale się magicznie zrobiło na tym miejscu piątym. DJ Gorza, Jason Derulo i Melody Michiko w Radio Z. To jest lista Lubię To, a za chwilę będzie miejsce czwarte. Wiadomo, po piątym to zwykle tak bywa, ale piosenka już inna. Another i 54 Ultra.
1: Reklama.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.

Tak, tak wygląda. Marisa, będzie pięknie w Radiu Z. To jest propozycja do listy Lubię To. A sama Marisa wpadła do Radia Z, porozmawiała z Norbertem Bieńkowskim. Relację możecie obejrzeć na naszym Instagramie. Teraz, szanowni państwo, Temper City Self-Aware, czyli miejsce trzecie przed nami. Za 4 dni nowy numer Temper City, ale my zostajemy przy tym, który zasłużył na brązowy medal. No fajny jest.

ITP i TD to oczywiście Sanach w Radiu Z. Miejsce drugie, listy lubię to dzisiaj. A gdyby teraz obstawiać pieniądze, ja wiem, że muzyka to nie hazard, ale Swedish House Mafia i Lee Kelly łączą siły, wydają piosenkę. No to wiadomo, że będzie sukces. Happiness is so sad to propozycja do listy lubię to w Radiu Z. Głosujcie na radioz.pl.

Pozycja do listy, lubię to w Radiu Z. Swedish House Mafia, Likely, Happiness So Sad. A teraz już czas na miejsce pierwsze. Singiel, którym Sarsa, bo to ona wygrywa dzisiaj, zawalczy w plebiscycie o przebój lata Radia Z i Polsatu 2026. Czy będziemy się pamiętać? Numer jeden u nas, a rozwiązanie plebiscytu w Kielcach w Amfiteatrze Kadzielnia 30 sierpnia. Gratulujemy!

0: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
1: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do Zakazanego Miasta. No, sporo tych rzeczy.
0: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
2: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
6: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 24 sierpnia, w Radiu Z czas na wiadomości, a to przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
7: Śmierć 36-letniego kibica w Krakowie. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Protest cudzoziemców w Warszawie. Czekają ponad rok na legalizację pobytu. Płatny parking przy kościele, ale zamiast pieniędzy trzeba się pomodlić.
0: 20.
7: Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego kibica w Krakowie. Wczoraj zatrzymano i przesłuchano 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim. Przesłuchano ich i wypuszczono do domu, bo śledczy nie znaleźli wystarczających dowodów, by postawić im zarzuty. 36-latek był fanem Hutnika Kraków. Miał pseudonim Jankes. Został brutalnie pobity i skatowany w nocy z czwartku na piątek na osiedlu w Nowej Hucie. Wisła Kraków wydała po tragedii oświadczenie, w którym potępiła przemoc i agresję. Klub zaznaczył jednocześnie, by nie łączyć Wisły i jej kibiców z działaniami konkretnych osób. Przemoc nie ma nic wspólnego z kibicowaniem, podkreślono. Polska i kraje NATO dostaną kilka tysięcy rakietowych zestawów przeciwlotniczych Piorun. Umowę na ich zakup podpisano dziś w zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej. Pieniądze będą pochodzić z programu SAFE, a co to za rakiety i do czego służą? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Pioruny to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Zestawy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu mogą być obsługiwane przez pojedynczych żołnierzy. Służą do zestrzeliwania nisko lecących celów, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Jest polską myślą technologiczną o działaniu przeciwlotniczym, przeciwrakietowym, przeciwdronowym.
8: To broń, która zdążyła udowodnić swoją skuteczność, m.in. na polu walki w Ukrainie. 80% wyrzutni trafi do polskiego wojska, pozostałe 20% kupią armię Litwy, Łotwy i Norwegii. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
7: Podpisana dziś umowa ma wartość prawie 8 miliardów złotych. Miały być 2 miesiące, a jest ponad rok. Tyle czekają cudzoziemcy na legalizację swojego pobytu w Polsce. To oznacza problemy z pracą i utrzymaniem rodziny. Przed Warszawskim Urzędem Wojewódzkim odbył się protest w sprawie przyspieszenia rozpatrywania wniosków.
10: No w naszym przypadku to już jest rok i 2 miesiące, kiedy czekamy na pozwolenie. W tym momencie mąż nie może pracować, nie ma ubezpieczenia, czy ma turystyczne.
11: Teraz bardzo ciężko nam, migrantom, otrzymać karty pobytu. W zeszłym roku otrzymał obywatelstwo. Moja żona czeka. Już rok.
12: Duża kolejka, mało urzędników, żeby to wszystko załatwić.
7: Mówili pikietujący. Dla osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie, przedłużono możliwość legalnego pobytu do marca przyszłego roku. Bez gotówki i bez karty wystarczy się pomodlić. Oryginalny sposób płacenia za postój na przykościelnym parkingu wymyśliła parafia ze Skurzewa w Wielkopolsce. Szczegóły zna Adam Kaźmierczak. Adamie, jaki jest cennik?
13: Jedna godzina kosztuje jedno Ojcze Nasz. Za cały dzień postoju należy już odmówić tajemnicę różańca za wszystkich kierowców i pieszych. Chcieliśmy wprowadzić jakieś opłaty na parkingu, a taką walutę zaproponował jeden z parafian, mówi ojciec Paweł Kaczmarek.
14: Było to coś, co natychmiast nam się spodobało. Chodzi o to, żeby taki odnieść też efekt duchowy. Wiadomo, że jeszcze jakby księża, gdy zaczęli wołać kasy za parking, to w imię Ojca i Syna, ratuj się kto może.
13: Dodaje, że za nieopłacenie parkowania nie ma mandatu, bo sumienie działa całodobowo. Skórze Tchórzewo, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
7: I parkowanie za darmo też jest, ale tylko podczas nabożeństw, mszy świętych i spotkań parafialnych. W studiu już Krzysztof Wilanowski,
6: jestem,
7: który przynosi wieści ze świata sportu.
6: Pobożnie przynoszę, zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Łatwo nie było, ale jest. Drugie zwycięstwo w drugim meczu naszych siatkarek na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone pokonały reprezentację Łotwy 3-1. W pierwszym secie były lepsze 25-19. W drugim niespodziewanie przegrały 23-25. W dwóch kolejnych wygrały kolejno 25-22 i 26-24. Kolejny mecz jutro. Rywalkami Polek będą Słowenki. Siatkówkę zamieniamy na piłkę nożną we włoskiej Serie A. Pierwszy mecz w tym sezonie rozgrywa Łukasz Skorupski. Bolonia z Polakiem w bramce po ponad godzinie rywalizacji przegrywa 0-1 z Lazio. Na ławce gości jest inny nasz piłkarz Adrian Przyborek. Kwadrans przed 21. Sezon zainauguruje inna rzymska ekipa Roma. Giallorossi zmierzą się z Fiorentiną. Ten mecz na ławce gospodarzy zacznie inny reprezentant Polski, Jan Ziółkowski. A do treningów wraca Oskar Pietuszewski. Nasz skrzydłowy po prawie 3 tygodniach absencji spowodowanej kontuzją mięśni uda pojawił się w ośrodku treningowym FC Porto. Według dziennika Bola 18-latek trenuje indywidualnie pod okiem sztabu medycznego. Portugalskie media prognozują, że Pietuszewski już w sobotę może pojawić się w składzie Porto jako rezerwowy.
15: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
16: Noc zapowiada się spokojnie, dużo pogodnego nieba, tylko na północy może czasem popadać. Uwaga za to na mgły, miejscami naprawdę gęste. Temperatura od 6-8 stopni w głębi kraju do 14 nad morzem. W górach rzeźko. 3 stopnie, ale nadal powyżej zera. Jest się z czego cieszyć. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.
15: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

Estrady Z, Lutricia McNeil, Perfect Love, prawie kwadrans po 20. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo to dzień zdegradowania Plutona. I ja już tłumaczę z polskiego na nasze, o co chodzi. Otóż to jest rocznica dnia, kiedy to astronomowie zebrali się i wymyślili sobie Pluton, chodź, musimy pogadać. I po 76 latach bycia planetą, Pluton wyleciał ze składu. Żadnego tam okresu wypowiedzenia, odprawy, po prostu wywalili i już, i od 2006 roku oficjalnie jest planetą karłowatą. I to jest największa degradacja w historii Układu Słonecznego. Także w wolnej chwili, dziś wieczorem, poślijcie ciepłe myśli w kierunku Plutona. No. Jemu jest źle od 76 lat. A my się martwimy, że stygnie lato. I Kuba też. W Radiu Z posłuchajmy.

0: Orchestra DZ, Eddie Watta, I Love My People, czyli historia piękna o miłości. No to teraz od miłości do świętego prawa własności przechodzimy, bo pan rolnik z Gliwic przerwał milczenie. No tak, ten pan, który zobaczył świeżutki asfalt, odpalił ciągnik i przywrócił teren do ustawień fabrycznych. On tam zaorał 200 metrów drogi, bo twierdzi, że jego już. A sobie asfalt położyli, no i co z tego, że położyli? Na jego ziemi. I dzisiaj wyznaje, że on niczego nie żałuje. To wszystko było przemyślane. Także, szanowni państwo, sprawą zajmuje się teraz prokuratura. Ja jednak proponuję jedno rozwiązanie do czasu wyjaśnienia własności gruntu. Nie dawajcie temu człowiekowi dostępu do ciężkich maszyn, dobra? Bo sam Pan Bóg raczy wiedzieć, co jeszcze może się okazać jego. Nie wiem, jakaś obwodnica, gierkówka, a może i Stadion Śląski?
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Słuchaj specjalnego programu Radio Z prosto z Kielc od piątku do niedzieli. Prowadzą Kamil Baleja, Bartosz Gajda i Norbert Bieńkowski. Magiczne zakończenie wakacji już w najbliższy weekend w Kielcach i w Radiu Z.
2: Reklama. Zobacz na żywo Red Bull Drift Masters Grand Finale. Już 11 i 12 września na PGE Narodowym. Po raz pierwszy w historii spektakularny pojedynek dwóch bolidów Formuły 1 oraz niesamowita walka o tytuł najlepszego driftera na świecie z Polakami w rolach głównych. Bilety na wydarzenie na ebilet.pl. Transmisja na platformie Red Bull TV.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tak

0: rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: moje pum pum girl.
1: To jest Lubię to w Radiu Z, to Daddy Yankee i Snow Cone Calma. A teraz, szanowni państwo, Karol G i Bruno Mars razem. No i właściwie w tym momencie można byłoby już przestać reklamować tę piosenkę, ale trzeba, ona jedna z największych gwiazd Latino, a on to chłop, to, który chyba zapomniał, jak się pisze słabe numery. Wspólny styl, już teraz, przed nami. Karol G i Bruno Mars w Radiu Z, a od was oczekujemy tylko jednego, głosów na radioz.pl.

To jest Radio Z. Lubię to. Jak myślicie, za 40 lat ta piosenka też będzie lubiana? Bo ja myślę sobie, że pewnie, że będzie. Kuban, Faust i Zalia też by chcieli. Ale czy Kyoto tyle wytrzyma? No to wszystko jest tak naprawdę w naszych uszach. Posłuchajmy. Fajna piosenka. To jest Radio Z. Za 16 minut będzie 21.

0: Joe and of Beginning w Radiu Z. Za 4 minuty będzie 21 i wtedy się zaczną wiadomości Radia Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tak

0: Wody. Borys Szyc.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za

0: Expert.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Po reklamie.
5: Dochodzi 21, słuchacie Radia Z. Z nami jest Ola Wojciechowska. Czas więc na wiadomości.
6: Tragiczny wypadek w Krakowie. Kierowca jechał 2 razy szybciej niż powinien. Zamawiał jedzenie na cudze adresy. 23-latkowi grozi teraz odsiadka. 300 zł za pobyt na Lubelszczyźnie. Rusza bon turystyczny.
5: 21.
6: Jechał 2 razy szybciej niż pozwalały przepisy. Hubert B., sprawca tragicznego wypadku w Krakowie, usłyszał zarzuty. Śledczy ustalili, że świadomie przekroczył prędkość, złamał zasadę bezpieczeństwa i nieumyślnie spowodował wypadek. Jego samochód wypadł z drogi i uderzył w małżeństwo z dzieckiem na chodniku. Rodzice zmarli w szpitalu, niemowlę jest w stanie ciężkim. 26-latek nie przyznał się do winy, mówi prokurator Mariusz Boroń.
7: Wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszy. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
6: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. W sądzie jest wniosek o tymczasowy areszt. Mężczyzna nie ma na koncie kar za przestępstwa drogowe. Po wycieku danych Polaków z bazy MyDoctor wkrótce będzie można sprawdzić, czy informacje o nas też są na liście. Chodzi o PESEL, numery kontaktowe, historię wystawianych recept 19 milionów osób. Resort cyfryzacji zapowiedział, że będzie to można sprawdzić na specjalnej rządowej stronie. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, rozmawiałeś z władzami resortu. Wiedzą już, kiedy to będzie możliwe?
8: Liczą, że w nadchodzącym tygodniu, ale nie wszystko zależy od nich. Dane z wycieku wciąż zabezpiecza policja. Mówił mi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
9: I zaraz po tym zabezpieczeniu w ciągu kilku godzin po załadowaniu do portalu Bezpieczne Dane będzie możliwość sprawdzenia, czy nasze dane stały się przedmiotem tego ataku.
8: Również w tym tygodniu resort przedstawi propozycje zmian, które uszczelnią system i zabezpieczą nasze dane przed cyberatakami w przyszłości. Jan Kielak, Radio Z.
6: Śledztwo w sprawie wycieku prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Na cudze adresy zamawiał jedzenie na dowóz i rzucał groźby w komentarzach. Oszust ze Szczecina za uporczywe nękanie może trafić do więzienia. Śledczy sprawdzają teraz, którzy właściciele restauracji padli ofiarą jego żartów.
10: Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. 23-latek wyszedł za poręczeniem majątkowym. Teraz śledczy sprawdzają jego telefony i komputery, żeby sprawdzić, kto jeszcze został poszkodowany. Według nieoficjalnych informacji fałszywe zamówienia składał w kilkunastu restauracjach. W większości przypadków zamówienia nie zostały zrealizowane, bo podejrzenia właścicieli wzbudzały albo gigantyczne zamówienia, albo nazwiska osób, na które mężczyzna zamawiał jedzenie z dowozem. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
6: 23-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Pierwszy górnik z Polskiej Grupy Górniczej przeszedł do pracy w Kolejach Śląskich. To w ramach porozumienia o przekwalifikowaniu pracowników górnictwa do sektora kolejowego. 35-letni Klaudiusz Sikora w kopalni Staszic obsługiwał kombajn chodnikowy, a teraz pracuje jako mechanik taboru. Koleje Śląskie zapowiadają, że w ramach porozumienia z PGG wkrótce zatrudnią kolejnych byłych górników. Turyści mogą dostać 300 zł za pobyt na Lubelszczyźnie. Umożliwi to czek turystyczny, po który od dziś mogą się zgłaszać właściciele hoteli i pensjonatów z regionu. Program ma pomóc terenom przygranicznym, gdzie w związku z wojną na Ukrainie ruch turystyczny drastycznie zmalał, tłumaczy minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
11: Bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
6: W puli są 3 miliony złotych na ten cel. Pierwsze bony trafią do turystów na początku września. Krzysztof Wilanowski już w blokach startowych.
12: Gotowy?
6: No i bardzo proszę, wiadomości sportowe.
12: Start.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Iga Świątek w dół, Hubert Hurkacz w górę. Są najnowsze notowania światowych rankingów tenisistek i tenisistów. Świątek nie utrzymała piątej pozycji, którą zajmowała po zwycięstwie w Toronto. W Cincinnati odpadła w półfinale, nie obroniła tytułu i spadła na ósmą lokatę. Aż o 23 miejsca w górę przesunął się Hurkacz, to po tym jak wygrał turniej rangi Challenger w Cancun.
4: Myślę, że mój poziom z meczu na mecz też się podnosił, także tym bardziej to cieszy przed US Open. Myślę, że też były to świetne przygotowania, gdzie warunki były dość trudne, bardzo, bardzo gorąco i wilgotno i myślę, że to też mi pomoże.
0: Mówił Hurkacz, który jest teraz w top 50. US Open zacznie się już w niedzielę. Od porażki. Nowy sezon piłkarski we Włoszech zaczął Łukasz Skorupski. Bolonia z Polakiem między słupkami 0-1 przegrała z Lazio. Do siatki trafił debiutujący w barwach Bianco-Celesti Davide Fratesi. Pierwszą kolejkę Serie A zamyka spotkanie w Rzymie. Roma po kwadransie gry 0-0 remisuje z Fiorentiną. Na ławce gospodarzy to spotkanie zaczął reprezentant Polski Jan Ziółkowski.
5: We wtorek całkiem przyjemnie. Sporo słońca, choć na północnym wschodzie i południu czasem popada możliwe też burze. Od 18 stopni na północnym wschodzie przez 21 stopni w centrum do 24 na zachodzie i południowym wschodzie. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski, to jest Radio Z, a z nami Lee Kelly.

No nie mówcie mi, że nie słychać, że są jeszcze wakacje, zwłaszcza w tej piosence Velvet Fix Me w Radiu Z. To jest Lubię To na wakacjach. Szanowni moi, młodzi piłkarze Lech i Zielona Góra zostawili w hotelu list i kilkanaście pustych butelek i napisali, że to napiwek kaucyjny. No i bardzo pięknie. Teraz mamy system kaucyjny, można dorobić, ale zastanawiam się, co 13-latkowie zostawiali jako napiwek, zanim ten system się pojawił. No dobra, co ja tu myślę? Wiadomo, mokry ręcznik na podłodze i skarpety pod łóżkiem. No i jeszcze ładowarkę. Ale po to tata za 3 dni dzwonił.

0: Timbaland i Carrie Hills on the way I are w Radiu Z 21:22. Szanowni Państwo, Madame Messier, mamy bardzo ważną datę. Nie wiem, czy najważniejszą w historii światowej gospodarki, ale na pewno istotną. 24 sierpnia 1869 rok. Wtedy to w Stanach Zjednoczonych Ameryki opatentowano gofrownicę i nikt wtedy nie przypuszczał, że to wydarzenie położy fundamenty pod przyszłe fortuny wielu rodów nad polskim Bałtykiem. Gofry, bita śmietana, owoce, polewa i nagle za parawanem wyrasta dynastia. No, wiadomo, Rockefellerowie mieli ropę, Fordowie samochody, a my gofra z frużeliną za 38 zł. A i obok tej budy zaraz druga z pożyczkami, chwilówkami, żeby cała rodzina mogła się najeść.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz. Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

Kurt Nielsen to taki sympatyczny, jak co to miał podbić świat. W 2004 roku wygrał World Idola, pokonał tam nawet Kelly Clarkson i wydawało się, że rusza po karierę, ale świata nie podbił. Z tym, że w Norwegii do dzisiaj go lubią i u nas zresztą też go lubimy. A teraz Lubię to na wakacjach i Bledka, którą lubimy i to bardzo, bardzo, bardzo. Jej propozycja do listy Lubię to: tańcz. No to co, tańczymy, a zaraz potem, jak skończymy, to głosujemy na radioz.pl.

0: To jest Radio Z, za 18 minut, za 16 minut będzie 22. Co ja tego czasu ujmuję, no? Dobra wiadomość dla fanów 1670. Słuchajcie, twórcy oficjalnie zapowiedzieli czwarty sezon serialu. Konkretnej daty jeszcze nie ma, ale wiadomo tylko, że nowe odcinki pojawią się w 2027 roku, czyli Jan Paweł nadal będzie realizował swój ambitny plan zostania najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski. Bo LP, najsłynniejszą LP w historii Polski to już jest i wpadnie do Zetki, co lubi robić właśnie teraz.
1: Radio Z i już.
2: Hello, it's LP and you're listening to Radio Z.

0: to Margaret i Prima Ballerina w Radiu Z. 3 minuty pozostały do 22. Punktualnie o 22. nasze wiadomości. Zapraszamy.
1: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
7: Nie teraz!
5: A może właśnie teraz warto posłuchać?
8: Oto historia króla Maciusia I.
5: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
9: Dzieci nie mogą rządzić.
5: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: Ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Po reklamie.

0: 22 się zbliża. To jest Radio Z w poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Czas na wiadomości.
1: Wielki ból stanął przed sądem. Twierdzi, że sprawa ma podłoże polityczne. Francja takiej suszy nie pamięta. Są zakazy używania wody. Monety z XV wieku na polach pod Grunwaldem mogą być śladem ucieczki.
0: 22.
1: Przed sądem w Gdańsku stanął dzisiaj Patryk M., znany jako Wielki Bu. Pseudokibic, freak fighter i znajomy prezydenta Nawrockiego odpowiada za handel narkotykami i współudział w kradzieży samochodu. Nie przyznaje się do winy i uważa, że jego sprawa ma podłoże polityczne. W gdańskim sądzie był reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, co się wydarzyło na pierwszej rozprawie?
2: Patryka M. obciążają zeznania dwóch osób, członków przestępczego półświadka.
3: Jedna z tych osób była faktycznie znajomą oskarżonego.
2: Mówi obrońca Wielkiego Bu, mecenas Łukasz Isenko. Sam oskarżony przekonywał dziś sąd, że ten nie powinien dawać wiary słowom tych ludzi.
4: Tych dwóch świadków prokuratury wyjaśnia niekonsekwentnie, zmieniają swoje wersje.
2: Na dzisiejszej rozprawie sąd odczytał zeznania drugiego oskarżonego, który ma zarzut kradzieży auta na zlecenie Patryka M. Miał on za to dostać od niego 5000 zł po koleżeńsku. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Patryk M. został zatrzymany w ubiegłym roku w Niemczech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Do Polski trafił dzięki procedurze ekstradycji. Tysiące par jednopłciowych czekały na tę chwilę. Od wczoraj możliwa jest transkrypcja aktów małżeństwa zawartych przez dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. Ruszy lawina wniosków, mówi nam Maja Heban ze stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
5: Wcześniej pary się decydowały na ślub w dużej mierze symbolicznie, no chyba, że mieszkały za granicą. I takich par było według szacunków Ministerstwa Równości, Świętej Pamięci, około 3000. Więc teraz jest taki realny, życiowy powód, żeby faktycznie wyjeżdżać i brać te śluby.
6: Dzisiejszy dzień jest naprawdę takim przełomowym. Ja mam ogromną nadzieję, że w całej Polsce bez problemu wszystkie urzędy stanu cywilnego będą procedować te transkrypcje.
1: Dodaje radna Poznania i członkini grupy Stonewall Zuzanna Bartel. Niektóre samorządy już zapowiedziały, że będą odmawiać transkrypcji. Taką deklarację złożyły władze Zakopanego. Francja mierzy się z największą w historii pomiarów suszą, podało Meteo France. W departamentach Sekwany i Marny obowiązuje ograniczenie zużycia wody, a za złamanie zakazu grozi 1500 euro kary. Skutki suszy są katastrofalne, między innymi dla francuskich rolników i sadowników. Ceny warzyw i owoców wzrosły tam o 13%. To może być ślad średniowiecznej ucieczki. Na polach Grunwaldu archeolodzy znaleźli 10 monet z XV wieku. Przysypane ziemią, rozsypane co kilka metrów, mogły wypadać z rozprutej sakiewki rycerzowi, który przed czymś uciekał, twierdzą badacze tego terenu. Zakonserwowane trafią teraz do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, do pokaźnej kolekcji innych artefaktów, grotów od bełtów, kółeczek, kolczuk i fragmentów strzemion. W wieku 63 lat zmarł generał Mirosław Różański, senator, były dowódca generalny Wojska Polskiego, doktor nauk o obronności. Do końca swych dni współtworzył siłę Wojska Polskiego, odporność sił zbrojnych i siłę Rzeczpospolitej, powiedział wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek, zaangażowany i bezkompromisowy.
1: Generał Mirosław Różański od 3 lat był senatorem klubu Nowa Polska Centrum, a także szefem Senackiej Komisji Obrony. W Radiu Z czas na wiadomości sportowe. Ma je dla Was Krzysztof Wilenowski.
8: Zapraszam.
0: A wiadomości przygotowała i przedstawiła Ola Wojciechowska.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Jest zwycięstwo, ale zadowolenia brak. Nasze siatkarki w drugim meczu Mistrzostw Europy pokonały Łotyszki 3-1. Czują jednak niedosyt, między innymi przez porażkę w drugim secie. Przegrały, choć miały w nim przewagę 4 punktów. Bura należy się też za początek trzeciej partii, w której biało-czerwone pozwoliły rywalkom uciec aż na 8 punktów.
10: Nie możemy być zadowolone z meczu. Nie było to nasze dobre wykonanie i na pewno nie jesteśmy zadowolone. Musimy wyciągnąć lekcje i no co, turniej jest długi, także musimy się skupić na kolejnych meczach. Mam nadzieję, że forma będzie już tylko rosnąca.
8: Mówiła nasza przyjmująca Martyna Czerniańska. Szansa na poprawę nastrojów już jutro. Rywalkami Polek będą Słowenki. Przenosimy się na boiska piłkarskie we włoskiej Serie A. Roma z Janem Ziółkowskim na ławce. Prowadzi z Fiorentiną 2-0. To po godzinie gry. Pierwsza połowa zakończyła się w Londynie. Tam Fulham w meczu Premier League 1-2 przegrywa z Chelsea. A na zapleczu naszej ekstraklasy drugie z rzędu zwycięstwo odniósł Ruch. Niebiescy na wyjeździe wygrali ze Stalą Rzeszów 1-0.
0: A jutro sporo słońca, tylko na północnym wschodzie i południu może popadać. No miejscami też zagrzmieć, żeby być precyzyjnym. Temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do przyjemnych nawet 24 stopni na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski, to jest Radio Z. I The Colin, Wherever You Will Go. Na dobry początek tej godziny.

Adam Lambert, What I Want From Me w Radiu Z, kwadrans po 22. No i zaczęło się. O, mówili mądrzy ludzie, że będzie kłopot. I już jest. Humanoidalny robot podczas zawodów w Pekinie miał przebiec 100 metrów w czasie 9,39 sekundy, czyli szybciej niż rekord Usaina Bolta. Tego samego dnia poprawił jeszcze rekord świata na 400 metrów, podobno o prawie 5 sekund. No, świetnie. Jeszcze niedawno robot nie potrafił wejść po schodach bez tego, żeby się wywrócić, a teraz już przed nim nie uciekniemy. No dobra, została nam ostatnia przewaga nad maszynami. Niech cwaniaczki znajdą wolną kasę w markecie przed długim weekendem.

0: DJ Bobo, there is a party w Radiu Z, 23 minuty po 22, a za chwilę będzie facet, który jako jedyny na świecie może powiedzieć, że jestem teściem Nastki.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Tak zakręconej lotki.

0: Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: No naprawdę tak jest. Bon Jovi, w sensie John, szef zespołu Bon Jovi. Jesteście...
3: Radio Z, muzyka numer jeden.
2: Mili Bobby Brown. No właśnie, pan mi przeszkodził.

No ja wiem, że w życiu prywatnym to trochę łobuz jest ten Adam Levine, ale tu z Gym Class Heroes, Stereo Hearts, fajna piosenka i chyba nikogo nie denerwująca, prawda? To jest Radio Z, za 25 minut będzie 23. Czas na kolejną propozycję do listy Lubię To. Dwie dziewczyny, które się dogadały i fajnie razem zaśpiewały i czekają na wasze głosy na radioz.pl. To Hania Kozimowicz i Kajra. Szkoda na to łez. No łez szkoda, ale głosów na pewno nie.

0: To jest Radio Z i piosenka, na temat której bardzo głębokie przemyślenia ma Ola Wojciechowska. Sombre, my body isn't ready. Być może za chwilę w wiadomościach czegoś więcej się dowiemy w Radio Z. Radio Z i
1: już. Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne zakończenie wakacji. Słuchaj specjalnego programu Radia Z prosto z Kielc od piątku do niedzieli. Prowadzą Kamil Baleja, Bartosz Gajda i Norbert Bieńkowski. Magiczne zakończenie wakacji już w najbliższy weekend w Kielcach i w Radiu Z.
0: Jeszcze mamy poniedziałek, 24 wieczór sierpnia, dochodzi 23. Ola Wojciechowska, wiadomości.
2: Szef Zonda Krypto współpracuje z prokuraturą, politycy komentują. Kolejowa rewolucja w Gdyni, PKP przebuduje ważną linię. Módl się o miejsce parkingowe, czyli duchowy wymiar opłaty za parking.
0: 23.
2: Szef upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto zeznaje w prokuraturze. Według TVP Info Przemysław Kral dostał zarzuty i status małego świadka koronnego. W sieci zawrzało, bo to, co powiem, może wywołać polityczną burzę. Co o współpracy Krala z prokuraturą mówią politycy? Dopytywał reporter Radia Z Jan Kielak.
3: Według koalicji rządzącej zeznania szefa Zonda Krypto mogą rzucić nowe światło na powiązania giełdy z politykami PiSu i Konfederacji. Ma w tej sprawie

0: Dużo do powiedzenia, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: O tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni.
0: Z kolei politycy prawicy aferą zonda krypto obciążają rząd. Wiedział o zagrożeniu dla inwestorów, ale ich nie ostrzegł, mówi Waldemar Buda z Rozwój Plus.
2: To, z kim miał pan Kral relacje, to jest drugorzędna sprawa z punktu widzenia obywateli, którzy stracili miliony.
0: Politycy jednak zgodnie przyznają, że afera musi zostać dokładnie wyjaśniona. Jan Kielak, Radio Z.
3: Według śledczych zonda krypto oszukała inwestorów na co najmniej 350 milionów złotych. Program Ceny paliw niżej w ogniu krytyki. I to w obozie rządzącym. Zdecydowanym przeciwnikiem ulgi dla kierowców jest Ryszard Petru. Poseł klubu Centrum uważa, że rządowa osłona nie powinna być przedłużana po wakacjach. W czym jest problem? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
4: Chodzi po prostu o pieniądze i to spory, których, co nie jest tajemnicą, w budżecie brakuje. A tymczasem, jak wylicza Ryszard Petru, na pierwszy pakiet CPN, który jego zdaniem trwał zbyt długo, wydaliśmy 4,5 miliarda złotych. Drugi na to natomiast w ogóle nie był potrzebny.
5: Gdyby cena wzrosła do 200 dolarów za baryłkę, wtedy państwo powinno interweniować. Natomiast nie ma takiej sytuacji dzisiaj.
4: I dlatego zdaniem gościa Radia Z po wakacjach program CPN nie powinien być już kontynuowany.
3: Ulga dla kierowców będzie obowiązywać do następnego poniedziałku, czyli 31 sierpnia. Przejście dla pieszych, czerwone światło i telefon w ręku. Niewiele zabrakło, by ta sytuacja skończyła się tragicznie. Niczego nieświadoma, zapatrzona w ekran kilkulatka wyszła na jezdnię na czerwonym świetle. Co wydarzyło się dalej, wie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Tragedii udało się uniknąć dzięki ostrożności kierowcy. Zauważył dziecko, które wtargnęło na przejście dla pieszych i zdążył wyhamować. To nagranie pokazuje, jak niebezpieczne może być korzystanie z telefonu w okolicach przejść dla pieszych, zwłaszcza przez najmłodszych. Przed nami nowy rok szkolny, dlatego mundurowi apelują do rodziców, by porozmawiali o tym ze swoimi pociechami. Młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
7: Po to, aby z rozpoczęciem nowego roku szkolnego dzieci i młodzież bezpiecznie dotarła do szkół.
6: Wpatrywania się w ekran telefonu w czasie przechodzenia przez przejście dla pieszych wprost zakazują przepisy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Za korzystanie z telefonu podczas wchodzenia na jezdnię grozi mandat 300 zł. Uruchomienie syren w kilku powiatach na Lubelszczyźnie to była pomyłka. Wydarzyła się w trakcie testów technicznych i alarm przez przypadek uruchomił pracownik. Ze szczegółami tej sprawy nasz reporter Mateusz Kasiak.
8: Wszystko z pracownikiem jest teraz wyjaśnione. Rozważane jest też upomnienie. Cały nowy system jest jednak sprawny, bo takie ćwiczenia odbywają się codziennie. Zapewnia mnie Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
9: Chcę zwrócić uwagę, że nawet odbył się dzisiaj. Ponownie wykazał sprawność systemu tych konkretnych syren alarmowych.
8: Niezależnie od tego będą odbywały się głośne testy, o których mieszkańcy będą informowani. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Do końca roku w województwie lubelskim pojawi się kilkaset nowych elektronicznych syren i każda musi być przetestowana. Trzeci tor i nowe przystanki. W Gdyni szykuje się kolejowa rewolucja. Linia, która łączy centrum miasta z Gdańskiem Osową i dalej z miastami na Kaszubach, zostanie powiększona o dodatkowy tor. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
10: Linia łącząca południe Gdańska z Gdynią Główną zyska trzeci tor, dzięki czemu będzie można po niej puścić więcej pociągów, bo składy towarowe do portu będą jechały obok. Do tego powstaną dwa nowe przystanki obsługujące sypialniane dzielnice Gdyni, Źródło Marii i Wielki Kack. I to nie wszystko, zaznacza wiceprezydent Rafał Geremek.
11: Rozbudowa obecnego przystanku Karwiny, przystanku wzgórze Maksymiliana, które stanie się bardzo istotnym węzłem komunikacyjnym.
10: Docelowo szybka kolej ma połączyć Gdynię nie tylko z Gdańskiem, ale też Kościerzyną i dalej Bydgoszczą. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Linia ma być gotowa za 5 lat, inwestycja ma kosztować 5 miliardów złotych. Modlitwą zapłacisz za parking. Parafia w wielkopolskim Skurzewie znalazła oryginalny sposób na nawrócenie. Kierowcy, którzy chcą zostawić auto na przykościelnym parkingu, nie muszą sięgać do portfela. Za godzinę postoju wystarczy odmówić Ojcze Nasz, a za dwie Zdrowaś Mario. I mówią, że to w końcu uczciwa opłata. Rozmodlony parking w Skurzewie odwiedził reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
12: Dzień dobry, ile pan zapłacił za parking?
13: Proszę pana, zgodnie z taksą.
12: No Ojcze Nasz, bo taki był mój czas. I poważnie to mówię, proszę pana. Nie ściemniam, no bo fajny pomysł tu mają, naprawdę.
13: Cena uczciwa. Jakby było więcej takich parkingów, więcej by samochodem jeździł.
14: Generalnie opłaty uważam, że w takiej lokalnej społeczności powinny być pominięte.
12: Nawet takie duchowe?
14: Nawet takie duchowe.
3: Amen. W wiadomościach o 23 to wszystkie informacje. Na kolejne zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. No, koleżanka, tym amen zajęła mi ostatnie miejsce parkingowe.
16: No dobra, we wtorek będzie całkiem przyjemnie. Sporo słońca, tylko na północnym wschodzie i południu czasem popada. Możliwe też, że pojawią się tam burze. Od 18 stopni na północnym wschodzie do 24 stopni na północnym zachodzie i południowym wschodzie. I dobrej nocy. Koniecznie z Radiem Z. Hubert Radzikowski. Pa, pa.

północ. Wiadomość Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego kibica w Krakowie. Przedwczoraj zatrzymano i przesłuchano 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim. Przesłuchano ich i wypuszczono do domu, bo śledczy nie znaleźli wystarczających dowodów, by postawić im zarzuty. 36-latek był fanem Hutnika. Kraków, miał pseudonim Jankes. Został brutalnie pobity i skatowany w nocy z czwartku na piątek na osiedlu w Nowej Hucie. Wisła Kraków wydała po tragedii oświadczenie, w którym potępiła przemoc i agresję. Klub jednocześnie zaznaczył, by nie łączyć Wisły i jej kibiców z działaniami konkretnych osób. Przemoc nie ma nic wspólnego z kibicami.

0: zainteresowaniem, podkreślono. 3 miesiące w areszcie spędzi 26-letni Hubert B., podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Jak wiecie z Radia Z, zginęło tam małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Dlaczego sąd zdecydował się na areszt i co dokładnie zarzuca się kierowcy? O tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
1: Hubert B. umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km na godzinę, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Boroń.
2: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
1: Hubert B. był trzeźwy, śledczy czekają jeszcze na wyniki badań krwi. Mężczyzna nie był wcześniej karany za przestępstwa drogowe, ale sąd uznał, że z powodu ryzyka ucieczki i grożącej wysokiej kary areszt jest zasadny. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że stracił panowanie nad autem z powodu nierówności na drodze i nie jechał z nadmierną prędkością. Ważna zmiana dla par jednopłciowych w Polsce. Można już oficjalnie dokonywać transkrypcji ich małżeństw zawartych za granicą. Co oznacza to w praktyce? Opowie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Dzięki zmianie odpowiedniego rozporządzenia teraz już każda para, która zawarła ślub za granicą, może z dokumentami zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, by uzyskać odpis Krajowego Aktu Małżeństwa.
4: Urzędnicy, którzy w jakikolwiek sposób nie chcą dokonywać transkrypcji, łamią prawo. Łamanie prawa jest w Polsce karane.
3: Ostrzega wicepremier Krzysztof Gawkowski, ale radzi też, w przypadku, gdy ktoś spotka się z odmową w jednym miejscu, spróbować złożyć wniosek w innym. Padły też obietnice, że coraz więcej instytucji państwowych, jak urzędy skarbowe czy NFZ, mają uznawać małżeńskie przywileje, dostępne dotąd tylko dla par różnej płci.
0: Uznawanie wszystkich małżeństw zawartych w innych państwach wymusił na Polsce swoim werdyktem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 5 lat więzienia grozi nauczycielce szkoły podstawowej ze Szczecina, która pijana opiekowała się uczniami. Prokuratura skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia. Ze szczegółami reporter Radia Z Miłosz Kocłowski.
5: 60-letnia nauczycielka miała blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W chwili zatrzymania przez policję opiekowała się kilkunastoma uczniami. Śledczy przedstawili kobiecie zarzut narażenia małoletnich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Nauczycielka przyznała się do winy. Sąd wkrótce ma zająć się jej sprawą. Szczecin. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: 5 lat to kara maksymalna, minimalna wynosi 3 miesiące. Ministerstwo Zdrowia w końcu zdecydowało o rozszerzeniu refundacji za leczenie pompą insulinową cukrzycy typu 1 lub 3. Będą mogli z tego korzystać także pacjenci powyżej 26 roku życia. Od lat walczyli o to chorzy i ich rodziny. Interweniowało też Radio Z. Z pacjentami i lekarzami rozmawiał nasz reporter Mateusz Kasiak.
6: Sandra z Radomia na cukrzycę choruje już od 15 lat. W ciąży pompę dostała od woźpy. Potem przyszły zbiórki. Jak mi opowiada, nieraz otarła się o śmierć.
7: Leżałam nieprzytomna w domu.
6: Jak mi z kolei mówi diabetolog dr Dominik Porada, teraz z pompą takich sytuacji będzie można uniknąć.
8: Takie pompy, które mają pewne cechy autonomiczności, będą za pacjenta podejmować pewne decyzje.
6: Z pompy będą mogli korzystać pacjenci, którzy wymagają m.in. kontynuacji terapii, czy mają ciężkie powikłania cukrzycy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Nowe leczenie będzie dostępne już od 1 stycznia nowego roku. Nowy rok szkolny za pasem. Polski Czerwony Krzyż jak zawsze prowadzi zbiórkę wyprawek dla dzieci z rodzin, które są w trudnej sytuacji materialnej. Potrzebne są m.in. plecaki, piórniki, farby, zeszyty i przybory szkolne, mówi Katarzyna Nastaj z lubelskiego oddziału PCK.
9: Nie każdego rodzica stać na skompletowanie nowych rzeczy, a dzieci nie powinny być wykluczane. Wszystkie powinny być traktowane na równi i akceptowane w społeczeństwie.
0: Ogólnopolska akcja PCK Wyprawka dla Żaka potrwa do końca sierpnia. Dorzucić może się każdy, a jak to zrobić? Informacje znajdziecie na stronie pck.pl. Po pożarze kościoła w Sanoku w miejsce spalonej świątyni może zostać przeniesiony inny obiekt z podobnego okresu. Taki plan ma resort kultury. XVII-wieczny sanocki zabytek spłonął tydzień temu doszczętnie wraz z całym wyposażeniem. To potężna strata nie tylko materialna, ale i historyczna, mówi szefowa resortu kultury Marta Cienkowska.
10: Staramy się znaleźć taki obiekt gdzieś w Polsce, żeby go po prostu przenieść do tego muzeum. Jeśli nie uda nam się tego zrobić, to będziemy pracować nad rekonstrukcją tego budynku. I oczywiście ja zadeklarowałam pełne wsparcie w tej sprawie, także finansowe.
0: Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła były zabytkowe organy. Działający instrument był starszy od samej świątyni. Na pożegnanie wakacji gorący oddech lata. Najbliższe dni będą słoneczne, bardzo ciepłe, a pod koniec tygodnia nawet upalne. Wtedy też lokalnie zagrzmi i popada. Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
11: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przyniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
0: I jak na sierpień przystało, po gorącym dniu czeka nas zimna noc. Hubert Hurkacz poszybował w górę w rankingu ATP. Nasz tenisista zaliczył duży awans w światowym zestawieniu po ostatnim sukcesie. Którą pozycję zajmuje obecnie? O tym Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
12: Jest 46, a to znaczy, że przesunął się w górę aż o 23 pozycje. To dzięki wygranej w turnieju w Cancun. W finale meksykańskiej imprezy 2-1 pokonał najwyżej rozstawionego Argentyńczyka Sebastiana Baeza. Hurkacz powoli odbudowuje swoją pozycję w światowym rankingu, wraca do czołowej 50 tego zestawienia i znów jest naszym najwyżej notowanym tenisistą, a to wszystko kilka dni przed startem ostatniego w tym roku wielkoszlemowego turnieju. Mowa oczywiście o US Open.
0: Liderem światowego rankingu tenisistów pozostaje Włoch Jannik Sinner. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niespełna godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Zeznania szefa Zonda Krypto mogą obciążyć polityków prawicy. Według TVP Info Przemysław Kral usłyszał zarzuty i uzyskał status małego świadka koronnego w śledztwie dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut. Doniesienia szybko wywołały lawinę politycznych komentarzy. A co o współpracy Krala z prokuraturą mówią politycy, o tym reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Według koalicji rządzącej zeznania szefa Zonda Krypto mogą rzucić nowe światło na powiązania giełdy z politykami PiSu i Konfederacji. Ma w tej sprawie dużo do powiedzenia, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: O tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni.
1: Z kolei politycy prawicy aferą Zonda Krypto obciążają rząd. Wiedział o zagrożeniu dla inwestorów, ale ich nie ostrzegł, mówi Waldemar Buda z Rozwój Plus.
3: To, z kim miał pan Kral relacje, to jest drugorzędna sprawa z punktu widzenia obywateli, którzy stracili miliony.
1: Politycy jednak zgodnie przyznają, że afera musi zostać dokładnie wyjaśniona. Jan Kielak, Radio Z.
0: Według szacunków śledczych Zonda Krypto oszukała inwestorów na co najmniej 350 milionów złotych. Handel narkotykami, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież auta. To zarzuty, za które odpowiada Patryk M., pseudonim Wielki Bu, który stanął przed sądem w Gdańsku. Wielki Bu to niedawna zawodnik walk MMA, zasłynął po tym, jak okazało się, że koleguje się z Karolem Nawrockim. Pod koniec zeszłego roku został zatrzymany w Niemczech po wydaniu na niego europejskiego nakazu aresztowania. Tak ten fakt komentował w rozmowie z Radiem Z jego adwokat Łukasz Isenko.
4: Oskarżony nigdy nie ukrywał się przed wymianą sprawiedliwości, wyjechał za granicę w związku ze swoimi

0: planami zawodowymi, już mając świadomość tego, że dwie osoby podjęły współpracę z organami ścigania, że na terenie Trójmiasta dochodziło do zatrzymań szereg osób z jego poprzedniego środowiska, bo od paru lat już to środowisko jest zupełnie inne.
1: Patryk M. nie przyznał się do winy, przekonywał, że sprawa ma tło polityczne, a dwóch obciążających go świadków to osoby niewiarygodne. Jest już ponad 500 uwag do projektu ustawy o maksymalnym wynagrodzeniu medyków i czasie pracy w służbie zdrowia. Zgłosiło je niemal 100 instytucji, w tym Porozumienie Rezydentów, które mówi, że ten projekt to strzelanie z armaty do wróbli. Jak wiecie z Radia Z, projekt ten wprowadza m.in. maksymalną stawkę za godzinę pracy medyków do 240 zł brutto. W ostatnim tygodniu przed początkiem roku szkolnego dyrektorzy wciąż szukają nauczycieli. Ostatnie dane mówią o 15 tysiącach ogłoszeń. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, przyznaje, że znalezienie nauczycieli nie jest proste.
2: Nie mam kompletu nauczycieli. Brakuje nadal matematyka z pełnymi kwalifikacjami. Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów.
1: Najczęściej poszukiwani są nauczyciele właśnie matematyki, a także wychowania przedszkolnego oraz psycholodzy. Program Ceny paliw niżej w ogniu krytyki i to tej koalicyjnej. Zdecydowanym przeciwnikiem ulgi dla kierowców jest Ryszard Petru. Według posła klubu Centrum rządowa osłona nie powinna być już przedłużana. Dlaczego? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Chodzi po prostu o pieniądze i to spory, których, co nie jest tajemnicą, w budżecie brakuje. A tymczasem, jak wylicza Ryszard Petru, na pierwszy pakiet CPN, który jego zdaniem trwał zbyt długo, wydaliśmy 4,5 miliarda złotych. Drugi natomiast w ogóle nie był potrzebny.
4: Gdyby cena wzrosła do 200 dolarów za baryłkę, wtedy państwo powinno interweniować. Natomiast nie ma takiej sytuacji dzisiaj.
3: I dlatego zdaniem gościa Radia Z po wakacjach program CPN nie powinien być już kontynuowany.
1: Ulga dla kierowców będzie obowiązywać do 31 sierpnia. Coraz mniej śniętych ryb w kanale gliwickim. Wczoraj do południa nie wyłowiono żadnej. Może to być znak, że złote algi przestały kwitnąć. To wtedy wydzielają toksynę, która zabija ryby. Do tej pory z kanału gliwickiego rybacy wyłowili ponad 4 tysiące śniętych ryb. Na cudze adresy zamawiał jedzenie na dowóz i rzucał groźby w komentarzach. Oszust ze Szczecina za uporczywe nękanie może trafić do więzienia. Śledczy sprawdzają, którzy właściciele restauracji padli ofiarą jego żartów.
5: Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. 23-latek wyszedł za poręczeniem majątkowym. Teraz śledczy sprawdzają jego telefony i komputery, żeby sprawdzić, kto jeszcze został poszkodowany. Według nieoficjalnych informacji fałszywe zamówienia składał w kilkunastu restauracjach. W większości przypadków zamówienia nie zostały zrealizowane, bo podejrzenia właścicieli wzbudzały albo gigantyczne zamówienia, albo nazwiska osób, na które mężczyzna zamawiał jedzenie z dowozem. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
1: 23-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w warszawskim Wilanowie podsumowało ostatni sezon badań archeologicznych. Wśród najciekawszych odkryć są mury dawnej części domu stróża, kamienna posadzka dawnej klatki schodowej oraz fragmenty stiukowych dekoracji Pałacu Myśliwskiego w Morysinie. Pałac ten jest jednym z młodszych zabytków Wilanowa. Został ukończony w 1811 roku. Bez gotówki i bez karty wystarczy się pomodlić. Oryginalny sposób płacenia za postój na przykościelnym parkingu wymyśliła parafia ze Skurzewa w Wielkopolsce. Jaki jest cennik? Szczegóły zna reporter Radia Z, Adam Kaźmierczak.
6: Jedna godzina kosztuje jedno ojcze nasz. Za cały dzień postoju należy już odmówić tajemnicę różańca za wszystkich kierowców i pieszych. Chcieliśmy wprowadzić jakieś opłaty na parkingu, a taką walutę zaproponował jeden z parafian, mówi ojciec Paweł Kaczmarek.
7: Było to coś, co natychmiast nam się spodobało. Chodzi o to, żeby taki odnieść też efekt duchowy. Wiadomo, że jeszcze jakby księża gdy zaczęli wołać kasy za parking, to w imię ojca i syna, ratuj się kto może.
6: Dodaje, że za nieopłacenie parkowania nie ma mandatu, bo sumienie działa całodobowo. Skurzewo, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Parkowanie za darmo też jest, ale tylko podczas nabożeństw, mszy i spotkań parafialnych.
8: dopięły swego, choć nie było łatwo.
1: Nasze siatkarki w drugim meczu Mistrzostw Europy odniosły drugie zwycięstwo, pokonały Łotyszki 3-1. Jak układało się to spotkanie i kiedy pojawiły się problemy? Ten pojedynek obserwował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
9: Pierwszego seta Polki rozegrały na swoich zasadach. Zaskoczenia nie było, wygrały 25-19, dlatego trudno było zrozumieć to, co wydarzyło się w drugiej partii. Biało-czerwone spokojnie prowadziły w niej 4 punktami, ale Łotyszki zaczęły gonić. Dwukrotnie udało im się odrobić stratę, poszły za ciosem i wygrały 25-23. W trzecim secie trwała niemoc Polek. Rywalki zdystansowały je aż na 8 oczek, ale nasz zespół zaczął wychodzić na prostą. Też odrobił i wygrał 25-22. Czwarty i ostatni set był najbardziej wyrównany. W końcówce jednak nasze postawiły kropkę na i. Były lepsze 26-24.
1: Kolejny mecz biało-czerwonych dziś. Ich rywalkami będą Słowenki.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

się, podstawisz pod wzór. Umiera król i rodzi się król. Kochajmy to, to wszystko co nasze. Zostawmy to, co ginie jak zasięg. To czego brak, niech będzie jak sekret. Czytać to z oczu twych codziennych.

0: druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. O krok od tragedii na przejściu dla pieszych w Radomsku w województwie łódzkim na czerwonym świetle na przejście weszła tam kilkuletnia dziewczynka zapatrzona w telefon komórkowy. Tragedii udało się uniknąć dzięki kierowcy, który zdążył wyhamować. Przed nowym rokiem szkolnym policja jak zawsze apeluje do wszystkich o szczególną ostrożność. Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
1: Okolice szkół ponownie staną się miejscami, w których szczególnie ważna będzie ostrożność zarówno kierowców, jak i pieszych. Koniec wakacji oznacza większą liczbę dzieci i młodzieży na drogach, a także wzmożony ruch samochodów w pobliżu placówek oświatowych.
0: W całej Polsce ruszyły też policyjne kontrole przejść dla pieszych w rejonie szkół. Mundurowi sprawdzają ich oznakowanie, działanie sygnalizacji i widoczność. Mamy ostatni tydzień wakacji, a to oznacza duży ruch na drogach. To także więcej pracy dla policjantów. Z drogówki. Na co będą szczególnie zwracać uwagę, mówi Ewelina Stróżka z mazowieckiej policji.
2: Policjanci będą na pewno zwracać uwagę przede wszystkim na prędkość pojazdów, które poruszają się po drogach, na trzeźwość kierowców, ale też na sposób przewożenia pasażerów, przede wszystkim dzieci w pojazdach, bo to jest bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy, że wybierając się w taką podróż z całą rodziną czy ze znajomymi, nie jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie, ale również za te osoby, które przewozimy.
0: Od początku wakacji w wypadkach drogowych zginęło ponad 250 osób. Po wycieku danych Polaków z bazy MyDoctor wkrótce będzie można sprawdzić, czy informacje o nas też są na liście. Chodzi o PESEL-e, numery kontaktowe, historie wystawianych recept 19 milionów osób. Resort cyfryzacji zapowiadał, że będzie to można sprawdzić na specjalnej rządowej stronie. Kiedy będzie to możliwe? Z władzami ministerstwa rozmawiał reporter Radia Z Jan Kielak.
3: Liczą, że w nadchodzącym tygodniu, ale nie wszystko zależy od nich. Dane z wycieku wciąż zabezpiecza policja, mówił mi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: I zaraz po tym zabezpieczeniu w ciągu kilku godzin po załadowaniu do portalu Bezpieczne Dane będzie możliwość sprawdzenia, czy nasze dane stały się...